0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki. Od godziny 15 do 17. W Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: się widziałem no, najpiękniejszą dziewczynę świata. Jeżeli to jest prawda, to mam jakiś plan, żeby jechać za tym autobusem, gdyż ona była... To mogła być moja żona.
1: Cała mokra, co ty taka cała w kroplach stoisz? Jakbyś suknię z nich uszytą.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Rafał Rogiński z Szaj Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Witamy.
1: Bardzo serdecznie.
0: Bardzo?
1: Jak najbardziej.
0: No, zdecydowanie. Mamy dzisiaj środę, 27 maja, w nieco okrojonym i nieco zmodyfikowanym składzie. Tutaj nic się nie zgadza.
1: Tak właściwie 33% się zgadza?
0: No to naprawdę niewiele. Jak to zakrojnić, to do zero prawie.
1: No i w sumie to żadnego egzaminu byście nie zdali.
0: No, maturę ewentualnie.
1: No, podstawową maturę, także to jedyny plus.
0: Warto mieć maturę też.
1: No, fajnie mieć maturę, ale plusów w sumie jest więcej, bo jest jeden taki, co siedzi obok.
0: Bartek Łęczuk.
1: Mikołaj Korzycki również, witam bardzo serdecznie i to właśnie w naszym dwuosobowym towarzystwie spędzicie najbliższe trzy niecałe godziny, no ale o tym wszystkim, co będzie się działo, myślę, że opowiem po tym, jak Ed Sheeran się do nas odezwie.
0: I to bardzo niedługo.

0: Może jest nas nieco mniej niż zwykle, mniej niż zakłada ustawa, natomiast imion, które mają się imieniny, jest dalej mnogość.
1: Jest więcej niż zero, a nie mniej niż zero. Mamy na przykład Oliwiera, który dzisiaj obchodzi imieniny. Ponadto jest Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian czy Lucjan.
0: No ale też i Fryderyk, który ostatnio zresztą świętował swoją galę. Nawet gala Fryderyków była.
1: Była takowa.
0: Poza tym zamiast Oliwiera też i Oliwer. Augustyn, Izydor, Fryderyka, czy też Radowit.
1: Bardzo miłe ze strony kalendarza, że jeśli rodzice nie mogli się zdecydować, czy dać się synowi na imię Oliwier, czy Oliver, to uznał, że tego samego dnia tak czy inaczej będzie swoje święto obchodził.
0: A tak samo jak nie mogę się zdecydować, czy na przykład Izydor, czy Magdalena nazwać.
1: Obawiam się, że syn o imieniu Magdalena nie jest najczęstszym przypadkiem.
0: No nie, ale wiadomo, jak jest w życiu.
1: W życiu bywa różnie, jeśli chodzi natomiast o nietypowe święta, bo myślę, że możemy dzisiaj dosyć krótko o nich wspomnieć. Dzień Samorządu Terytorialnego mamy na przykład.
0: No ale i Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Jeśli coś wam do słowa mówią, to za parę chwil może więcej wam przytoczymy. Jeśli wam nic nie mówią, no to sprawdźcie sobie najpierw, zróbcie research, a potem dopiero słuchajcie, bo to trudne tematy są mimo wszystko, więc warto przyjść wyedukowany na nasz wykład, bo inaczej będzie wejścióweczka, a tego byście pewnie nie chcieli. Także hej bracie Mikołaju, my zaraz wrócimy do was.
1: Zdecydowanie do was wrócimy, a teraz niepowtarzalny Avicii na antenie Radio Meteor.

0: Alan Walker na antenie Radia Meteor ze swoim utworem The Spectre. I wracając do tych dni, które na 27 maja przypadają, wspomniany już wcześniej Dzień Samorządu Terytorialnego, jest to bardzo istotny, bardzo istotne święto, bardzo istotny moment. Upamiętnia on te chwile, w których na zawsze zmieniło się oblicze Polski, bowiem pierwsze w pełni demokratyczne wybory do Rad Gmin w 1990 roku, to właśnie wtedy rozpoczął się proces decentralizacji władzy, który tak naprawdę realnie przekazał Polakom możliwość wpływania na swoje najbliższe otoczenie. Święto to przypomina o sile lokalnej demokracji i znaczeniu społeczności, które same kształtują swoją przyszłość. No jest to na pewno bardzo istotne, aby osoby, które tak naprawdę związane są z konkretnym środowiskiem, miały możliwość na nie oddziaływać, no bo w jaki sposób ktoś gdzieś tam z góry, będąc kilkaset kilometrów od nas, miałby jakiekolwiek decyzje za nas podejmować. To się mija z celem.
1: A jednak Pan Bóg tak robi.
0: Szachmat.
1: W każdym razie jeszcze z nikakiego obowiązku wam powiem, że te wybory były 27 maja w 1990, natomiast 10 lat później uchwałą Sejmu z 29 czerwca święto zostało ustanowione oficjalnie, ale właśnie, nie jest to jedyne święto. Mamy dzisiaj też Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, który jest związany z odkryciem kodu genetycznego przez amerykańskich naukowców. Było to również 27 maja, tylko że w 1961 roku. Badania te trwały wiele lat, naukowcy dostali za to nawet Nobla, no więc jest to w zasadzie świetna okazja, żeby powspominać nieco ludzi, którzy odkryli nasz kod genetyczny. Wielki shoutout.
0: Zdecydowanie jest to dzień, który zapisał się na kartach historii, taki dosyć spory sposób.
1: Szkoda tylko, że Scotty nie wie o tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje.

0: pędził 169 na godzinę. Ona nie miała kasku.
1: A tak czy inaczej nie powinien tego robić, bowiem ograniczenie było do 70.
0: I to przed rondem.
1: I na skrzyżowaniu.
0: I stracił prawo jazdy.
1: I go nie odzyska w najbliższym czasie.
0: I to wszystko w kilka sekund.
1: Tak naprawdę kilka sekund może zmienić wasze życie. Jeden z kierowców, kierowca marki, samochodu marki Volkswagen, 44-letni mężczyzna, no zdecydowanie nie dostosował się do przepisów padających w ruchu drogowym i uznał, że no przekroczenie prędkości ponad dwukrotnie, w sumie prawie 2,5-krotnie jest świetnym pomysłem.
0: Na szczęście na miejscu byli policjanci z grupy Speed.
1: Na szczęście.
0: Na drodze wojewódzkiej numer 434 i zdążyli takiego gagatka nie dość, że zauważyć, to jeszcze schwytać i pozbawić prawa jazdy po prostu.
1: Nie, no ale dobrze, że jak go zauważyli, to go schwytali, bo jakby go zauważyli i powiedzieli sobie, o, wow. I nic nie zrobili, to trochę głupio.
0: Ale też mógł sobie na przykład tak pędzić, że po prostu tak...
1: Pszuch, jak stróż pędzi wiatr.
0: No, na przykład.
1: To była świetna kreskówka, świetna bajka. Wszystkim nostalgicznie polecamy.
0: Poza tym jeszcze dostał mandat 2,5 tysiąca złotych. No i punkty karne, nie wiadomo ile konkretnie, ale sporo. A prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące. Sporo.
1: No, jako że nie napisali, ile tych punktów faktycznie było, to myślę, że nie miało to większego znaczenia, bo te... Obawiam się, że przekroczył tę minimalną liczbę.
0: No, na to wychodzi. W każdym razie, co jeszcze ważne, funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych, więc uważajcie na siebie zarówno za kółkiem, jak i na pasach, jak i na przejściach dla pieszych, jak i na zebrach, jak i na różnych tego typu wynalazkach ludzkości.

0: I made it, yeah.
1: Kosma Król, Król Kosmosu w piątki kombinuje jak emeryt. No cóż, niektórzy kombinują nieco inaczej.
2: Zdecydowanie i po raz kolejny mamy do czynienia z łamaniem prawa, tym razem w trochę inny sposób. Mianowicie, no, przyszedł mężczyzna, 27-letni mężczyzna, przyszedł sam, bo musiał stawić się
1: ale
2: na obowiązkowy...
1: Nie zabrał dwóch.
2: Przed sam, nie zabrał dwóch. Musiał stawić się na obowiązkowy policyjny dozór, ale zamiast takiej dosyć szybkiej wizyty na komendzie, okazało się, że zatrzymali go na trochę dłużej.
1: No, posiedzi tam zdecydowanie dłużej niż by chciał. Złotów to jest miejsce, ale ja Piasta 49 konkretnie. W każdym razie w zeszły weekend w komendzie powiatowej policji w Złotowie pojawił się mężczyzna. No i no właśnie, nie wyszedł ze względu na to, że miał przy sobie rzeczy, których nie powinien mieć.
2: No tak w ogóle to zaczęło się od tego, że kiedyś coś ukradł i z tego powodu właśnie musiał stawić się na policję. Jednak jak się okazało, jak poszedł właśnie na wspomnianą komendę, to wziął ze sobą taki woreczek z substancją, która niekoniecznie powinna być w jego posiadaniu.
1: Tak, był to mefedron.
2: To już mówi samo przez się i przyznał się też w sumie, że w domu ma trochę więcej i nie za bardzo rozumiem motywację tego działania, ale najwidoczniej miał jakiś pomysł.
1: Może chciał być szczery po prostu.
2: Może wzięło go po prostu na jakieś wyznania.
1: No w każdym razie teraz przez jego wyznania grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności za zarzut posiadania substancji psychotropowych w tym woreczku. Smutne.
2: Tak czy inaczej, no łamanie prawa po raz kolejny, co możemy zauważyć, nie wiąże się z niczym dobrym i nie róbcie tego.
1: No nie przysparza to zdecydowanie dobrze. To nie jest takie trapowe, jak wam się wydaje, ale no właśnie, to jest trapowe. Bambi.

0: Godzina 7:49, padły pierwsze strzały i te strzały zostały wystrzelone przez Szwedów w kierunku Francuzów. Po raz kolejny w naszym kąciku uzależnieniowym.
1: Ale też myślę, że zaczęło się w zasadzie od strzałów Francji w stronę Szwedów, bo w ubiegłym miesiącu wprowadzili jeden z najsroższych w Europie zakazów dotyczących saszetek nikotynowych, słynnie znanych pod pseudonimem Snus.
0: Co ciekawe, decyzja ta bardzo się nie spodobała władzom Szwecji. Uznali oni, i między innymi minister handlu, tamtejszy minister handlu Benjamin Dousa, stwierdził, że to, jak to ładnie nazwał, bardzo mi się to sformułowanie spodobało, atak na szwedzki styl życia.
1: No ostatnio zdecydowanie jest to szwedzki styl życia. Można na zasadzie na każdej ulicy spotkać kogoś z suszącego tak zwaną warę. Ale natomiast, no właśnie, Francuzom się to trochę nie podoba i wprowadzili zasady, które są bardziej restrykcyjne niż w bardziej cywilizowanych krajach, które nie zakazują aż tak mocno suszenia słynnej wary, bo zabrania się tam nie tylko sprzedaży, ale też i chociażby importu, posiadania czy zażywania samych saszetek. Za posiadanie takiej paczki legalnie kupionych saszetek można dostać karę 5 lat więzienia i grzywnę 375 tysięcy euro. Give or take.
0: Myślałem, że 5 lat więzienia lub grzywnę 100 zł.
1: No właśnie nie.
0: Tutaj zostałem zaskoczony zdecydowanie. No znowu tutaj odniósł się do tego szwedzki minister handlu, który stwierdził, że to tak trochę jakbyśmy zabronili sprzedaży francuskich bagietek w Szwecji, albo na przykład francuskiego wina. I to tak nie może być, bo to przecież jest niezgodne z zasadami dobra wspólnego rynku i to jest atak na szwedzki styl życia, co zostało kilkukrotnie podkreślone. No ewidentnie tutaj zostało uderzenie w szczepionkę zastosowane.
1: Pan Benjamin też, jak nie umieszkał powiedzieć, Szwecji mają relację ze snusem od XVII wieku, więc to jest naprawdę już zażyła relacja. To jest zdecydowanie medal za małżeństwo długowieczne. Ciężko jest się rozstać w takim czasie.
0: Bardzo możliwe, że jest to dłuższa relacja niż relacja z Francją. No to trochę tak jakby na przykład, tu mówimy o tym, że można by zabronić francuskiego wina, można by zabronić szwedzkich snusów, a może na przykład zabronimy kawy.
1: Oj, tego lepiej nie robić, zdecydowanie. No ale właśnie, jak już w zasadzie, jak trzeba jakąś używkę brać, no to może kawa jest faktycznie tą najlepszą. No
0: nie, ogólnie nie trzeba brać używek, ale kawa jest super. Także najlepiej czarna.
1: Chyba.

0: My tu pitu pitu, bit swoje, a my swoje pitu pitu, a już jest godzina 8:25 sekund.
1: 8:27 sekund.
0: 8:30 sekund.
1: I niedługo wuchta za więcej niż sekund.
0: 8:30 minut.
1: 8:30 minut, 0 sekund.

0: Duch to Wieści będzie i to pierwsze wydanie dzisiejsze.
1: Tak, ale już jest z nami osoby serwisantkie, obie. Dwoje, dwie osoby.
0: Uno, duo.
1: Iga, Mikołaj. Mikołaj jest z nami już
0: dłuższy czas. Good morning, people. Hello.
2: Dobra.
1: What is Wuchta today? How much
0: is your Wuchta?
1: What info?
2: Jest o Poznaniu na podium w indeksie zdrowych miast i trochę o juwenaliach poznańskich.
0: A także o małych problemach związanych chociażby z peką, w zamkniętym punkcie, no i pogoda, no pogoda musi być.
1: A na dzisiaj?
0: Dzisiaj będzie. Okay. Także musicie posłuchać, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób się przyodziać chociażby.
1: Już mam nadzieję, że wszyscy są przyodziani na razie, aktualnie.
0: Okej, okay. No to żebyście wiedzieli, czy się zmienić w przyodzieniu.
1: No cóż, jeśli jeszcze nie wstaliście, no to pamiętajcie, że to jest jak najbardziej okej, okay. Wszystko ma swój czas, więc Wuchta też ma swój czas. Teraz jest czas na perfekt, no bo czemu nie?

0: Jeśli wysłuchacie dzisiejszego poranka, to na pewno jesteście zwycięzcami. Natomiast zwycięzcami również byli ci, którzy ostatnio rozbili bank w Eurocheckpocie.
1: Rozbili bank! 120 milionów euro są z Niemiec.
0: No, niestety komuś w Niemczech udało się wygrać główną nagrodę.
1: Zawsze tak jest.
0: Zawsze tak jest. Za naszą zachodnią granicą nagroda pierwszego stopnia została przez tego gagatka, że tak powiem, zdobyta. Natomiast było też kilka osób, które zdobyło nagrodę drugiego stopnia. Natomiast żadna z nich nie była z Polski.
1: No, niestety takie życie Polaka nic nam się nie należy od życia widocznie w Eurojackpot. Natomiast podajemy liczby, bo jak wiadomo, analiza wsteczna zawsze skuteczna. 5, 11, 23, 33 i 42 i euro numer 10 i 12.
0: Ale warto wspomnieć, że jednak jednemu Polakowi coś się należało, bowiem wygrał on nagrodę trzeciego stopnia, która sięga bagatela 1,4 miliona.
1: Nawet powiem ci, że 1,442,462 milionów złotych. To jest chyba z bilion złotych chyba.
0: To jest z bilion milionów, ale no, podatek trzeba odjąć, 10%.
1: No to kurczę, no to i tak jest dużo.
0: To milion bilionów tym razem. Tak czy inaczej, jeśli chodzi właśnie o tego Eurojackpota, no to tym razem Polakowi udało się zgarnąć tylko 1,3 miliona. Kolejne losowanie już za kilka dni, natomiast warto wspomnieć, że znowu obliczano, jaka jest szansa, że trafisz główną nagrodę, że wygrasz tego Eurojackpota. I okazało się, że prawdopodobieństwo zgarnięcia tej właśnie głównej wygranej, no bo tam warto wspomnieć, że wybierasz 5 numerów z 50, a potem 2 z 12, wynosi od 1 do 140 milionów.
1: Więc ciekawe, obliczył to matematyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie wiem, czemu akurat stamtąd. No, ale szanuję to.
0: Jedyne, co im pozostało, to liczyć, jaka jest szansa.
1: Hej, hej, hej. Oni jeszcze liczą pieniądze, które ukradną Gorzowowi w Urzędzie Marszałkowskim, ale to nie tutaj o tym. W każdym razie pamiętajcie, że zdrabki, tam różne lottosy i tak dalej, to też jest hazard, nie?
0: To wiadomo. Też jest złe. My lepiej, tylko mówimy o dobrych rzeczach, bo ktoś jest szczęśliwy, bo wygrał, ale ogólnie to nie jest fajne.
1: Zazwyczaj się przegrywa, nie? Wiecie. Więc uważajcie na używki, na hazard i na różne tego typu rzeczy, jak bracia Figo Fagot.

0: czarny i biały, od kombi.
1: Dla nas.
2: Od dla kombi, wszystkich. Dla kombi, dzięki kombi.
0: Dzięki kombi, ale jest też taki taco Hemingway.
1: O, jest.
0: I podobno dosyć dobrze mu idzie i kilka koncertów nawet zagrał i podobno parę osób przyszło.
1: Tak, wyprzedaje podobno stadiony, nie wiem, nie byłem, ale podobno był nasz nieobecny zresztą redaktor Dziopa we Wrocławiu, był nie w Warszawie, ale podobało mu się.
0: No to bardzo, bardzo cieszymy się, że nasz kolega redaktor spędził miło czas, natomiast tym razem nie o redaktorze Dziopie będziemy mówili.
1: To rzadko się dzieje, że akurat nie o nim. No cóż, taco Hemingway był na koncercie swoim, wystąpił.
0: Głupio, gdyby nie dozarł.
1: Nawet więcej ludzi. Była chociażby Liwka, bo to jest 5 pełna ksywka, no ale była też chociażby woda, którą nachalnie promowano. Była im wciskana niemal do ust specjalnie, bo na telebimach przed koncertem wyświetlane były napisy pij wodę i narysowana woda, więc ewidentnie tutaj był przekaz podprogowy.
0: I ta woda kosztowała 14 zł za półlitrową butelkę. Do sprawy odniósł się już organizator koncertów, bo chodziło o to, że no, woda jest sprzedawana zbyt drogo, a że te koncerty złożyły się akurat, odbyły się w tym czasie, kiedy były wyższe temperatury, właściwie cały czas są takie dosyć wysokie, przyjemne temperatury, no to tę wodę pić trzeba było, no i podobno pojawiły się pewne problemy właśnie związane z zakazem wnoszenia własnej wody na teren wydarzenia, co już dzieje się nie pierwszy raz, no i tego, że woda na stadionie jest sprzedawana zdecydowanie drożej niż powinna.
1: Nie, zdecydowanie, że teraz się to pewnie jest cena rynkowa, to nie jest nawet cena, powiedzmy, którą człowiek jest w stanie zapłacić. W każdym razie, no problem pojawia się taki, że, jak mówią organizatorzy, zresztą organizatorzy wielu imprez sportowych, czy to muzycznych, teraz jest ogólnie taka plaga niepozwalania na wodę. W każdym razie problem polega na tym, że nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi ponoć realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia, tak mówi organizator Revolume.
0: No, nie, żeby było parę innych rzeczy, które można rzucić, które mogą również stanowić zagrożenie.
1: No, cóż.
0: No, największym problemem zdecydowanie była butelka wody, także jeśli będziecie mieli ochotę sobie zemdleć, no to proszę bardzo, bo przynajmniej nie rzucicie niczym w tym czasie.
1: Mam nadzieję, że macie jakąś wodę u siebie na tak zwanej chawirze, więc jeśli chcecie posłuchać trochę koncertu tako Hemingwaya, nie płacąc 14 zł za wodę, ani 2 zł za miejsce na płycie, no to jak zawsze Radio Meteor dowozi, więc już teraz nowy kolor. O co chodzi, tak Hemingway.

0: pani wyjść!
1: Witamy, godzina 8:30 już prawie na zegarach, a to oznacza, no nie mniej, nie więcej, że w Radiu Meteor pora na WT Wieści, którą specjalnie dla was przykurowali i przeczytają specjalnie już teraz Mikołaj Korzycki i Iga Górecka, więc słuchajcie tego.

0: Poznań na podium w indeksie zdrowych miast 2025.
1: Juwenalia Poznań 2026.
0: Zamknięty punkt obsługi klienta.
1: Pogoda na dziś.
0: Poznań znalazł się w indeksie zdrowych miast 2025. Miasto zajęło drugie miejsce w kategorii środowisko zaraz po Olsztynie, a trzecie miejsce przypadło Sopotowi. Indeks ten ocenia warunki życia w miastach, analizując m.in. środowisko, zdrowie, edukację i przestrzeń miejską.
1: W tegorocznej edycji uwzględniono 66 największych polskich miast. Poznań doceniono przede wszystkim za dobrze rozwiniętą komunikację publiczną i sieć dróg rowerowych, które dają mieszkańcom realną alternatywę dla samochodu.
0: W raporcie podkreślono też stosunkowo niskie stężenia dwutlenku azotu, co świadczy o mniejszym wpływie ruchu drogowego na jakość powietrza.
1: Już od jutra poznańskie ulice wypełnią się muzyką. W czwartek 28 maja rozpoczną się juwenalia, które zmienią miasto w wtętniącą życiem plenerową scenę. Imprezę otworzy barwny pochód juwenaliowy, który przejdzie z Placu Kolegieckiego do parku imienia Jana Pawła II na Wildzie, gdzie zaplanowano koncerty, strefy relaksu i atrakcje towarzyszące.
0: Na scenie wystąpią m.in. Jan Rapowani, White 2115, Grupson, Golec Orkiestra i bracia Kacperczyk. Największe koncerty zaplanowano na piątek i sobotę. Poza muzyką nie zabraknie food trucków, stref chilloutu, debat i animacji. Na czas wydarzenia wzmocniona zostanie też komunikacja miejska.
1: W związku z zaplanowanym remontem oraz pracami związanymi z montażem instalacji elektrycznej na kilka dni zostanie zamknięty punkt obsługi klienta Górczyn. Utrudnienia potrwają kilka dni.
0: Punkt nieczynny będzie zarówno 28, jak i 29 maja, natomiast w poniedziałek 31 maja otwarcie nastąpi o godzinie 13. Klienci, którzy we wniosku o wydanie karty PK wskazali odbiór w tym terminie w POK Górczyn, będą mogli odebrać swoje karty w punkcie obsługi klienta Dworzec Zachodni.
1: Bartosz Trzybiatowski, rzecznik ZTM, przypomina, iż bilety jednorazowe można zakupić w okolicznych punktach sprzedaży, pojazdach oraz online.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Dzisiaj 19 stopni w maksie do 22 stopni, także cały czas będzie cieplutko i słonecznie. Niebo również bezchmurne.
1: No nie będzie co prawda tak ciepło jak parę ostatnich dni. Nie możemy się spodziewać opadów i to chyba dobrze, bo tak jak parę dni jakiś czas temu popadało, to wystarczy. Ciśnienie około 1019 hektopaskali. Także życzymy Wam miłego i słonecznego dnia, abyście z niego skorzystali.
3: Czyli dobre wieści dla Polski.
1: Zdecydowanie tak.
3: Na pewno?
1: Potwierdzam.
3: Brawo, Polacy.
2: Pogoda.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Pozdrawiamy również.
6: Dzięki. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli jesteście słuchaczami takimi wytrawnymi, to bardzo dobrze wiecie, że wczoraj, czyli we wtorek, był plebiscyt na 5 najlepszych mam w historii mam. Pierwsze miejsce zajęła tam matka z piosenki Bayer Full Skandal w rodzinie. Drugie miejsce zajęła wówczas bodaj Matka Ziemia. Tam różne osoby padły. W każdym razie Marii Skłodowskiej-Curie tam nie było, chociaż była rozważana. Pani Bronisława Skłodowska była w tak zwanych nominacjach szczególnych. Natomiast są też inne kapituły, które doceniły akurat panią Skłodowską-Curie.
7: Ja jeszcze mam jedno pytanie, czy była tam matka Teresa z Kalkuty?
6: Tak, była czwarta albo piąta.
7: Okej, okay, no to przynajmniej znalazła się w tym zestawieniu. Natomiast Maria Skłodowska-Curie została w inny sposób, że tak powiem, wyróżniona. Warszawskie pomniki zostały przystrojone atrybutami macierzyństwa. Zabawkami, zakupami czy wózkami. Taka właśnie forma została wybrana w dniu wczorajszym, czyli jeśli chodzi o Dzień Matki, w dniu święta, które ma nam przypomnieć, że tę miłość do naszych rodzicielek należy przekazywać. Na potrzeby sesji pomnik Marii Curie Skłodowskiej na Nowym Mieście, stworzony przez Bronisława Krzysztofa, dostał do niesienia dwie siatki wypełnione pieluchami i zabawkami. Ma to podkreślić, że sukces naukowy i zdobycie dwóch nagród Nobla nie przeszkodziły wspomnianej kobiecie w zostaniu matką i w wychowywaniu dwóch córek.
6: Poza Marią Skłodowską-Curie również syrenka warszawska zrobiona przez Ludwikę Niczową została zaopatrzona w atrybuty. Ta akurat na bulwarach Wiślanych i Kąpiące się autorstwa Olgi Niewskiej, więc tutaj dwa pomniki przez kobietę zrobione. Wielkie, wielkie brawa. Akurat ona znajduje się w parku Skaryszewskim. W każdym razie w ich przypadku chodziło o to, że stawiając pomniki kobietom symbolizującym odwagę czy piękno, nie można zapominać o ich codzienności, która właśnie często sprowadza się do bycia matką, ale i nie tylko, bo są też piękne i odważne.
7: Biorąc pod uwagę, że zawód matka, jak to można powiedzieć, bardzo często wiąże się z wieloma obowiązkami, no to należy podkreślać to, że właśnie ta codzienność również sprawia, że mierzą się one z wieloma przeciwnościami. Natomiast są one silnymi stworzeniami, które na pewno to dobro chcą szerzyć.
6: Są silnymi stworzeniami, nie zwierzętami. W każdym razie doceniamy mamy, póki są. Będą zawsze, ale warto doceniać, póki są.

0: Mniej niż zero to nieprawda, bo dziecko będzie jedno.
1: Będzie jedno. Kończymy w końcu segment degeneracyjny. Już koniec z używkami, koniec z hazardem, koniec z tym wszystkim. Jedziemy do segmentu dla bezrobotnych.
0: Zdecydowanie tym razem podobno dużo plotek. Ja się z nimi nie spotkałem, ale internet mówi, że jest inaczej, więc ja mu ufam. Dużo plotek o tym, jaka płeć dziecka Wardęgi i Baby Jagi będzie.
1: Szeryf polskiego internetu. Swego czasu niedościgniona legenda. Niektóre słowa nawet mówiły, że wygrał dramę z Gargamelem, co się jeszcze nikomu wcześniej nie udało, dopóki nie zrobił wiadomo czego swojej dziewczynie. W każdym razie Wardęga będzie miał dziecko. Nie nazwie go Warwick, ale wiadomo jak będzie miał płeć.
0: Para oficjalnie podzieliła się informacją, że będą mieli wspólnie dziecko na początku marca i od tego momentu wywołali bardzo dużo dyskusji, dywagacji na temat tego, jaka płeć tego dziecka będzie. Dzisiaj bardzo ciekawy szyk przestawny jest przeze mnie stosowany. Natomiast dziecko będzie i będzie to syn.
1: Ale słuchaj, nie tylko ty stosujesz niesamowity szyk dzisiaj, bo również, co zacytuję tutaj artykuł, okazało się, że Sylwek będzie ojcem syna i jak widać bardzo go to ucieszyło. No, to jest niesamowite zdanie.
0: Cieszymy się, że będzie ojcem syna i cieszymy się, że go to cieszy, bo to bardzo ciesząca informacja.
1: Jeszcze nie wiemy, jak dokładnie go nazwie. Pojawiały się słowa krytyki wobec jego pomysłu nazwania syna Warwick w odniesieniu do jednego z dżunglerów ze słynnej gry League of Legends, którą Wardęga zresztą bardzo lubił pogrywać i na topie, i w dżungli. Warwick to był jego tak zwany main. Był takim one trick pony, kucykiem jednej sztuczki. Natomiast być może poszedł już po rozum do głowy i znudziła mu się ta nazwa.
0: Bardzo mi się jednak podoba skwitowanie tego artykułu, podpisane. Obawiamy się, że ten pomysł nie przejdzie, bo znamy temperament jego partnerki.
1: No cóż, Baba Jaga to na pewno nie jest osoba, z którą jest dobrze iść na wojnę. Wiadomo jak skończył Jasi Małgosia, zobaczymy jak skończy Wardęga, zobaczymy jak skończy ich syn. No, mam nadzieję, że faktycznie imię Warwick im się znudziło.

0: Buchta Wieści, wydanie drugie, już w najbliższym czasie.
1: Już, kurczę, 27 minut.
0: 26 minut i 58 sekund.
1: To jest naprawdę nie tak dużo czasu, szczególnie w tak dobrym towarzystwie.
0: Dzisiaj na tej drugiej Wuchcie Wieści powiemy trochę o wmurowanym kamieniu węgielnym, a także o ostatnim momencie na zgłoszenie projektu, ale o czym jeszcze, Hejka?
2: O 9.30, o światełku dla Czerwca 56 i Nowej Poznańskiej Pływalni.
0: Także jeśli będziecie szukali miejsca, w którym możecie troszeczkę pożabkować, podelfinować czy pokraulować, to my wam powiemy gdzie.
1: Tak, na Termach Maltańskich.

0: Who's next?
1: Who's next? We next.
2: We next, samolot next i nie AI. Jakiś konkretny, tylko każdy. I pewna reguła, o której często nie wiecie, często nie usłyszycie, a może wam to czymś pomoże, chociaż w sumie nie tylko wam.
1: Ważna sentencja, którą powiedział swego czasu Konfucjusz, podczas podróży samolotem liczy się nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo.
2: I bezpieczeństwo zapewnia nieubieranie czarnych skarpetek. I zapytacie dlaczego i brzmi to troszeczkę prześmiewczo, natomiast jest to prawda, bo bardzo często podczas nocnych lotów, kiedy w kabinie jest zgaszone światło, ale stewardzi mimo wszystko po tej kabinie podróżują, ważne jest, żeby tych czarnych skarpetek nie zakładać, bo są one trudno widoczne i może dojść do sytuacji, w której któryś ze stewardów zaliczy przysłowiowego orła.
1: Jeśli jesteście jednym z tych ludzi, którzy ściągają swoje buty podczas lotu samolotem, to po pierwsze przestańcie to robić, a po drugie faktycznie nie ubierajcie czarnych skarpetek, bo można się o nie wyrżnąć, nie tylko stewardzi, ale też myślę, że potencjalnie ludzie, którzy idą do toalety chociażby też mogą się na przykład wyrżnąć przy zgaszonym świetle, no więc to jest naprawdę, naprawdę problematyczne dla wszystkich, nie tylko śmierć, ale przy okazji można się wykopytnąć.
2: No właśnie, jeśli chodzi jeszcze o ten wspomniany zapach, to jeśli z nim jest jakiś problem, to może faktycznie swoje stopy zostawcie dla siebie, nie dzielcie się nimi z innymi, bo nie każdy lubi tego typu atrakcje w podróży.
1: Major zajął stanowisko w tej sprawie, mówiąc, że ściąganie butów jest kontrowersyjne, ale tak naprawdę robi to nawet załoga, że szczególnie podczas lotów długodystansowych niezdrowo jest siedzieć cały czas w butach. No, ciekawe, co pan major ma jeszcze więcej do powiedzenia dla nas.
2: Ważne jest, że bezpieczeństwo jest zdecydowanie istotniejsze niż chwilowa wygoda i z tą sentencją was w tym momencie zostawiamy.
1: Jeśli ktoś w telewizorze wam mówi, żeby ściągać buty, to wyłączcie też telewizor.

0: przyjaśnieje, można by sobie zadać pytanie, leżąc pod lipą i kontemplując nad tym, jakie życie jest piękne.
1: Tym razem jednak nie była to lipa, było to bowiem drzewo, które uznawane jest za drzewo trujące, też takie w sumie, które potrafi zabić, bowiem sama nazwa wskazuje na to, że drzewo śmierci nie jest zbyt przyjaznym drzewem.
0: Tak, zazwyczaj nazwa jest prorocza, chociaż też zależy od czego, no ale wiadomo, lepiej uważać, drzewo się nazywa drzewem śmierci. W każdym razie rośnie na kameralnej plaży na Barbadosie, więc w całkiem przyjemnym miejscu turystycznym, jak najbardziej ludzie z Polski, szczególnie lecący na Karaiby, często wybierają Barbados, no i trzeba wówczas uważać na słynne drzewo, które cię zabija.
1: Jest ono niezwykle toksyczne, jego owoce przypominają jabłka, mają bardzo przyjemny zapach, jednak są śmiertelne dla ludzi. Stąd właśnie taka nazwa. Jego dotykanie, ze względu na mleczny sok, który to drzewo wytwarza, a który zawiera forbol, już powoduje pieczenie, pęcherze i wysypki na skórze, natomiast w przypadku połknięcia wspomnianego forbolu silne wymioty i wyniszczającą biegunkę, która może prowadzić nawet do śmierci. Niebezpieczne są też liście, a wdychany podczas spalania tej rośliny dym może powodować tymczasową ślepotę i poważne problemy z oddychaniem.
0: Na całe szczęście dla pani leżącej pod tym drzewem, na drzewie znajdowała się tabliczka o tym, że jest ono piekielnie niebezpieczne i żeby uważać, bo może to zaszkodzić życiu albo zdrowiu, więc należy skonsultować się z farmaceutą.
1: Lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
0: Tak, właśnie.
1: Natomiast Hippomane mancinella to nazwa naukowa tegoż drzewa, a pochodzi od słów koń, czyli hippo, a także mane, czyli grzywa. Legenda głosi bowiem, że to drzewo dostało tę nazwę w momencie, w którym konie oszalały po zjedzeniu jego owoców.
0: Nie wiem, czy wiesz, Mikołaju, ale hipopotam, takie zwierzę, to koń rzeczny.
1: Bo jest niebezpieczny?
0: Potamus to rzeka po łacinie, a właśnie hippo to koń. Taki fun fact.
1: Jest niesamowity teraz, no. Faktycznie jestem tak uradowany, że...
0: Nie ma sprawy.
1: A jest niebezpieczny ten koń rzeczny?
0: Czy ten koń rzeczny jest niebezpieczny? No, widziałeś kiedyś hipopotama? One są piekielnie niebezpieczne.
1: A widziałeś kiedyś szalonego konia?
0: Widziałeś kiedyś normalnego konia?
1: Widziałem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Szacunek. No cóż, w każdym razie... Ojku. Rośnie też u wybrzeży Florydy na przykład. Po Kolumbii aż. Dużo miejsc, w których jest hipo...
1: Ale w sensie konie?
0: Hipomane mancinella. Nie, no to drzewo, które zabija.
1: A gdzie konie rzeczne rosną?
0: No one nie rosną. Aha. To się rosną, ale one się rodzą, nie?
1: A, w sumie, to taka metafora, bo też rosną faktycznie.
0: Tak, no bo są małe, potem są duże, nie?
1: Wow.
0: Tak czasem w życiu bywa.
1: Ale one zawsze są duże.
0: Tak? No nie, ale relatywnie są małe też na początku.
1: Nie, no zachowując proporcje, to tak.
0: No właśnie. Zawsze złote proporcje, o tym już Archimedes pisał swego czasu. Szacunek do niego, szanujcie też na przykład swoje babcie. Wczoraj był Dzień Matki, więc warto tym bardziej w tym momencie powiedzieć shoutout dla wszystkich babci, bo wiadomo, no nie wiadomo, ale zaraz usłyszycie.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

Maybe we could start again. To był Kanye West i Chris Martin, a już teraz nieco lepsze duo, niesamowite, po raz drugi już dzisiaj Mikołaj Korzycki i Iga Górecka w słynnym, niepowtarzalnym Wuchta Wieści, serwisie informacyjnym Radia Meteor.

0: Światełko dla czerwca 56.
1: Nowa poznańska pływalnia.
0: Ostatni moment na zgłoszenie projektu.
1: Wmurowany kamień węgielny.
0: Na cmentarzu Junikowo odbędzie się 20. edycja akcji Światełko dla czerwca 56, organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona ma szczególny charakter ze względu na przypadającą w tym roku 70. rocznicę powstania.
1: Inauguracja odbędzie się 16 czerwca o godzinie 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary wydarzeń. W tym roku znicza zapłoną nie tylko na grobach ofiar, ale także uczestników protestu i osób zaangażowanych w upamiętnianie czerwca 56.
0: Na mogiłach pojawią się także specjalne metalowe tabliczki nawiązujące do wydarzeń z 1956 roku, przygotowane między innymi przez osadzonych z aresztu śledczego w Poznaniu. Akcja trwa do 26 czerwca.
1: W najbliższy piątek, to jest 29 maja, otwarta zostanie pływalnia miejska Grunwald, zlokalizowana przy ulicy Taborowej. Basen zostanie planowo otwarty o godzinie 14, natomiast do 18 będzie można korzystać z obiektu, a także wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach, m.in. pokazie ratownictwa wodnego oraz grach i zabawach dla dzieci.
0: Na godzinę 20 zaplanowano start Nocy z Gwiazdami, która potrwa aż do 23. Cena biletu za tę część wydarzenia to 30 zł. W programie możemy znaleźć chociażby aquazumbę, jogę czy aqua aerobik. W sobotę i niedzielę pływalnia stawia na atrakcje dla dzieci, tur wodny, malowanie twarzy, animacje i zabawy.
1: Warto dodać, iż w tych dniach przed obiektem staną food trucki. Na pływalni miejskiej Grunwald na co dzień będą obowiązywały takie same ceny jak na innych tego typu obiektach POSIR. Bilet normalny 21 zł, natomiast ulgowy 19.
0: To już ostatni weekend, by zgłosić swój projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Końcowy etap zgłaszania pomysłów do PBO 2027 potrwa do piątku 29 maja, a do rozdysponowania przeznaczone zostało rekordowe 33,5 miliona złotych.
1: Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie 3 projekty pod warunkiem dołączenia listy poparcia z co najmniej 10 podpisami. Wnioski można składać online, osobiście, w urzędzie lub pocztą. Samo głosowanie odbędzie się w październiku od 5 do 30 października, a wyniki poznamy do końca listopada.
0: We wtorek 26 maja na budowie nowego Teatru Muzycznego w Poznaniu uroczyście wmurowano kamień węgielny pod inwestycję, która realizowana jest przy ulicy Składowej.
1: Budowa tego obiektu ruszyła kilka miesięcy temu. Całość kosztować będzie niecałe 500 000 zł, a sam teatr zostanie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce. Na widowni będzie mogło zasiąść bowiem 1200 widzów.
0: Nie zabraknie także kameralnej sali, restauracji czy studia nagrań. Zakończenie budowy nowego teatru muzycznego zaplanowano na 2028 rok.
2: Czyli co, w którym w końcu roku był ten czerwiec?
1: W 2028.
2: W 2028?
1: Tak słyszałem.
2: Czekamy.

0: Znowu mieliśmy mega szacowne duo, tym razem Kanye West i Rick Ross po Mikołaju i Idze. Igi teraz z nami nie ma, ale jest Mikołaj i mamy ważną rzecz, bo papież w chwilach przerwy, kiedy nie robi 6-7 do wiernych, to wydaje na przykład encykliki.
1: Rozbroić sztuczną inteligencję, nie dla logiki, wykluczenia i dominacji. Jak powiedział Leon XIV podczas prezentacji jego pierwszej encykliki Magnifica Humanitas. To właśnie w ten sposób powiedział. Powiedział również, że sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia.
0: Tak, i nie możemy dopuścić do tego, żeby rozwój nowych technologii doprowadził do dominacji, wykluczenia czy też osłabienia ludzkiego sumienia. Zaapelował również o wspólne budowanie bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa. Piękne słowa od pana papieża.
1: Zdecydowanie tak. No AI jest nowym wyzwaniem dla Kościoła. Warto wspomnieć, że trzeba odbudować w ten sposób pewnego rodzaju zaufanie. Nawet w trakcie wojen już AI jest stosowane i nawet w tym momencie już, że tak powiem, można użyć je do czynów niezbyt przyjemnych, więc trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Jest już prawdopodobnie w każdej sferze życiowej, pojawia się w zasadzie na każdym kroku już AI. Firmy bardzo chętnie wykorzystują je do produkcji grafik, żeby nie płacić swoim grafikom, wykorzystują je do tworzenia muzyki, do tworzenia tekstów, więc jest to nieco przerażające, jak bardzo ludzie potrafią być aktualnie zastępowani. Jeśli chodzi o zwyczajny, to jest po prostu łakomstwo firm, żeby zaoszczędzić jak najbardziej na pracy ludzkiej, ale papież na szczęście stanął w szranki razem z nami, razem z dziennikarzami, razem z ludźmi, którzy wierzą w kapitał ludzki, a niekoniecznie tylko ten pieniężny i walczymy zresztą ze sztuczną inteligencją, czy wygramy, zobaczymy, ale papież po naszej stronie. Krucjata jest jak najbardziej dalej. Miejmy nadzieję, że nikt przez to nie stanie się mordercą, chociaż różnie to bywa. W każdym razie na razie jeszcze wygrywamy. Radio Meteor stoi po stronie prawdy.

0: Ostatnio bardzo dużo w internecie pojawia się też dyskusji na temat systemu kaucyjnego, bowiem od jakiegoś czasu, od 1 października 2025 roku wszedł system kaucyjny i właśnie ci, którzy produkują różnego rodzaju napoje i mają zamiar, że tak powiem, przyłączyć się do tej akcji, są zobligowani do tego, by właśnie w ten sposób oznaczać różnego rodzaju butelki czy puszki po swoich napojach. Ostatnio pojawił się temat związany z tym, czy my za butelki kaucyjne będziemy musieli płacić podatek, bo to dosyć istotna kwestia, czy faktycznie może się Urząd Skarbowy zainteresować tym, jak oddajemy butelki?
1: A być może i tak. To nie jest pierwsza kontrowersja związana z całym systemem kaucyjnym, bo jest dużo słów chociażby o tym, że to te wszystkie butelkomaty są często pełne. Tutaj jest przekazywany problem z tym głównie na konsumentów, niekoniecznie na sklepy. Tutaj dużo jest, no właśnie, dużo jest przekazywania. Nie biorą za siebie odpowiedzialności za bardzo. Jest tak, jak jest, i pojawiają się kolejne kontrowersje. Oto, czy właśnie podatek jeszcze przy okazji powinniśmy do tego zapłacić. Trochę słów na ten temat powiedział chociażby wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda.
0: I udzielił odpowiedzi na pytanie, które na początku zadaliśmy. Mianowicie zbieranie butelek, jego zdaniem, jest to część recyklingu, który jest bardzo istotny dla naszego społeczeństwa, a samodzielne zbieranie i oddawanie butelek do butelkomatów nie stanowi w żaden sposób działalności gospodarczej. Wskazał on w ten sposób odpowiedź na pytanie, czy ktoś może się zainteresować naszym działaniem.
1: Nie dajmy się ogłupić, cel systemu kaucyjnego jest zupełnie inny, chodzi o recykling, a samo oddawanie jest pozytywnym efektem, no ale no właśnie, nie taki był zamierzony efekt, cóż.
0: Zobaczymy, jak to będzie interpretowane w sytuacji, w której ci coraz to nowsi rekordziści liczby oddanych butelek, puszek będą się pojawiali. Czy zostanie to odebrane jako celowe zbieranie, działanie? Zarabianie.
1: Kurczę, no tutaj dużo niewiadomych się pojawia w zasadzie. No bo jednak faktycznie, jak się zbierze te parę tysięcy butelek, co nie jest proste, no to można to uznać za pewnego rodzaju faktycznie niemały zarobek. Chociaż to są też pieniądze, które wydaliśmy.
0: Ale kto udowodni tobie, że te kilka tysięcy butelek, które zebrałeś, nie są twoje? Może bardzo dużo pijesz?
1: No właśnie, tutaj pojawia się pewna dychotomia. My tego nie wyjaśnimy, ale Gimson też tego nie wyjaśni, ale nieco chłosty, bo to zapada.

0: 7, to oznacza, że kończymy poranek.
1: Zdecydowanie nasz czas dobiega końca, ale zapraszamy was na Kto Pójść, to wstaje.
0: Jak najbardziej. Kto rano wstaje, się kończy. Rano Meteor się kończy, poranek środowy się kończy. Co jeszcze można powiedzieć, się kończy? No dobra, my się kończymy w każdym razie. No cóż, wiele się dzisiaj nauczyliśmy. Było dużo ważnych słów. Był papież, który robił 6-7. My robimy 6-7 dla Bakisza, natomiast on robił wtedy dla wiernych. Był Gimpson, był SD Kit, wszystko było. Czego tutaj dzisiaj nie było, ale my się żegnamy.
1: To nasza pora. I żegnałem się z wami Mikołaj Korzycki
0: i Bartek Łęczuk. Natomiast żeby zostawić was jeszcze w klimacie tego, co dzisiaj się działo, no to cóż, Mysłowic i wszystkie narkotyki świata, bo o tym taki głównie był przekaz dzisiejszego poranka. Więc zostawiamy was jeszcze na chwilę. Dzisiaj podobno Jakub Czapski się faktycznie pojawi bez Wojtka Piasnego, więc celebrujcie dzisiejszą środę, bo nieczęsto się to zdarza. No a teraz na antenie Radia Meteor Mysłowic i wszystkie narkotyki świata, tak jak już mówiłem.

0: Godzina 10:05, a my witamy się z wami na dzisiejszy późny poranek już, jeszcze przedpołudnie tak właściwie. No ale kto się z wami wita?
1: Jakub Czapski
0: i Iga Górecka, no i będziemy z wami tutaj do godzinki 13:00.

0: późno wstaje.
1: Kto późno wstaje, ten wie, że dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego.
2: Dzień Samorządu Terytorialnego, który jest ważnym momentem, który w naszej historii zmienił oblicze Polski na ówczesne czasy. I dlaczego tak się stało?
1: No, dlaczego tak się stało? Oczywiście ten dzień upamiętnia moment, który na zawsze zmienił oblicze Polski, tak jak powiedziałaś, ponieważ były wtedy w pełni demokratyczne wybory do rad gmin w 1990 roku i to właśnie wtedy rozpoczął się proces decentralizacji władzy, który przekazał Polakom realną możliwość wpływania na swoje najbliższe otoczenie, o czym mogliśmy się przekonać w zeszłą niedzielę, kiedy to mieszkańcy Krakowa między innymi odwołali prezydenta Krakowa, no i obecnie jest oczywiście, no mają 90 dni od momentu, od niedzieli, aby wybrać kolejnego prezydenta Krakowa. Oczywiście musi się odbyć wtedy pierwsza tura, także no ten Dzień Samorządu Terytorialnego w tym roku jest dosyć specyficzny.
2: Zgadzam się, szczególnie, że w internecie w wielu województwach też pojawiły się gdzieś tam pogłoski, znaczy nie pogłoski, ale ludzie się zaczęli zastanawiać, to tak można odwołać sobie prezydenta?
1: Można, można. I my o tym również będziemy dzisiaj, myślę, rozmawiać. Nawet pojawiły się pogłoski o tym, aby odwołać tego prezydenta w Poznaniu i w innych miastach. No, ludzie może nie byli świadomi, że da się, a jednak się da. Ale my też powiemy między innymi o jednej z pani wiceminister, która nie wie, ile jest województw. To taki mały spoiler, także w Dniu Samorządu Terytorialnego myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, aby się doedukować, aby wiedzieć, ile jest województwa, ale teraz już Starboy od The Weeknd na cześć już byłego prezydenta Krakowa.

0: Kto późno wstaje?
1: Oprócz Dnia Samorządu Terytorialnego mamy dzisiaj inny całkiem ciekawy dzień, całkiem niestandardowy, ponieważ jest to Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, więc myślę, że całkiem miło jest przypomnieć o tym, że ludzie zajmujący się, naukowcy właściwie, badaniami nad kodem genetycznym są nadal potrzebni i zostali też nagrodzeni za swoje wysiłki, z czego właśnie wynika ten dzisiejszy dzień.
2: Tak, bo jest on związany oczywiście z odkryciem 27 maja 1961 roku kodu genetycznego przez amerykańskich naukowców. No i dlatego również, tak jak wspomniała Iga, jest to dzień, aby warto o tym po prostu wspomnieć, ale my jeszcze wracając szybko do Dnia Samorządu Terytorialnego, no to nie możemy nie wspomnieć o najlepszym polskim serialu Rancho, także jeśli denerwuje was wasz wójt gminy, to również możecie odwołać wójta gminy, możecie też burmistrza, jak i prezydenta miasta, o czym oczywiście już mówiliście, ale jak macie takiego wójta jak Paweł Kozioł, to nie ma szans, żeby go odwołać po prostu.
1: To jest złoty człowiek, to aż grzech byłoby odwoływać takiego wspaniałego.
2: Ale powiedz, jeśli byś mieszkała w Wilkowyjach, to byś na kogo zagłosowała? Na Lucy Wilską czy na Pawła Kozioła?
1: Na Lucy, no.
2: Ja bym zagłosował na Pawła Kozioła.
1: Ale to dlatego, że ja po prostu bym wiedziała, że on się marnuje w tej gminie. On jest stworzony do wyższych celów.
2: On jest taki smooth criminal. Mm-hmm. To jest coś, Paweł Kozioł idealnie pasuje do tych dwóch słów i myślę, że ja bym na niego zagłosował, bo jak, no, jak już ktoś ma kraść, to niech to kradnie swój, jak to mówili w tym serialu, i Paweł Kozioł jest idealnym właśnie tego jakby uosobieniem. Paweł Kozioł na prezydenta. To jest, myślę, że każdy się z tym zgadza.
1: Zgadzamy się wszyscy. Dawajcie znać, czy się zgadzacie, a my w tym czasie zostawiamy was ze Smooth Criminal.

0: Wybuch pieca w regionie.
1: Memoria Czesława Cybulskiego.
0: Małe kaczki znalazły nową mamę.
1: Pogoda na jutro.
0: We wtorek wieczorem w budynku mieszkalnym w miejscowości Kalina w powiecie gnieźnieńskim doszło do wybuchu pieca. Całe zdarzenie miało miejsce około godziny 21.
1: Na miejsce skierowano zarówno strażaków z okolicy, jak i pogotowie ratunkowe. W zdarzeniu cierpiała jedna osoba, kobieta, która z oparzeniami została przetransportowana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
0: Ruszyła sprzedaż biletów na Memoriał Czesława Cybulskiego, jedno z najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych w Polsce. Odbędzie się on 28 czerwca na stadionie w Golęcinie, a wśród pierwszych potwierdzonych gwiazd znaleźli się Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki oraz Piotr Lisek.
1: W programie znalazły się liczne konkurencje biegowe i techniczne, od sprintów po skoki i rzuty. Bilety dostępne są wyłącznie online, a ich ceny pozostają na poziomie z ubiegłego roku. Organizatorzy zapowiadają kolejne nazwiska w najbliższych tygodniach.
0: 9 uratowanych małych kaczek krzyżówek, które od jakiegoś czasu przebywały w poznańskim Dzikim Sorze, zostało ostatnio wypuszczone na wolność w parku Wilsona. Jak się okazało, zajęła się nimi inna kaczka mama.
1: Jak podkreśla Paulina Cudna, prezes fundacji z Dzikiej Strony, kaczki pochodzą z różnych interwencji. Najczęstszą przyczyną osierocenia maluchów jest śmierć matki pod kołami samochodu lub działania człowieka, który próbując pomóc w sytuacji zagrożenia doprowadza do rozbiegnięcia się kaczek i ucieczki matki.
0: Na szczęście cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: O dziwo, jutro nie możemy spodziewać się słynnej lampy, około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Nieco ochłodzenie w porównaniu z dniem wczorajszym, czy też z dzisiejszym. Wiatr w miarę stabilny od 4 do 3 metrów na sekundę, w zależności od godziny na poznańskim Unikowie oczywiście. Co do hektopaskali, no jeszcze nie wiadomo, ale przewidujemy raczej normalne ciśnienie.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.

0: Jeszcze nie czas na nasz segment urodzinowy, ale już troszkę wyprzedzimy dzisiejsze plany, ponieważ dzisiaj urodziny ma nie kto inny jak Marcin Miller, znany z zespołu Boys.
1: Tak, Marcin Miller obchodzi dzisiaj 56. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Jest to oczywiście polski wokalista, wybitny lider zespołu Boys. No oczywiście jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci muzyki disco polo w Polsce. Zespół Boys działa od 1999 roku i ma na koncie oczywiście wiele przebojów. No i na cześć urodzin Marcina Millera musimy puścić najlepszą, naszym zdaniem, nasze subiektywne zdanie, także możecie z nami wchodzić w polemikę, ale jest to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek zespołu Boys, także jesteś szalona. Yeah.

0: Radio Meteor.
1: Jako że tak naprawdę maj to oczywiście czas komunii, czyli czas imprez rodzinnych, no to musimy rozpocząć nasz segment nikomu niepotrzebnych ciekawostek historycznych i rozpocząć od wydarzeń w Polsce, bo 27 maja w 1727 roku otwarto dla publiczności Ogród Saski w Warszawie, założony dla króla Augusta II Mocnego i jest to pierwszy publiczny park miejski w Warszawie i w Polsce.
2: W 1989 roku na stadionie dziesięciolecia w Warszawie wystąpił nie kto inny jak Stevie Wonder i wtedy przy okazji tej samej wizyty w Polsce przed wyborami do Sejmu kontraktowego w Polsce właśnie w 1989 roku, w tym samym roku, Stevie udzielił wsparcia ówczesnemu
1: NSZZ Solidarność.
2: Solidarność. Na specjalnym spotkaniu w jednej właśnie z warszawskich kawiarni, no i zaśpiewał razem z Janem Lityńskim i Jackiem Kuroniem piosenkę I Just Called to Say I Love You.
1: Dobra, dobra, trzeba odtworzyć Stevie'ego Wondera, który śpiewa z Jackiem Kuroniem I Just Called to Say I Love You. To musi być wybitny utwór. Ale rok później, tak o czym już wspominaliśmy, odbyły się wybory do samorządu terytorialnego, wybory do rad gminy w 1990 roku. Właśnie zostały zarządzone na dzień 27 maja i właśnie wtedy się odbyły, aczkolwiek wtedy Paweł Kozioł nie startował. Nie startował wtedy Paweł Kozioł.
2: W 1994 roku odbyła się polska premiera filmu Trzy kolory, dokładnie trzecia część, czyli Trzy kolory czerwony, w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. I jest to seria filmowa, bardzo znana właściwie na całym świecie, produkcji polsko-francusko-szwajcarskiej. I nawiązują te tytuły wszystkie do kolorów właśnie flagi francuskiej.
1: Tak, i ostatnie dwie ciekawostki historyczne z Polski. Pochodzą z Warszawy. 27 maja 2004 roku w Warszawie otwarto Centrum Olimpijskie, a 7 lat później, w 2011 roku, czyli 15 lat temu, do Warszawy z dwudniową wizytą przybył prezydent USA Obama Barack, ale Obama Barack na pewno nie palił papierosów. Na pewno nie. Na pewno. Nigdy w życiu.

0: była Polska, przyszedł czas na świat.
1: Dokładnie tak. Zmieniamy trochę perspektywę na nieco większą i zaczynamy od 1934 roku, kiedy to we Włoszech rozpoczęły się drugie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: A trzy lata później w San Francisco w 1937 roku otwarto most Golden Gate.
1: W 1941 roku odbyła się bitwa o Atlantyk, kiedy to został zatopiony przez Brytyjczyków niemiecki pancernik Bismarck i spośród 2220 członków załogi uratowało się jedynie 115.
0: A w 1967 roku w mieście Salto w Urugwaju reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn w pierwszym w swej historii meczu na Mistrzostwach Świata pokonała Porto Rico 76-64 i z 76 punktów polskiej reprezentacji 74 zdobył Marcin Gortat.
1: W 1981 roku miał miejsce film Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy, który miał miejsce. Zdobył wtedy Złotą Palmę na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.
0: A trzy lata temu, w 2023 roku, właśnie 27 maja, Amerykanin Ryan Crowser ustanowił w Los Angeles rekord świata w pchnięciu kulą 23 metry 56 centymetrów. Drugi oczywiście w klasyfikacji światowej jest Marcin Gortat z 23 metrami i 54 centymetrami. Oczywiście to taki żarcik. No my ten kącik historyczny pomału kończymy, ale jeszcze mamy oczywiście eksperta od spraw do spraw II wojny światowej.
2: Nie, właśnie chciałem mówić o II wojnie światowej, ponieważ jest news ostatniej chwili. Możemy dopisać kolejne wydarzenie na świecie, ponieważ dzisiaj CD Projekt Red, 3 minuty temu nasz news, zapowiedział nowe DLC do Wiedźmina 3.
3: Brawo.
2: Brawo.
0: Brawo.
2: Brawo Redzi.
0: Widzicie? Wydarzenia ze świata, a tutaj jednak nasz news. Dominik Maćkowiak, Bartek Łęczuk w naszej redakcji są czujni i naprawdę sprawdzają najnowsze informacje, ale no, we are one. We are one od Pitbulla. Na cześć.

0: późno wstaję.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
6: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
7: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
6: Aleksander Wiełda
7: i Adam Zawadzki.
1: Autopromocja.
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
8: Dzisiaj 27 maja właśnie 2026 roku Jamie Oliver, czyli brytyjski kucharz, restaurator, autor książek kulinarnych i prowadzący programy telewizyjne obchodzi 51 urodziny. Popularność przyniósł mu program The Naked Chef. No oczywiście jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata kulinarnego. No i co? Ja przygotowałem dla mojej drugiej współprowadzącej 5 pytań. 5 pytań w temacie gotowania, w temacie kulinariów. Musisz zdobyć 3 punkty, aby przejść dalej, aby kontynuować tę audycję, aby przetrwać do godziny 13.
9: Jestem gotowa.
8: Pytanie pierwsze. Co dokładnie, no i oczywiście będzie odbywało się to w formie ABC.
9: Dobra.
8: I jedna jest oczywiście odpowiedź poprawna. Co dokładnie oznacza określenie al dente? Odpowiedź A. Makaron gotowany bardzo długo, aż będzie miękki. Odpowiedź B. Makaron ugotowany tak, że jest sprężysty i lekko twardy w środku. I odpowiedź C. Makaron podsmażony po ugotowaniu.
9: A gdzie D?
8: ABC. Okay,
9: no dobrze. B.
8: Dobrze, poprawno. Jeden punkt. Mamy to. Pytanie drugie. Klasyczne pesto alla genovese robi się przede wszystkim z... Odpowiedź A. Bazylii, oliwii, czosnku, orzeszków piniowych i parmezanu. Odpowiedź B. Pomidorów, papryki, cebuli i oregano. Odpowiedź C. Szpinaku, masła, śmietany i sera feta.
9: A, zdecydowanie A.
8: Dobrze, yes. Mamy drugi punkt. Pytanie trzecie. Co jest jednym z głównych składników klasycznego guacamole poza awokado? Odpowiedź A. Majonez. Odpowiedź B. Masło. Odpowiedź C. Sok z limonki.
9: Sok z limonki.
8: Dobrze, mamy 3-3. Wy też możecie również odpowiadać. Pytanie czwarte. Jak nazywa się technika krótkiego obgotowania warzyw, a potem szybkiego schłodzenia ich w zimnej wodzie? Odpowiedź A. Redukowanie. Odpowiedź B. Blanszowanie. Odpowiedź C. Karmelizowanie.
9: Jeszcze raz.
8: Wszystko czy pytanie?
9: Pytanie.
8: Jak nazywa się technika krótkiego obgotowania warzyw, a potem szybkiego schłodzenia ich w zimnej wodzie? Odpowiedź A. Redukowanie. Odpowiedź B. Blanszowanie. Odpowiedź C. Karmelizowanie.
9: Dwa. Ale blanszowanie mi się kojarzy z czymś... Nie, blanszowanie...
8: W sensie
9: B. Ale blanszowanie mi się kojarzy z cięciem czegoś, ale...
8: Jest to dobra odpowiedź. Okay. Tutaj jest podpowiadający w naszym studio i niestety jest to oszukiwanie, oszukują mnie. I ostatnie pytanie, no już zdałaś ten test, zdałaś maturę z gotowania, ale jeszcze ostatnie pytanie. Co oznacza w gotowaniu słowo redukcja? A. Krojenie składników na mniejsze kawałki. B. Odparowywanie płynu, żeby sos był gęstszy i bardziej intensywny. Odpowiedź C. Zmniejszanie temperatury piekarnika.
9: B.
8: Dobrze! Mamy 5-5. Myślałem, że odpowiedź redukcja, że na redukcji ktoś może być i to jest redukowanie kilogramów. Ale nie. Brawo. Zdałaś ten test. Także wielkie gratulacje dla Igi.
9: Dziękuję bardzo.
8: Mam nadzieję, że słuchający również odpowiadali i również mieliście 5-5. Tych pytań mam jeszcze więcej, także może jeszcze się przydadzą.

0: Środa 11.30, a więc przyszedł czas na kolejny wehikuł czasu. Dominik Maćkowiak zaprasza.
1: Czy wiedzieliście, że jeden z najlepszych generałów II wojny światowej nauczył się fachu u nas w Gdańsku? Jeżeli nie, no to w dzisiejszym wehikule czasu cofniemy się na początek XX wieku i przedstawię wam sylwetkę Erwina Rommela.

Johannes Erwin Eugen Rommel urodził się 15 listopada 1891 roku w Heidenheim. To jest tam 45 km od Ulm, w Królestwie Wirtembergi, wówczas części Cesarstwa Niemieckiego. Był on trzecim z pięciorga dzieci Erwina Rommla seniora i jego żony Helen von Luz. Erwin Rommel, ten junior, miał jedną starszą siostrę, która była nauczycielką sztuki, jednego starszego brata o imieniu Manfred, który zmarł w niemowlęctwie, i dwóch młodszych braci, z których jeden został odnoszącym sukcesy dentystą, a drugi śpiewakiem operowym. W wieku 18 lat Rommel poszedł w ślady ojca, ponieważ jego ojciec był porucznikiem artylerii, a on wstąpił do 124 pułku piechoty Wirtembergi jako chorąży w 1910 roku, wcześniej ucząc się w szkole podchorąży w Gdańsku. Ukończył szkołę w listopadzie rok później i otrzymał stopień porucznika w styczniu 1912 roku, po czym został przydzielony ponownie do 124 pułku, ale tym razem już jako porucznik. Podczas pobytu w szkole podchorążych Rommel poznał w Gdańsku swoją przyszłą żonę, 17-letnią Lucję Marię Molin, pochodzenia włosko-polskiego. Taka ciekawostka, Maria Molin urodziła się w Tczewie. W 1914 roku Rommel został wysłany do Ulm, do 49. Pułku Artylerii Polowej, jako dowódca baterii, ale powrócił do swojego 124. Pułku, gdy wybuchła wojna. Podczas I wojny światowej Rommel walczył we Francji, w kampanii rumuńskiej, zwłaszcza w drugiej bitwie w Dolinie Ju, i w kampaniach włoskich. Z powodzeniem stosował on taktykę penetrowania linii wroga ciężkim ogniem osłonowym w połączeniu z szybkimi natarciami, a także szybkiego posuwania się naprzód do pozycji flankującej, aby dotrzeć do tyłu wrogich pozycji i tym osiągnąć taktyczne zaskoczenie. Jego pierwsze doświadczenie bojowe miało miejsce 22 sierpnia jako dowódca plutonu w pobliżu Verdun, kiedy wraz ze swoimi ludźmi zaskakuje nieprzygotowany francuski garnizon. Później za swoje działania we wrześniu i styczniu przyszłego roku Rommel został odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy i jeszcze później awansował na stopień starszego porucznika i we wrześniu już 1915 roku został przeniesiony do nowo utworzonego Królewskiego Batalionu Górskiego Wirtembergi Alpenkorps jako dowódca kompanii. Podczas I wojny światowej Rommel najbardziej zasłynął z bitwy pod Caporetto, kiedy to batalion Rommla składający się ze 150 ludzi zdobył 81 dział i 9 tysięcy ludzi, tracąc przy tym 6 żołnierzy. Kilka tygodni później Rommel ponownie zdecydował się na atak znacznie mniejszymi siłami, przez co doprowadził do poddania się całej pierwszej włoskiej dywizji piechoty, liczącej wtedy 10 tysięcy ludzi. Za to i za wcześniejsze swoje działania Rommel otrzymał order Pour le Mérite, czyli Blue Max, najwyższe odznaczenie Cesarstwa Niemieckiego. Po I wojnie światowej Rommel pomagał tłumić zamieszki i niepokoje na terenie całych Niemiec. Gdziekolwiek było to możliwe, Rommel unikał użycia siły i stosował pokojowe metody, ponieważ postrzegał problem jako związany z gospodarką, a nie z judeobolszewizmem, który prawicowi żołnierze tacy jak Hitler obwiniali za chaos. W 1937 roku Erwin Rommel wydał książkę Infanterie Greift An, czyli na polski Ataki Piechoty, która zawierała ogólnie opis jego wojennych doświadczeń wraz z ich analizą. Książka ta stała się bestsellerem, która później miała wpływ na wiele armii na świecie.

Słysząc o reputacji Rommla jako wybitnego instruktora wojskowego, Adolf Hitler w lutym 1937 roku mianował go oficerem łącznikowym Ministerstwa Wojny z Hitlerjugend, odpowiedzialnym za szkolenie wojskowe. Tutaj Rommel starł się z Baldurem von Schirachem, czyli Reichsjugendführerem w sprawie szkolenia, jakie chłopcy powinni otrzymać. Próbując wypełnić misję wyznaczoną mu przez Ministerstwo Wojny, Rommel dwukrotnie zaproponował plan, który skutecznie podporządkowałby Hitlerjugend Wehrmachtowi, wyjmując ją spod kontroli NSDAP. Było to sprzeczne z wyraźnymi życzeniami Schiracha. Schirach ten wtedy zaapelował do Hitlera, w konsekwencji czego Rommla po cichu usunięto z projektu w 1938 roku. Erwin awansował do stopnia generalmajora w sierpniu 1939 roku i został mianowany dowódcą Führerbegleitbatalionu, chroniąc Hitlera i jego kwaterę główną podczas inwazji na Polskę, która rozpoczęła się, jak wiemy, 1 września. Rommel uczestniczył w codziennych odprawach Hitlera i towarzyszył mu w sumie wszędzie, korzystając z okazji, aby zaobserwować z pierwszej ręki użycie czołgów i innych jednostek zmotoryzowanych. Rommel na krótko powrócił do okupowanej Warszawy, aby przygotować się do niemieckiej parady zwycięstwa i w liście do żony twierdził, że okupacja przez nazistowskie Niemcy została prawdopodobnie przyjęta z ulgą przez mieszkańców zrujnowanego miasta i że zostali uratowani. Po inwazji na Polskę Rommel zaczął lobbować na rzecz dowództwa nad jedną z niemieckich dywizji pancernych, co w końcu mu się udało, ponieważ otrzymał awans od Hitlera na generała przed wyższymi rangą oficerami. Rommel uzyskał dowództwo, do którego dążył pomimo wcześniejszej odmowy ze strony Biura Kadry Armii, które zamiast tego oferowało dowództwo nad dywizją górską. Rommela poparli Hitler, Wilhelm List, czyli dowódca 14 armii i prawdopodobnie Heinz Guderian, który był twórcą teorii Blitzkriegu. Ponad miesiąc po rozpoczęciu się inwazji na Francję, 7 Dywizja Pancerna Erwina Rommla otrzymała rozkaz natarcia na Cherbourg, gdzie trwała ewakuacja Brytyjczyków. Dywizja ta posunęła się o 240 km w ciągu tylko jednego dnia, a po dwóch dniach ostrzału francuski garnizon poddał się. Szybkość i zaskoczenie, jakie konsekwentnie osiągała, do tego stopnia, że zarówno wróg, jak i naczelne dowództwo armii czasami tracili orientację w terenie, sprawiły, że 7 Dywizja Pancerna zyskała przydomek Gespensterdivision, czyli Dywizja Widmo. 6 lutego 1941 roku Rommel został mianowany dowódcą nowego Afrika Korps, składającego się początkowo z 5 Dywizji Lekkiej i 15 Dywizji Pancernej. Rommel szybko dał się we znaki aliantom, ponieważ już do 11 kwietnia zajął on port w Tobruku, aby oczywiście umożliwić statkom zaopatrzenie jego armii. Później jednak alianci przeszli do kontrofensywy i odzyskali większość Cyrenajki do grudnia. Rommel, otrzymując w styczniu 1942 roku nowe czołgi i zaopatrzenie, rozpoczął znowu kontrofensywę z El Agheila. Po pierwszej i drugiej bitwie pod El Alamein Rommel został zmuszony do odwrotu, ponieważ do 25 października 15 Dywizja Pancerna miała tylko 31 sprawnych czołgów z początkowych 119, przez co Rommel musiał ściągnąć na północ 21 Dywizję Pancerną i włoską Dywizję Ariete, aby wzmocnić sektor. Rommel w końcu nakazał odwrót 2 listopada, ale dzień później Hitler nadał przez radio rozkaz, aby stać w miejscu, instruując go, aby trzymał linię do ostatniego człowieka. Rommel początkowo oczywiście zastosował się do rozkazu, ale po rozmowach z innymi dowódcami ponownie nakazał odwrót 4 listopada. W ogóle to opóźnienie w tym odwrocie nazwał później swoim największym błędem w Afryce.
Ostatnia ofensywa Lisa pustyni Erwina Rommela w Afryce Północnej miała miejsce 6 marca 1943 roku, kiedy zaatakował brytyjską 8 armię. Przegrał tam, ponieważ stracił 52 czołgi i był zmuszony do powrotu do Niemiec.

W listopadzie 1943 roku Rommel został mianowany generalnym inspektorem obrony zachodniej z uprawnieniami do inspekcji wału atlantyckiego i rekomendowania ulepszeń. Wtedy Hitler coraz bardziej nie zgadzał się z nim w kwestiach wojskowych, ale nadal miał nadzieję wykorzystać jego prestiż do podniesienia morali Niemców. W niemieckim dowództwie istniały rozbieżności co do sposobu stawiania czoła lądowaniu aliantów we Francji. Gerd von Rundstedt opowiadał się za utrzymaniem rezerw pancernych w głębi lądu, aby przeprowadzić kontratak. Za to Rommel, opierając się na swoim północnoafrykańskim doświadczeniu, uważał, że niemieckie siły pancerne zostaną zniszczone i argumentował, że inwazję należy odeprzeć na plażach lub bardzo blisko nich. 5 czerwca Rommel udał się do Niemiec na 50. urodziny swojej żony i na jego nieszczęście dzień później rozpoczęło się lądowanie aliantów w Normandii. Już wtedy Rommel nie zauważał szans na zwycięstwo Niemiec przeciwko aliantom i Związkowi Radzieckiemu, dlatego uwikłał się w spisek na życie Hitlera. Najważniejszym dowodem jest rozmowa zarejestrowana przez brytyjski wywiad, w której Heinrich Eberbach, będąc w niewoli, wspominał, jak Rommel powiedział mu, że Hitler i jego najbliżsi współpracownicy muszą zostać zabici jako jedyne wyjście dla Niemiec. 15 lipca 1944 roku Rommel napisał do Hitlera, dając mu, jak to określił, ostatnią szansę na zakończenie działań wojennych zachodnimi aliantami, wzywając go do niezwłocznego wyciągnięcia właściwych wniosków. Dwa dni później Rommel został ciężko ranny w alianckim ataku lotniczym, co pozbawiło go dowództwa zaledwie kilka dni przed próbą zamachu bombowego na Hitlera. Wielu historyków uważa to za decydujący cios dla spiskowców, którzy mieli nadzieję polegać na nim na zachodzie. 14 października 1944 roku Rommela w jego domu odwiedziło dwóch generałów z kwatery głównej Hitlera. Poinformowali go o zarzutach i zaproponowali mu trzy opcje. Opcja A. Bronić się przed Hitlerem w Berlinie lub odmówić, co byłoby potraktowane jako przyznanie się do winy. Opcja B. Stawić czoła sądowi ludowemu, co byłoby równoznaczne z wyrokiem śmierci. Lub opcja C. Wybrać śmierć przez samobójstwo. W przypadku B. jego rodzina cierpiałaby jeszcze przed skazaniem i egzekucją. W przypadku C. rząd uznałby, że zginął jako bohater i pochowałby go z honorami wojskowymi, a jego rodzina otrzymałaby emerytury. Rommel wybrał opcję C i wyjaśnił swoją decyzję żonie i synowi, wsiadł do samochodu generałów i zażył kapsułkę z cyjankiem.

I to by było na tyle w dzisiejszym wehikule czasu, który prowadził dla Was Dominik Maćkowiak. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: późno wstaję.
1: Mieliśmy już dzisiaj o Marcinie Millerze, a także o innym z piosenkarzu Stevie Wonderze, no to przyszedł teraz czas na kogoś równie wyjątkowego. Kogoś, kto urodził się w Gnieźnie i kończy dzisiaj 39 lat. Polski wokalista, finalista trzeciej edycji programu X Factor. Obywatel o inicjałach GH. Kto to może być?
2: Urodzony w pierwszej polskiej stolicy, Grzegorz Chyży.
1: Grzegorz Chyży.
2: Wybitny polski wokalista. Myślę, że nic więcej nie trzeba dodawać, tylko oddać głos panu Grzegorzowi i życzyć mu wszystkiego dobrego w te 39 urodziny.

0: Dokończymy oczywiście jeszcze segment urodzinowy, ponieważ dzisiaj przypada m.in. 104. rocznica urodzin Christophera Lee, brytyjskiego aktora, jednej z największych legend kina grozy, fantasy i science fiction. No, możecie go przede wszystkim kojarzyć jako Drakulę, Sarumana z Władcy Pierścieni czy hrabiego Doku z Gwiezdnych Wojen.
1: Oprócz tego inną ważną postacią, która ma dzisiaj urodziny, jest Henry Kissinger.
0: Miałaby
1: 103. urodziny dzisiaj. Henry Kissinger, czyli amerykański dyplomata, polityk, politolog, był sekretarzem stanu USA oraz doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, a w 1973 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla.
0: A 55. urodziny obchodzi dzisiaj Paul Bettany, brytyjski aktor filmowy i telewizyjny. Możecie go kojarzyć m.in. z roli Jarvisa oraz Visiona w filmach Marvel. Występował także przecież w takich produkcjach jak Piękny Umysł, Kod da Vinci czy Pani Władca na Krańcu Świata.
1: Oprócz tego pani Joanna Koroniewska-Dowbor, która obchodzi dzisiaj swoje 48. urodziny, także wszystkiego najlepszego, urodzona w Toruniu, polska aktorka i prezenterka, a szerokiej publiczności znana przede wszystkim ze swojej roli Małgosi Mostowiak w serialu M jak Miłość.
0: A 32. urodziny obchodzi dzisiaj polska działaczka humanitarna, społeczna, polityczna, z wykształcenia pani politolog. Od 2023 roku posłanka na Sejm 10. kadencji, a jest to oczywiście nie kto inny jak Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, czyli oczywiście również małżonka pana Sławosza Uznańskiego, naszego najpopularniejszego, chciałem powiedzieć kosmity, ale powiem kosmitologa. O, tak bym to ujął. Ale oczywiście życzymy wszystkim najlepsze życzenia od Radia Meteor dla tych osób, które mają dzisiaj urodziny, również dla słuchających, którzy mają dzisiaj urodziny, a już teraz na antenie Radia Meteor Krzysztof Zalewski i Miłość.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.

0: Nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak jak zapytasz posła w Sejmie, czy wie, ile jest województw w Polsce, to może odpowiedzieć ci, że nie wie, a po czym po paru nastu dniach również się go spytać, czy wie, ile jest województw w Polsce, i on również nie odpowiedzi,
1: będzie,
0: że nie wie.
1: Nie będzie nadal wiedział.
0: Czyli jednak zdarza się coś dwa razy.
1: Mowa tutaj oczywiście o nowej wiceminister do spraw sportu i turystyki, pani Żanecie Pani Żaneta Cwalina-Śliwowska, zapytana ostatnio, jako że były niedawno matury, to wiadomo, reporterzy też chcieli się dowiedzieć, czy nasi parlamentarzyści również mają tą samą wiedzę, co maturzyści. No i postanowili panią Żanetę zapytać o to, ile jest w Polsce województw, i niestety nie potrafiła na to pytanie wówczas odpowiedzieć. Obiecała, że się doinformuje. Nie wiedziała też, jakiego kraju stolicą jest Luksemburg. I strzeliła, że może Belgii, ale pewności nie miała. Też powiedziała, że tych województw to ona w sumie nie liczyła, i no, ale że może przed reformą to pamięta, że chyba 49 ich było.
0: Ajajaj, i naprawdę ręce opadają oczywiście na odpowiedź, czy uzupełniła swoją wiedzę w zakresie podziału administracyjnego Polski. Odpowiedziała, że nie, ale na pewno ją uzupełni, co jest jeszcze chyba bardziej absurdalne i bolesne. Ta pani ma tytuł zawodowy magistra pedagogiki społecznej, więc no, pedagog raczej powinien wiedzieć, ile jest województw w Polsce. Może to jest zbyt krytyczne podejście, aczkolwiek ta pani właśnie została sekretarzem stanu, tak jak powiedziałaś, w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Myślę, że jeśli ma się do czynienia z turystyką w Polsce, to warto wiedzieć, ile jest województw w Polsce. Już naprawdę ten Luksemburg zostawmy w spokoju.
1: Tak, już to możemy wybaczyć.
0: Tak, bo Luksemburg to nie Polska, no ale... No, Belgia raczej też nie. Nie, no, brzmi to absurdalnie, ale niestety to prawda i zdarzyło się to dwa razy, także życzymy tej pani owocnej oczywiście pracy i przede wszystkim życzymy jej tego, aby nadrobiła tę wiedzę, bo naprawdę warto się uczyć, i my to popieramy.

0: Radio Meteor.
1: Mamy kolejną odsłonę wojny między spółką Dino a swoimi ich własnymi pracownikami tak naprawdę, ponieważ odbył się kolejny protest pracowników Dino, tym razem w Krotoszynie. Trzydniowy protest został jednak bardzo szybko stłumiony. Niestety zarząd nasłał na protestujących policję, ale na szczęście skończyło się to tylko i wyłącznie wylegitymowaniem protestujących. Ale o co protestowali tym razem pracownicy Dino?
2: Oczywiście domagają się oni nieustannie podwyżek, zwiększenia zatrudnienia i świadczeń socjalnych. Tak jak powiedziałaś, to kolejny etap walki ich zdaniem. Oczywiście o normalne warunki pracy, uczciwe traktowanie pracowników oraz realny dialog. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła już ponad 1300 nieprawidłowości, a sprawy są rozwojowe. Tak ten protest przedstawiali organizatorzy. Okazuje się, tak jak powiedziałaś, że wczoraj na protestujących została nasłana policja, ponieważ protestujący chcieli wtargnąć, z tego co kojarzę, do siedziby spółki i przekazać im worek buraków, aby ukazać poprzez to ich odczucia, jak są traktowani przez władze Dino. No jednak zarząd nie był skory się spotkać z tymi pracownikami, no i myślę, że sytuacja obecnie jest chyba raczej taka patowa. Nie wiadomo, jak się tą rozstrzygnie. Wiadomo, rozpoczęło się to wszystko od tego, że pracownicy Dino narzekali na warunki pracy, kiedy jeszcze było zimno i na oczywiście magazynach właśnie tegoż sklepu było po parę stopni Celsjusza, no ale zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron pozytywnie, ale czy tak się zakończy, no to już tylko możemy poczekać i zobaczyć, co przyniesie nam czas.

0: Kto późno wstaje?
1: Jeśli udajecie się w nocy lub po prostu późnym wieczorem na Stary Rynek w Poznaniu, czy właśnie chcecie się przejść po centrum Poznania, no to musicie uważać. Musicie uważać na dzikie zwierzęta. Nie na żadne koty, psy, szczury, kuny, jenoty. Nie, na ludzi też nie.
2: Na ludzi też nie.
1: Można spotkać tam inne osobniki.
2: Można spotkać tam na przykład łosia. To jest wyjątkowe zwierzątko, które ostatnio spacerowało sobie po poznańskim Starym Rynku i Górze Przemysła, a zostało zauważone o godzinie pierwszej w nocy przez operatora
1: monitoringu.
2: Zwierzątko raczej spokojnie się zachowywało, ale no zdecydowanie nie jest to miejsce, w którym powinno się znaleźć.
1: Tak, jak podkreśla profesor Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, on uważa, zaznacza przede wszystkim, że łosie wędrują wzdłuż rzek, a jako że Warta kiedyś wylewała na Stary Rynek, to tam muszą być po prostu jeszcze takie znaki i gdzieś te ślady zapachowe, i po prostu przez to instynkt podpowiadał mu, że jest wilgotno i on musi tamtędy iść. No jak się okazało, wybrał się po prostu bardzo ładnie, sobie pochodził po Górze Przemyśla, po Starym Rynku, ale na szczęście nic groźnego mu się nie stało, ponieważ po godzinie drugiej w nocy na miejsce dotarł miejski łowczy, no i zwierzę w jego obecności samo poszło w zarośla w okolicy ulicy Chlonda i służby sprawdzały kamerę termowizyjną, czy wraca w kierunku drogi, ale łoś już się zaszył na terenach nadwarciańskich, także wrócił no tam, gdzie powinien być, bo jednak Stary Rynek mimo wszystko, mimo że jest tam mile widziany, to jednak nie jest jego naturalne środowisko. No chyba, że uważasz inaczej, Igo.
2: Myślę, że może po prostu chciał sobie pozwiedzać trochę Stare Miasto i miał już dosyć tych drzew i krzewów.
1: Może po prostu poniosła go ta feta mistrzowska.
2: Tak, tak.
1: Z soboty na niedzielę, po zdobyciu 10. Mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań. No i ten łoś, jako że weekend był długi, no to się zapodział i z tej fety po prostu wracał przez Stary Rynek i wracał do domu. No.
2: Może to było jego marzenie, może on jest kibicem Lecha Poznań, kolejorza, też chciał się dołączyć do...
1: Albo ma Internet Explorer i myślał, że feta jest na Starym Rynku.
2: Możliwe. Ale troszkę się spóźnił w takim razie.
1: Spóźnił się, tak.
2: No cóż, nie dowiemy się tego, ponieważ już go nie zapytamy, jako że wrócił na swoje tereny.
1: Ale na pewno zjadł lunch.
2: Na pewno zjadł lunch, dokładnie.

0: Kto późno wstaje?
1: 12:52, więc niestety musimy się powoli z wami żegnać, aczkolwiek no Radio Meteor nie przestaje nadawać. Środa naprawdę jest napakowana gwiazdami naszego radia i naprawdę będzie ciekawie.
2: Zaczynamy od 15 godziny, czyli już za dwie godzinki będziecie mogli posłuchać notatek z Poznania, a poprowadzą je Roch Orzechowski i Dominika Seweryńska.
1: Tak, o godzinie 17, jak zawsze, kadry i strony Kuba Lubawy oraz Szymon Kowalski.
2: Godzina 18, przestrzeń kultury Dolata... Nie pamiętam imienia.
1: Dominika.
2: Dominika Dolata.
1: O godzinie 19:00 Meteor Exe, duet Kostanowicz i Rychlewicz.
2: Godzina 20:00 magazyn muzyczny Granda, a gość Przemysław Myszor.
1: Tak, a o godzinie 21:00 Dominik Pardiak i Aleksander Granda. Oczywiście na będzie to rdzeń chaosu.
2: O 22:00 oczywiście Keks, kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych prowadzone przez Chwalińskiego, Piasnego, Strachurę i Rocha Orzechowskiego.
1: Dokładnie tak, dzisiaj panowie podsumują ich okiem, ich zdaniem. Dzisiaj będzie dłużej niż godzina, także chłopacy kazali serdecznie zaprosić. Będą przedstawiali swoją jedenastkę sezonu PKO BP Ekstraklasy. Myślę, że panowie jako kibice Lecha Poznań również będą w fantastycznych humorach i wy również jako słuchacze przede wszystkim z Wielkopolski będziecie zadowoleni z tego powodu. Dzisiaj realizować będzie Jan Paweł Salomon oraz Zuzanna Oleszczak, no a my musimy się powoli żegnać. Będziemy na jednej z dzikich plaż, ale za dzisiaj dziękuję.
2: Iga Górecka
1: oraz Jakub Czapski. Słyszymy się już za tydzień i życzymy wam dobrego, słonecznego dnia.

0: 22 w Radiu Meteor.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
6: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.
7: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
8: Tęsknisz za starymi dobrymi czasami? Klasyka polskiego rocka. Teraz w Radiu Meteor.

Rozpinam grubo skórny płaszcz, by w sposób obsceniczny być romantyczny. Stoję nagi, bez płaszczyka, a niech świata krytyka wytyka gorszyciela.

0: promocja. Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie Taipingów. Muszę posłuchać Wehikuł Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
0: Klasyka polskiego rocka w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż. Best of PKP. Teraz w Radiu Meteor.

Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mijam.

0: może.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocji.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
0: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30. Autopromocja.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
3: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Notatki z Poznania.
2: 27 maj, środa, a to oznacza, że rozpoczynają się notatki z Poznania. Przez najbliższe dwie godziny dowiecie się, co się dzieje w Poznaniu, co możecie w nim robić. A kto wam o tym opowie?
3: Dominika Saweryńska.
2: I Roch Orzechowski, realizuje nas Jan Samalon. Także taki Salamon, przepraszam. Przepraszam bardzo. Także taki mamy dzień, całkiem cieplutki, fajny, ładny, co?
3: No ładne, no, nie ma co się kłócić z tobą.
2: Dobrze, to lepiej się nie kłócić w takim razie. Zapraszamy was na pierwszy utwór i już zaraz dowiecie się, jaki w ogóle mamy dzisiaj dzień, a potem oczywiście, co się dzieje w naszym mieście i nie tylko.

0: Kraju Poetów właśnie leciało na antenie Radia Meteor, natomiast my troszeczkę przejdziemy, może nie, już nie do Kraju Poetów, a do kraju, w którym mamy samorządy terytorialne.
1: Tak jest, samorządy terytorialne. Dzisiaj jest ich dzień, po prostu dzień samorządu terytorialnego. No, nie musi to brzmieć mega ciekawie, no ale dalej pamiętajmy, to są takie jednostki, które dbają o to, co się dzieje w naszych gminach.
0: I także... jest to typowo polskie święto.
1: Typowo polskie
0: typowo
1: święto.
0: Typowo polskie, ponieważ upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.
1: No wtedy ogólnie były pierwsze wybory demokratyczne i też prezydenckie. Oczywiście pan Lech Wałęsa wtedy został pierwszym demokratycznym prezydentem Polski III Rzeczpospolitej. No i wtedy też pierwsi radni gminy zostali wybrani demokratycznie, także warto pamiętać o tym dniu. No nie tylko o te samorządy terytorialne, ale ogólnie o pierwszą demokratyczną, no pierwsze demokratyczne wydarzenia w naszym kraju. Tak naprawdę dość ważna, że dzięki temu możemy głosować bez większego problemu, wybierać, co się dzieje. Także o tym pamiętajmy i no dzisiaj takie poważne dni w sumie, bo zawsze mamy jakieś takie dni, które możemy się trochę pośmiać. Dzisiaj niestety nie. Dzisiaj
0: no niestety nie, ale jedny dzień, który pamiętam najbardziej, to jest dzień Sara Camembert. I powiem, był chyba w maju, z tego co kojarzę, albo w kwietniu i nie zjadłam Sara Camembert wtedy i było mi mega przykro, bo o tym zapomniałam.
1: No to nie świętowałaś.
0: No nie świętowałam niestety.
1: No nie, warto te, ogólnie polecamy też sprawdzić, jakie są jutro dni, ale nie powiemy o tym, to może jutrzejsi notatkowicze powiedzą. Dzisiaj mamy jeszcze dzień diagnosty laboratoryjnego, także kolejne ważne święto.
0: Kolejnych... Dlaczego?
1: Dlaczego? No powiedz
0: no,
1: mi.
0: No powiem ci, oczywiście, że ci powiem. Jest to data, która upamiętnia przełomowe odkrycie kodu genetycznego w 1961 roku. Docenia ono rolę specjalistów, których praca stanowi fundament współczesnej medycyny i profilaktyki zdrowotnej.
1: Tak, kod genetyczny też ważna sprawa. Ogólnie ci naukowcy dostali Nagrodę Nobla, także naprawdę to zrobiło duże wrażenie. Oczywiście ma to duży wpływ na obecną medycynę, także i demokracja, i medycyna, takie dzisiaj zagadnienia, także naprawdę poważna jest ta nasza dzisiejsza środa i tak to będzie wyglądać. Teraz posłuchamy sobie trochę muzyki w innym klimacie niż przed chwilą, bo poleci Black Sabbath.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: To prawda, słuchacie Radia Meteor, a konkretnie notatek z Poznania, które się zaczęło o godzinie 15, będą jeszcze trwały prawie dwie godziny. Zaczniemy od tematu, który jest gorący od w sumie dawna. I w
2: od
1: sumie
2: kiedy jest gorąco.
1: Zaczyna się o nim mówić, kiedy jest gorąco, dokładnie tak, czyli o Warcie, czyli no, konkretnie tym terenem, gdzie można pić alkohol.
2: Robić grilla.
1: Robić grilla też, ale no tutaj mówimy jednak...
2: I piknikować sobie pięknie, leżeć, opalać się na słońcu.
1: Tak jest. I tematem jest bezpieczeństwo na tym terenie, to już od bardzo długiego czasu o tym słyszymy też. Wydarzenia, które pojawiają się w ciągu ostatnich tygodni, chociażby znalezione ciało 15-latki, czy inne wydarzenia, które no, wyglądają jak po prostu pobicie i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i radna Poznania pani Marta Mazurek próbuje jakoś coś z tym zrobić, zaleca chociażby monitoring, oświetlenie, czy dodatkowe patrole. No ale czy da się to zrobić?
2: No niby się da, w sensie to już zależy od tego, jak bardzo by się chcieli postarać nad, i zastanowić nad tym faktem. Natomiast mimo tego, że pani Marta Mazurek właśnie mówi, że mamy bardzo dużo aktów agresji i że no nie jest tam zbyt bezpiecznie, zwłaszcza po zmroku, no patrzmy na to, że no, nie ma tam za dobrego oświetlenia, monitoringu no nie ma, dużo krzaków i no nie jest to najbezpieczniejsze miejsce, zwłaszcza kiedy jest na przykład taki mniej ciepły dzień i nie ma za dużo ludzi, bo faktycznie jak są takie, wiesz, mega ciepłe dni, to wtedy jest dużo ludzi, no to człowiek czuje się względnie bezpiecznie, bo jest otoczony ludźmi. A właśnie w takich momentach, gdzie jest ich dużo mniej, no to myślę, że już pojawia się ta kwestia, że zaczynamy troszeczkę odczuwać pewien strach, zwłaszcza w tych dalszych miejscach.
1: No jest ciemno już naprawdę
2: tak,
1: bardzo.
2: Bo są właśnie takie momenty, zwłaszcza już wtedy, gdzie nie mamy ścieżki rowerowej na przykład nad Wartą, no to tam już jest no, mniej to zagospodarowane.
1: No jeżeli jesteście studentami, to zakładamy, że w tym roku byliście już nad Wartą, także wasze obserwacje też są czymś ważnym. No ja, mi się zdarzyło parę razy, przyznam się, i faktycznie jakieś takie akty agresji i tak dalej, jakieś chuliganki się zdarzały. Na ogólnie apel pani Marty, pani radnej Marty, odpowiedział Marcin Gołek, czyli wiceprezydent Poznania, konkretnie zastępca prezydenta. No i Marcin Gołek powiedział, że no generalnie nie ma szans na żadną z tych rzeczy, które powiedziała pani Marta, o co zaapelowała. Nie będzie dodatkowego oświetlenia, bo Warta już jest oświetlona wystarczająco, nie będzie monitoringu, no bo po co w sumie, bo...
2: Stałych patroli również też nie będzie.
1: Tak, no nie będzie monitoringu dlatego, że jakby ta ścieżka pieszo-rowerowa jest już objęta systemem monitoringu miasta Poznania, jakby to co się dzieje za nią, no to już nieważne, to tam może się dziać, także tak to wygląda, no i stałych patroli też nie będzie, oczywiście będą dodatkowe, no zobaczymy.
2: Zwłaszcza w okresie weekendowym.
1: Zwłaszcza w okresie weekendowym, także zobaczymy, czy to wyjdzie w praktyce, no ale nie brzmią to jako jakieś obietnice takie bardzo konkretne, no tak mówiąc już subiektywnie.
2: Pojawiły się też słowa, że mieszkańcy ogólnie mogą przecież zgłaszać przypadki zakłócania porządku publicznego na bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej lub w przypadku przestępstw na policję, więc po prostu jak już coś się dzieje, to wtedy można zgłaszać, ale żeby zapobiegać za bardzo, to nie dadzą rady.
1: No to nie dadzą rady, no niestety. Także tak to wygląda sytuacja nad Wartą, miejsce na pewno specjalne dla wielu poznaniaków, gdzie można faktycznie, jedyne takie miejsce publiczne, gdzie można się napić piwka i trochę wyluzować w taki sposób, ale no musimy pamiętać, że często alkohol łączy się też z no niestety zachowaniami niezbyt odpowiedzialnymi, agresywnymi i no myślę, że jakiś sposób zaradzenia tego właśnie zapobiegania, tak jak powiedziałaś, powinien być brany pod uwagę przez władze Poznania. Czy tak będzie? No zobaczymy, sytuacja jeszcze będzie wracać za rok i za następne lata i tak co roku będzie się to toczyć, a my zawsze słuchamy też dobrej muzyki w Radiu Meteor, więc teraz Brodka z piosenką Miałeś Być.

0: Radio Meteor.
1: Powiedz mi, Rochu, gdybyś miał teraz gdzieś być, albo miałbyś być gdzieś za godzinę, to gdzie byś był?
2: Ja gdzie bym był? W Barcelonie.
1: Myślę, że w godzinę mogłoby być trochę ciężko, ale
2: godzinę, tak.
1: Wierzę, że byłbyś w drodze do Barcelony.
2: Tak, ale na pewno bym pojechał na Park Wilsona, bo tam się będą działy wspaniałe rzeczy już o 16.30. A co konkretnie będzie się działo? No,
1: będzie gra terenowa, ale taka trochę inna gra terenowa, ponieważ zamiast typowo się tylko bawić i grać, no to uczestnicy będą się ogólnie uczyć, jak taką grę stworzyć. Sam tytuł wydarzenia brzmi Wyrusz w teren, gra terenowa jako narzędzie animacji społecznej. Już dzisiaj o godzinie 16.30, więc mamy dokładnie godzinkę i 9 minut, żeby się przetransportować na Park Wilsona. Zbiórka odbędzie się przy Palmiarni, oczywiście w Poznaniu, a wstęp jest wolny. Ogólnie o co chodzi? Bo w sumie może jeszcze nie było to do końca jasne, co powiedzieliśmy. Chodzi o to, że trzeba jakoś, jak stworzyć aktywność, która łączy ludzi i daje dużo dobrej energii. I Poznańskie Centrum Wolontariatu zaprasza właśnie na warsztaty o charakterze praktycznym, gdzie uczestnicy wezmą udział w grze terenowej, dzięki czemu poznają narzędzie tworzenia takiej gry od środka, zdobędą inspirację do wykorzystania w swoich działaniach. No i organizatorzy również wystawią zaświadczenie o uczestnictwie w takim właśnie szkoleniu.
2: Takie warsztaty praktyczne po prostu z robienia gier terenowych, które...
1: No, i grania w te gry też również, jakby ktoś nie umiał.
2: No tak, w sumie tak. Co jest dobrym narzędziem animacyjnym właśnie na różnych jakichś eventach, wyjazdach i tak dalej. Gry terenowe też integracyjne są bardzo, także... To jest przydatna umiejętność robić coś takiego, z czego można jak najbardziej żyć. A ja mam tutaj coś bardziej historycznego takiego, architektura, taka informacja,
1: okay,
2: ponieważ jakiś czas temu się mówi o tym, że jest taka bardzo zaniedbana kamienica w centrum Poznania przy ulicy Grobla 29A i Mostowej 2, która wyglądała bardzo słabo już ostatnio, dwa lata temu nawet, wyglądała tragicznie generalnie, nikt by nie pomyślał, że jest zabytkowa po prostu, i została ona ostatecznie wyremontowana i wygląda teraz naprawdę pięknie. To jesteśmy w radiu, także nie pokażę wam niestety jak wygląda, ale
1: musicie
2: warto sobie sprawdzić.
1: Na słowo,
2: tak, musicie
1: prostu
2: uwierzyć, albo się przejechać, po prostu zobaczyć, jak ona
1: tak, na Mostową
2: wygląda.
1: Nie jest daleko.
2: Tak jest, także ta kamienica wygląda naprawdę teraz bardzo ładnie, także dobrze wiedzieć, że Poznań dba o zabytki, które teoretycznie nie musieliby tego robić. Ale jednak fajnie, że coś takiego jest i fajnie, że teraz ta kamienica ładnie wygląda.
1: A wiesz, kiedy by nie dbali o taką kamienicę?
2: Kiedy?
1: Kiedy by było ciemno, a teraz It's dark na antenie Radio Meteor.

0: Bas Astral i Igo właśnie nam zaśpiewali taką piosenkę trochę mroczniejszą, no tak jak tytuł It's Dark wskazuje. No i my o czymś mroczniejszym trochę teraz właśnie powiemy. No o tym, że mamy problemy ekologiczne, mówi się od bardzo dawna. I kolejna wychodzi rzecz, którą stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która no może nas nawet nie nieco, ale bardzo zaniepokoić. Generalnie dzieje się coś takiego, co zostało nazwane w mediach żabią seksmisją. Mega, znaczy trochę zabawne, chociaż sam temat oczywiście nie jest zabawny, gdyż naukowcy przeprowadzili eksperyment, który polegał na tym, że brali substancje endokrynne, które są produkowane przez ludzi po prostu wszystkimi kosmetykami, pestycydami i detergentami, które są w wodach najczęściej już, no niestety tak się zdarza. Wzięli 300 kijanek żab i sprawdzili, jak na nie zadziałają. I wiesz, co się stało?
1: No powiedz mi, co się stało.
0: Na 10 żab 9 okazało się samicami, a jeden samcem, a wynik powinien być mniej więcej równy. No to wiadomo, co to może powodować, no trochę zaburzenie, że tak powiem, rozrodcze żab, trochę problem z też rozpowszechnieniem populacji i inne rzeczy. I dodatkowo jeszcze te żaby mają po prostu słabsze organizmy, ogólnie są osłabione i są bardziej podatne na wszystko, co może niestety im zaszkodzić, i to może nawet nie tylko żab dotyczyć.
1: Już od wielu lat zresztą były właśnie takie badania prowadzone na rybach, no i dopiero niedawno właśnie w Poznaniu pojawiło się takie badanie na żabach i konkretnie na kijankach. Zdaniem naukowców może właśnie to nie tyczyć tylko płazów i jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem mówiącym o dużym i realnym problemie ekologicznym, gdzie związki endokrynne czynne już teraz budzą obawy, biorąc pod uwagę nawet zdrowie ludzi.
0: Tak jest, no to już dotyczy trochę nas bardziej. Wiadomo, że zwierzątek zawsze będzie nam bardzo szkoda, że muszą one to wszystko przeżywać przez działalność ludzką, ale to może dotyczyć po prostu bezpośrednio nas, mogą oddziaływać na nasze mechanizmy hormonalne, które regulują nasz rozwój i funkcjonowanie organizmu. No jeszcze to wszystko oczywiście będzie analizowane w najbliższych latach i wtedy się tego dowiemy, czy faktycznie te związki endokrynne będą miały na nas ogromny wpływ, które są teraz w wodach, no ale wiemy, że mają bardzo duży wpływ na żaby. No i właśnie to śmianie się, że żabia sekspisja, okej, no ale też wpływa po prostu na ich organizm bardzo negatywnie, no i też właśnie na tą możliwość rozrodczą żab, no bo jak jest jeden samiec, 9 samic, no to trochę gorzej po prostu, no wiadomo.
1: Zwłaszcza, że w przyszłości może to też wpływać na znacznie więcej różnych gatunków zwierząt i właśnie nie tylko zwierząt, ale również i na ludzi. Natomiast my już zostawiamy żaby za sobą i przechodzimy do piosenki Americano.

0: Może wolniej minie czas, a może właśnie szybciej, zwłaszcza w Radiu Meteor. Natomiast my przechodzimy już do bardzo ważnej rzeczy, która się odbyła w poniedziałek, ponieważ była to uroczysta prezentacja nowego 5-kubitowego komputera kwantowego firmy IQM Quantum Computers, gdzie Politechnika Poznańska przeznaczyła na jego zakup ponad 10 milionów złotych. Zwłaszcza, że to było ze środków własnych. Jak brzmi ta inwestycja, tłumaczy nam Michał Weisenberg, lider Interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej.
1: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Tak, musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa.
2: Tak jak mówił Michał Weisenberg, jest możliwość zmiany stanu kubitów i o tym też powiedział rektor uczelni, profesor Teofil Jesionowski, który zapowiedział, że planowo komputer będzie rozszerzony do 50 kubitów. No nie znam się na tym bardzo, ale sprawdziłem, to jest bardzo dużo bitów, także będzie to naprawdę coś niesamowitego. Podczas inauguracji ogłosił, że na Politechnice Poznańskiej uruchomiono także nowe kierunki studiów związane z technologiami kwantowymi, informatyką kwantową, także Politechnika Poznańska idzie w to dalej, więcej takich wydarzeń będzie. I właśnie teraz oddajemy głos rektorowi.
3: Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych.
0: Jak sami eksperci podkreślają, komputery kwantowe mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, takich jak na przykład w medycynie, chemii, sztucznej inteligencji, logistyce czy cyberbezpieczeństwie. Materiał przygotowała dla nas Magdalena Łojek.
2: Tak, dziękujemy Magdalena. No to naprawdę wspaniała rzecz. Wszędzie te komputery kwantowe można wykorzystać w takim razie.
0: No można.
2: No to się bardzo cieszymy. Teraz dowiecie się, czego możecie słuchać w Radiu Meteor. Kilka autopromocji, a potem Szukaj mnie od Edyty Geppert.
4: Autopromocja.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska niegotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
8: Autopromocja.
9: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Powiedz mi, Rochu, gdzie można szukać ciebie?
1: Mnie w Radiu Meteor oczywiście.
0: No zawsze, tylko tutaj, nigdzie indziej.
1: Tak jest.
0: Natomiast gdzie nie powinno być cię szukać, może o?
1: No w Obornikach w tym momencie generalnie. Tak. Najlepiej tam omijajcie to miejsce, gdyż czarne chmury stąpiły na niebo w Wielkopolsce. Możliwe, że są widoczne nawet z daleka, gdyż wygląda to naprawdę...
0: Suchego lasu widać. W suchym lesie widać czarne chmury.
1: W Obornikach to nie jest tak blisko generalnie, także płonie ocynkownia w Obornikach dalej. I generalnie z tego, co widzę, także to jest naprawdę ciężka akcja. 30 zastępów straży pożarnej na miejscu już od jakiegoś czasu walczą z tym od godziny. Na razie nie mam informacji, żeby został ten pożar powstrzymany i też możliwe, że dostaliście alerty po prostu na telefon, że dzieje
0: mamy
1: się.
0: Mamy duże zadymienie i żeby zamknąć właśnie okna i drzwi i najlepiej zostać w domu, zwłaszcza w okolicy właśnie Obornik, gdzie to wszystko się odbywa.
1: No i nie zbliżać się do miejsca akcji, ale to alert chyba nie musiał wam pisać, żeby ten... Chociaż są tacy ciekawcy, nie?
0: Na pewno coś się... Jak dziennikarze na przykład.
1: Znalazł się.
0: Myślę, że dziennikarze by nie posłuchali takiego alertu.
1: Czyli my.
0: Czyli my.
1: Może będzie repo, jak będzie jeden z naszych reporterów i będzie mówił, będzie po prostu. Ale mamy nadzieję, że nie. Także nie zbliżacie się po prostu, bo jeżeli zobaczycie sobie filmik na e-Poznań, to wygląda ten dym naprawdę strasznie. Także omijajcie Oborniki z daleka w tym momencie. Czekajmy na efekty, jeżeli chodzi o to, co zrobi straż pożarna. Mamy nadzieję, że idzie im już coraz lepiej. Też nie ma żadnej informacji o tym, żeby ktoś ucierpiał przy tym. To jest hala, ocynkownia, także miejmy nadzieję, że żaden z pracowników po prostu nie ucierpiał przy tym pożarze.
0: Natomiast my już teraz przechodzimy, zostawiamy te pożary straszne i przechodzimy do piosenki Hey Loved of Mother.

0: Radio Meteor.
1: Tak jest, Radio Meteor dalej trwają notatki, zaraz kończy się pierwsza godzina, ale mamy jeszcze dla was kilka informacji, tutaj taka trochę bardziej absurdalna, ale też skandaliczna, gdyż poinformował o tym profil na Facebooku parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu, że ukradziono z tego kościoła właśnie defibrylator generalnie. To jest taka informacja dość, no po prostu mi się wydaje, że taka randomowa, ale no mimo wszystko kto...
2: Ale może właśnie będzie mu bardzo potrzebny i może miał taką potrzebę.
1: Ja czemu akurat z kościoła?
2: No bo w kościele może stwierdził, że dadzą mu za darmo, bo jest potrzebującym.
1: No, nie, znaczy nie dali mu, no ukradł generalnie i właśnie w tym kierunku jest skierowane śledztwo. Także tak to wygląda, a parafia wypowiedziała się, że jest to haniebny czyn i apeluje o modlitwę w sprawie wykrycia i nawrócenia sprawcy tego haniebnego czynu. No zobaczymy, jak to się potoczy, czy też właśnie defibrylator, bo tak jak mówiłaś, jest też podejrzenie, że po prostu komuś był potrzebny, żeby uratować czyjeś życie, no ale parafia zawiadomiła o kradzieży, także w tym kierunku na razie prowadzone jest śledztwo.
2: No jakby wam był akurat wtedy bardzo potrzebny defibrylator, no to no nie mają.
1: No nie, no
2: wisi
1: nie.
2: W jego miejscu tabliczka, że no niestety defibrylatora tak. Nie ma.
1: A to jest w sensie naprawdę sama sprawa nie jest jakoś bardzo zabawna sama w sobie, ale mimo to, że jest miejsce, gdzie jest puste po właśnie defibrylatorze, który został skradziony, jest napisane, że defibrylatora nie ma, powodem kradzież. To jest trochę zabawne, ale tak to ogólnie nie, więc
2: trochę.
1: Mamy nadzieję, że się odnajdzie, bo jednak to jest urządzenie, które no, ratuje życia. Nie wiadomo, w którym miejscu akurat będzie potrzebne.
2: No nie wiadomo. Natomiast jeśli będzie wam potrzebne coś ciekawego do zrobienia, może w tym tygodniu albo w najbliższych dniach, to mamy dla was propozycję, jaką jest zestaw wydarzeń Kalejdoskop Orientu, które dzieją się już od marca do 30 maja, więc zostały nam ostatnie. Dzieje się to wszystko w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym na ulicy Biedrzyckiego 13 i co ważne, bilety są darmowe na to wydarzenie. Będzie to cykl spotkań Poznaj Islam oraz prezentacji o Kirgistanie czy Sudanie. Odbywały się również warsztaty z henny czy warsztaty z kaligrafii, więc dużo właśnie takich ciekawych rzeczy, typowo może kulturalnych trochę, ale też na pewno informacyjnych.
1: Tak jest, jeżeli chcecie się ukulturalnić, to zostało ostatnie wydarzenie, które odbędzie się 30 maja o godzinie 17. Będzie to prezentacja o Kirgistanie, także ja na przykład o tym państwie nic nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć.
2: Ja wiem, że mają góry.
1: Mają góry.
2: Tak mi się wydaje, znaczy, ale to jest, wiem gdzie leży.
1: No tam większość tych właśnie, gdzie jest stan, to mają góry, tak kojarzę ja
2: no,
1: przynajmniej.
2: Możliwe.
1: Ale to super, góry są wspaniałe generalnie, więc warto się ukulturalnić i brać udział w takich wydarzeniach, no bo z kulturą muzułmańską, no nie oszukujmy się, na co dzień raczej nie mamy doświadczeń takich praktycznych, prawdziwych, także warto zawsze trochę coś się dowiedzieć o świecie. A my posłuchamy sobie teraz muzyki, zapraszamy już za chwilę o godzinie 16 na drugą godzinę notatek z Poznania, a teraz Cool Kids od Echo Smith.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Notatki z Poznania.
2: Notatki z Poznania trwają dalej, za mikrofonami nadal te same osoby, realizuje nas cały czas Jan Salamon, natomiast my już troszeczkę wynosimy się z Poznania, tak na chwileczkę, ponieważ porozmawiamy sobie o tym, że robi się ciepło, nie? A jak się robi ciepło, no to wiadomo, że wzywa nas woda.
3: Bałtyk.
2: Tak, no Bałtyk jest wodą.
3: No jest to morze, jest tam bardzo dużo wody generalnie i już niedługo powstanie nowe połączenie z Poznania kolejowe, gdzie można właśnie nad Bałtyk zawitać. A konkretnie gdzie?
2: A konkretnie, no nie wiem, powiedz mi.
3: Do Świnoujścia między innymi, do Sopotu, koło brzegu,
2: Gdańska i Gdyni.
3: Ustronia morskie.
2: Bez przesiadki.
3: Ale te mniejsze miejscowości mają trochę uroku, tak wiesz, że w Gdańsku, Gdyni każdy był.
2: No nie każdy był, ale no w Gdańsku też jest jakieś tam morze, można dojechać tramwajem numer 3 na brzeg i posiedzieć sobie trochę na plaży, chociaż no wiadomo, tak wielkie miasto, no to obstawiam, że ta plaża może być albo wręcz jest na pewno bardzo zatłoczona.
3: No na pewno.
2: No ale można z Poznania dojechać, więc są szybkie właśnie dojazdy, bezprzesiadkowe, nie trzeba się męczyć, nie trzeba jeździć samochodem, więc po prostu się wsiada i się jedzie i się wysiada i się widzi morze.
3: Tak, a już niedługo wakacje, także warto z tych przejazdów skorzystać, a jeżeli macie ochotę trochę inaczej spędzić czas niż nad zatłoczonym morzem, jeżeli jesteście takim typem, że właśnie potrzebujecie się wyciszyć, no to wiadomo.
2: Ale nad morzem też można się wyciszyć.
3: Dobra, czekaj, bo psujesz mi. Jeżeli chcecie się wyciszyć i nie chcecie tego robić w domu, tylko w jakimś gronie ludzi, którzy też chcą po prostu doznać trochę spokoju, no to słuchajcie, Grota Solna Galos na ulicy Jana Spychalskiego 34, tam praktycznie codziennie są koncerty relaksacyjne pod tytułem Misy i Gongi, które prowadzi, no już chyba niezastąpiona Ewa Brus-Kwiatkowska, my zawsze o tych notatkach mówimy, ale ten temat nigdy nie zostanie. Pani Ewa ma 20 lat doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie takich koncertów, które są takie terapeutyczne, regenerujące dla ciała, duszy i umysłu. No i co? No i posłuchaj, nie skusiło cię to, ten opis?
2: No nie wiem. To jest kwestia tego, czy wolicie podróż nad morze, czy podróż w głąb siebie, gdzie wspieracie regenerację ciała, duszy i umysłu w sobie, będąc nadal w Poznaniu, czy wolicie wsiąść w pociąg i oglądając wspaniałe polskie krajobrazy pojechać i się wyciszyć nad morzem. Chociaż no, czy nad morzem można się wyciszyć, to też jest kwestia raczej sporna.
3: No właśnie, no to jakieś, nie wiem, może jakaś plaża w Stegnie, plaża... może tam się da wyciszyć, ale tak, więc dla każdego co innego, także Grota Solna Galos albo Gdańsk, to dajemy wam takie wybory. Możecie wybrać albo jedną, albo drugą, tak jak w Matrixie, macie dwie
2: więcej nie
3: tabletki.
2: Można.
3: Więcej nie można. A teraz posłuchamy trochę muzyki i zaraz dowiecie się jeszcze więcej, co możecie robić, albo gdzie możecie pojechać z Poznania, ale najpierw piosenka Pain.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Mimo że sezon Ekstraklasy się zakończył i Lecha Poznań, jej gry nie uświadczymy już przez najbliższe dwa miesiące prawie, to na Enea Stadionie i tak będą działy się rzeczy, które przyciągną nawet więcej osób czasami niż spotkania, chociażby koncerty. Dwa duże koncerty, jeden, który odbędzie się już najbliższy piątek za dwa dni, czyli Stanach, oraz Dawid Podsiadło, który odbędzie się 13 czerwca. Oba te koncerty oczywiście wykupiły cały stadion, bo to są jedni z największych artystów w Polsce obecnie, no, pod względem popularności.
2: Już od wielu miesięcy były zresztą bilety dostępne.
1: Tak.
2: Nie najtańsze, no ale jakby nie było, są to bardzo popularni artyści, których no jakby nie było, myślę, że każdy z nas zna.
1: Każdy z nas zna, dokładnie. Tak, niektórzy nawet będą na tym koncercie, także odbędzie się on w najbliższy piątek. No i o tym, co warto powiedzieć, że oczywiście będzie wzmocniona komunikacja miejska, tak jak przy okazji każdego meczu Lecha Poznań, który tam średnio przyciąga 20 tysięcy osób, no to wzmocnione będą linie autobusowe numer 145, 163, 191 i 193 przed koncertem w Stanach. Będą to po prostu większe autobusy i też będzie ich więcej.
2: Pojawi nam się nawet nowy tramwaj, słuchaj.
1: 3-3.
2: Nie wiem w sumie, czemu taka liczba, bo zazwyczaj mam takie wrażenie, że jak się pojawiają nowe tramwaje, to one mają jakiś związek liczbowy ze sobą.
1: Często tak, albo mają te.
2: Albo te, no. A nie, te to raczej autobusy mają.
1: Nie, no tramwaj, dobra, nieważne. Nieważne, może Stanach sobie wybrała, że 3-3 chce.
2: Może, no słuchaj. No i będzie ten tramwaj kursować tylko przez półtora godziny, między godziną 18 a 19.30, ponieważ koncert zaczyna się o godzinie 20, no to mniej więcej 19.30 to już jest taka, myślę, że najpóźniejsza godzina, kiedy trzeba się na Bułgarskiej znaleźć. I będzie ten tramwaj jechał przez takie ulice jak Kurnicka, Mostowa, Marcinkowskiego, Plac Wolności, Święty Marcin, Rondo Caponiera.
1: Święty Roch jeszcze.
2: No dobrze, pominęłam, przepraszam, ale Święty Roch jest akurat na jednym z pierwszych. No i skończy ona, ta linia tramwajowa, na przystanku Budziszyńska.
1: Tak jest, i po zakończeniu koncertu oczywiście zostaną uruchomione dodatkowe tramwaje, tak jak po meczach Lecha Poznań, 1, 6, 13 i 15 i autobusy 145, 163, 191 i 193, więc nie musicie się bardzo martwić o powrót. Oczywiście no nie będzie łatwy. No, będzie,
2: mimo
1: no,
2: wszystko
1: buchta
2: jednak.
1: Buchta ludzi będzie.
2: Buchta ludzi, tak.
1: Tak jest, także buchta wiary nawet można powiedzieć, także nie musicie się bardzo o to martwić. Zawsze da się po tych meczach dojechać, także po koncercie Stanach i Dawida Podsiadło też da się radę.
2: Myślę, że nie musimy już nic więcej dwa razy powtarzać, a teraz na antenie Radia Meteor w Stanach.

0: Smutne.
1: Niestety wszystko mija, ale my jeszcze nie zwracamy się ku temu, co minęło, a zwracamy się ku temu, co się dopiero pojawi w przestrzeni Poznania, ponieważ jako, że mamy środę, jutro mamy czwartek, kto by się spodziewał.
2: Tak zazwyczaj jest, no.
1: No zazwyczaj tak jest. No to jutro zaczyna nam się wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o Poznań i ogólnie również wydarzenie muzyczne, jak to miało miejsce na poprzednim naszym, jak opowiadaliśmy o koncercie Sanach, ponieważ zaczynają się Juwenalia Poznań 2026, które będą trwać od 28 maja, czyli od jutra, do 30 maja tego roku oczywiście. Odbywać się one będą w Parku Jana Pawła II.
2: Tak jest, standardowo miejsce się w ogóle nie zmieniło, jeżeli chodzi o czwartek, czyli o tym, no powiemy o tym dniu głównie jutrzejszym, gdzie też będziecie mogli nas spotkać. Radio Meteor oczywiście będzie na miejscu. O godzinie 19 zagra Sowa, czyli poznański raper. O 21.15 kolejny poznański raper Kosma Król. O 22.00 zespół, również poznański Natura 2000. I o 22.30 Gwiazda Wieczoru, zdecydowanie Jan Rapowanie. Także tak to wygląda, taki bardziej rapowy line-up, ale będą też dni, gdzie będzie trochę inaczej, chociażby piątek, gdzie będzie Golec. Golce będą i Zalia, także trochę już inaczej.
1: Fani Sanach i fani Golców musieli zdecydować, kogo wolą bardziej, ponieważ mamy tego samego dnia właśnie i koncert Sanach, i Juwenalia, więc trochę się to nałożyło.
2: Ciężki wybór.
1: Ciężki wybór, no niestety. Ale co też może być ważne, to że właśnie przez te trzy dni będą dwie sceny. Będą strefy animacji, strefy gastronomiczne oczywiście z food truckami oraz liczne atrakcje towarzyszące, gdzie na przykład mamy strefę wellness, gdzie będzie można się wymasować i pójść sobie na pilates.
2: Tego chyba nie było rok temu.
1: Tak, to jest nowość. Tak samo jak nowością jest Escape Room, który został przygotowany we współpracy z Escape Arena oraz Wielkie Bingo.
2: A Wielkie Bingo było akurat. Z tego, co pamiętam, to było coś takiego, że się po prostu chodziło po całych juwenaliach, robiło zadania z tego Wielkiego Bingo i to było takie integracyjne, zabawne, także fajnie. No i tak właśnie, jak mówiłaś, mała scena, gdzie będą właśnie tacy mniejsi twórcy, będą też bitwy freestyle'owe, mega polecam. Generalnie świetna, świetna zabawa. Także juwenalia wracają do Poznania, już było w wielu miejscowościach, chyba najbardziej w Rzeszowie zrobiły furorę, bo tam w Rzeszowie było pełno jakichś gwiazd, nie wiadomo skąd oni ich wytrzasnęli, ale te poznańskie też musimy oczywiście wspierać, trzeba się na nich pojawić. I sobota to będzie taki dzień, gdzie największe gwiazdy będą White 215, czy Kasperczyk, czy Hubert Kropka, także tam się będzie też działo. No ale najbliższy czwartek, jutro zobaczycie, możliwe, że też spotkacie nas, redaktorów Radia Meteor, także no, juwenalia. Możemy zaczynać sezon na Juwenalia w Poznaniu.
1: Tegoroczna edycja, też jeszcze sobie dopowiem dwa słowa, że odbywa się pod hasłem Juwenalia tworzą ludzie, gdzie jest to naprawdę bardzo ładne hasło, bo podkreśla taki otwarty charakter, że jest to wspólnota ludzi, że to właśnie też nie chodzi o same koncerty, ale jest to taka przestrzeń do spotykania się, rozmawiania, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania i studentów, znaczy studenci też są mieszkańcami Poznania, żeby nie było.
2: Tak jest. Nie wszyscy zarejestrowani, ale są.
1: No, powiedzmy. No i można sobie wspólnie poprzeżywać muzykę, porozmawiać i świetnie się bawić.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Przed chwilą śpiewała nam Mary z Polski, także dziękujemy za to, zawsze miło jej posłuchać.
2: W ogóle zakończyła swoją piosenkę słowem smacznego.
1: No to dziękujemy.
2: Tak, musiałam dopowiedzieć, ponieważ jest to bardzo ważne w kontekście tego, o czym będziemy mówić troszeczkę.
1: Tak, no w sumie chodzi o sieć sklepów polską, bardzo spożywczych, także no faktycznie można tak robić. Generalnie taki, jakby właśnie pracownicy mieli taki, że wiesz, kupujesz jedzenie, no to wiadomo, że je zjesz i mówisz wtedy nie do widzenia, tylko smacznego.
2: Mogliby tak robić, no. Raczej nie robią, ale mogliby. No.
1: Raczej nie. I generalnie to pracownicy tej sieci sklepów nie chcą już za dużo robić, gdyż domagają się poprawy warunków pracy i ta sprawa już trwa od dłuższego czasu. I w końcu doszło do jakichś czynów, a konkretnie do protestu pod siedzibą.
2: Który trwał 3 dni.
1: 3 dni trwał protest w Krotoszynie, właśnie pod główną siedzibą tej sieci sklepów. No nie zakończył się jakimś ogromnym sukcesem, przynajmniej na razie. Wiadomo, protesty też wymagają czasu i wtedy dopiero się dowiemy, ale chociażby z tego, co widzę, miała być rozmowa związkowców z przedstawicielami zarządu i to pierwszego dnia protestu i do niej ostatecznie nie doszło przez też następne 2 dni, także nie było jakichś tutaj rozmów, jakichś paktów, czegokolwiek, także takich rzeczy nie udało się zrobić. Udało się jednak osiągnąć jakiś efekt, zablokowana została chociażby droga w Krotoszynie, więc na pewno przyciągnęło to wzrok i też oczywiście wzrok mediów.
2: No sama sieć sklepów ani razu się nie odniosła do tego protestu, mimo że właśnie obrał on całkiem sporą skalę i trwał właśnie aż 3 dni. Natomiast zapowiadają, że będą takie kolejne akcje protestacyjne. Będą one się odbywały przed centrami logistycznymi sieci w całym kraju, więc robi się z tego naprawdę duża rzecz. U nas się tutaj powoli zaczęło w Krotoszynie i rozchodzi się na cały kraj wręcz.
1: Tak, bo ta sieć oczywiście jest znana z tego, że jest w całym kraju. Pewnie wiecie, o jaką już chodzi, ale podpowiem, że o taką, która jest zazwyczaj na jakichś wsiach. Są te sklepy. Także tak. I tutaj w ogóle dość zabawna sprawa, gdyż ten zarząd tej sieci sklepów wydał taki komunikat prasowy 2 tygodnie przed protestem, który już był zapowiedziany, że się odbędzie. I właśnie jeden z członków zarządu, Michał Krause, powiedział, że no generalnie dzięki pracownikom wzrosła nasza sprzedaż i tak mówił, że jest fantastycznie, a okazało się, że chyba nie do końca tak jest, bo tych pracowników pojawiło się na proteście całkiem sporo i z tego, co właśnie widzę, robili szum, robili hałas, tak jak to powinno wyglądać na proteście.
2: Czy finalnie uda się pracownikom tej sieci zdobyć lepsze traktowanie i czy ten protest, który się roznosi na całą Polskę, będzie miał pozytywne skutki? No dopiero się dowiemy. Ciężko nam przewidywać taką przyszłość. Natomiast jesteśmy po prostu z nimi i miejmy nadzieję, że osiągną to, co sobie zamarzyli.
1: Miejmy nadzieję na to. No a tak, teraz posłuchamy sobie trochę muzyki. Zaraz do was wracamy. Jeszcze przez 5 godziny będziemy z wami, a teraz z wami będzie zespół Coles z piosenką Sleepwalker.

0: Właśnie słyszeliśmy Sleepwalker, czyli w sumie na wolnym polskim tłumaczeniu. Lunatyk chciałam powiedzieć, chodzący we śnie.
1: Okej, przepraszam.
0: No ale oczywiście musiałeś mi się wciąć na chwilę.
1: Musiałem, no.
0: I to jest okej. I zabrakło mi teraz, nie wiem co chciałam powiedzieć.
1: O tym, że odbędzie się Spartakiada.
0: To też, ale chciałam zapytać, czy ty jak chodzisz we śnie, to poszedłbyś na taką Spartakiadę? Czy musiałbyś chodzić we śnie, żeby pójść, czy pójdziesz nawet na jawie?
1: Nawet na dwóch nogach pójdę. Znaczy nie będę jednym na pewno z uczestników, gdyż trzeba być osobą 60+, ja jeszcze tyle lat nie mam, ale na widownię czemu nie?
0: No na widownię, myślę, że warto popatrzeć. Można zawsze swoich rodziców albo dziadków wysłać, powiedzieć idźcie na Spartakiadę, zwłaszcza, że są jeszcze wolne miejsca i nadal można się zapisać i wziąć udział.
1: Takie Spartakiada to jest taka mini olimpiada odbywająca się w Poznaniu właśnie dla osób 60+, dla seniorów, która odbędzie się i na hali na Wildzie oraz na pływalni miejskiej w Grunwaldzie. Zacznie się od 9 czerwca i będzie to najpierw turniej badmintona. Mega fajny sport.
0: Bardzo fajny. Pozdrawiam sport badmintona.
1: Wszystkich pozdrawiam.
0: Tak, ale oczywiście nie będzie tylko badminton sam, ponieważ będą takie konkurencje jak pływanie, bowling, czyli w sumie...
1: Kręgle,
0: tak. Mhm. Tenis stołowy i nawet szachy.
1: Tenis stołowy, czyli ping-pong.
0: No, można tak powiedzieć.
1: Tak jest. I na finale zawodnicy spotkają się na pikniku. Ogólnie w tym roku organizatorzy zrezygnowali z rajdu rowerowego i spływu kajakowego, ale...
0: Bardzo przykro nam.
1: No, bardzo przykro, ale ogólnie pływanie to jest sport, który wymaga naprawdę niezłej kondycji.
0: Zwłaszcza, że trzeba jeszcze umieć pływać.
1: No to dodatkowo, ale nawet jak umiecie pływać, no to przecież ile to powietrza zabiera.
0: No, przypłyniesz taki jeden basen sportowy, już masz zadyszkę, nie?
1: Tak, zdecydowanie, także naprawdę dla seniorów, którzy wezmą udział w tej konkurencji, szapoba po prostu, no i w każdej innej również, ale w szachach też chciałbym zobaczyć taką potyczkę.
0: Tak, no niestety nie weźmiesz w niej udziału.
1: No nie weźmiesz.
0: No nie weźmiesz, natomiast powiem ci, jakbyś nie wiedział, że w poprzednich latach na właśnie takim starcie, czy tam w różnych konkurencjach, stawiali się nawet 90-latkowie.
1: Wow.
0: Ponieważ nie ma górnej granicy wieku.
1: Wow, to niesamowite jest, naprawdę.
0: No, i zdarzało się, że na przykład rywalizowali rodzice z dziećmi, że masz, wiesz, osobę w wieku 90 lat i osobę w wieku, powiedzmy, 65, nie? I oni rywalizowali ze sobą.
1: To jest niesamowite, ile można robić w życiu, w momencie, w którym już tak naprawdę dużo osób się trochę poddaje i zaczyna żyć trochę statycznie, a jednak można wziąć udział w takiej Spartakiadzie dla seniorów, to jest niesamowite, po prostu, że też takie inicjatywy się odbywają. W tym roku też będzie więcej miejsc, konkretnie 300 i można dalej się zapisywać, są wolne miejsca, także idźcie do babci, dziadka, do mamy, taty i powiedzcie im, jeżeli oczywiście mają powyżej 60 lat, bierzcie w tym udział. Czemu nie w sumie? Warto spróbować.
0: Tak, to jest właśnie nasze przesłanie od was do dzisiaj. Nie poddawajcie się i próbujcie nowych rzeczy, bo w sumie nigdy nie wiadomo, czy wam się spodoba. Natomiast teraz na antenie Radia Meteor posłuchamy sobie Corteza.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Radio Meteor.
1: Hej wy, jesteście w Radio Meteor, słuchacie nas dalej. Notatki z Poznania, jeszcze 20 minut. Teraz pomówimy o wydarzeniu, które nie do końca zgrywa się z piosenką, która leciała, no bo wiadomo, Cortez to trochę takie melancholia i tak dalej, a my powiemy o czymś żywym.
2: Ale tańczyć też można melancholijnie.
1: No, można do Corteza potańczyć generalnie. Chociaż jakbym poszedł na koncert Corteza i bym tańczył, to ktoś by się popukał w głowę, że co ja robię.
2: Ale
1: pewnie
2: można się tak pobujać, to też jest w pewnym sensie taniec.
1: Oj, to bym się pobujał na pewno, ale zmierzmy do końca, a konkretnie do wydarzenia, o którym mówię. Tańczymy na Taczaka, tak jest nazwane to wydarzenie. Będzie to taniec współczesny, który odbędzie się w Polskim Teatrze Tańca o 18.30 jutro. Będzie to taka przestrzeń, gdzie każdy może sobie potańczyć, popracować nad swoją techniką, muzykalnością, płynnością ruchu i tak dalej, i tak dalej. Nie musicie wcale świetnie tańczyć. Będzie to taka bardziej lekcja prowadzona przez Alicję Augustynek, czyli tancerkę Polskiego Teatru Tańca. Brzmi ten tytuł, jakby naprawdę potrafiła tańczyć, więc was na pewno czegoś nauczy. Jeżeli chodzi o wiek, to ludzie od lat 14 mogą na te lekcje uczestniczyć. Na wstęp na pojedyncze zajęcia to 40 zł, ale pamiętajcie, pani Alicja podkreśla, że nie musicie wcale tańczyć super. No, lekcje są po to, żeby się uczyć, więc możecie być totalnymi amatorami, ale przyjdźcie zobaczyć, co potraficie.
2: Głównym celem tego wydarzenia też, jakby nie było, zresztą jest tak napisane, to żeby umieć nauczyć się czerpać radość z ruchu i wyrazić siebie poprzez taniec, ponieważ taniec jest jakby nie było sztuką, a właśnie po to się tworzy sztukę, żeby wyrazić siebie i wpuścić po prostu ludzi do siebie bliżej.
1: Tak, poczuć się wolnym po prostu. Przy tańcu można się poczuć wolnym, nawet jak się nie potrafi tego robić.
2: To prawda. To prawda. Nie mogę się nie zgodzić z tobą, no nie będę się kłócić tym razem. Natomiast jeśli nie macie w sobie ducha tańca, a macie w sobie ducha analityka i osoby bardzo takiej, która woli się dowiedzieć czegoś ciekawego w domu, bo to jest nawet wydarzenie, ci powiem.
1: Tak, że w łóżku możesz leżeć.
2: Że w łóżku możesz leżeć, nie? Więc coś dla nas takich troszeczkę leniuszków może.
1: Dla tych, co lubili lekcje zdalne w 2020 roku.
2: To na pewno. Ponieważ już 30 maja odbędzie się konferencja Power by Day 2, gdzie będzie transmisja online o godzinie 9 rano, więc idealnie, żeby po prostu sobie ustawić wcześniej budzik, zrobić sobie kawusię i sobie w łóżku posłuchać ciekawych rzeczy, które mają do opowiedzenia. Natomiast o co chodzi i co tam właściwie będzie? Będzie to 8 prelekcji przygotowanych przez ekspertów i praktyków, gdzie będziemy mieć różnistą wiedzę, na przykład na temat modelowania i wizualizacji danych, projektowania skutecznych raportów mobilnych, wykorzystywania agentów AI w analizie, czy budowanie ścieżki kariery analityka, no i różne dobre praktyki pracy i nowe technologie w PBI. Dlaczego warto wziąć udział w ruchu?
1: Dlaczego warto wziąć udział? Dowiecie się, jak praktycznie podejść do biznesu, ogólnie do tego typu spraw, poznacie społeczność, będziecie się też networkingować w jakiś sposób. Jeszcze nie wiem, jak zdalnie można to robić, bo networking to rozumiem, że jest taka po prostu integracja, zdobywanie kontaktów, ale na pewno organizatorzy znajdą jakiś sposób. Będzie prawie 100 uczestników, także może kogoś fajnego poznacie. No i ta wygoda online, no z łóżka tak naprawdę możecie się połączyć i dowiedzieć się czegoś ciekawego, jeżeli was właśnie ta dziedzina interesuje, jeżeli w nią zmierzacie, albo po prostu się na niej nie znacie i was trochę ciekawi, co tam będzie. Udział jest generalnie płatny, także warto
2: natomiast
1: to po prostu sprawdzić.
2: Nawet jak kupicie bilety płatnie, to zaoszczędzicie na komunikacji, że nie będziecie musieli dojeżdżać na miejsce, nie będziecie musieli płacić za paliwo albo za komunikację miejską, więc coś za coś.
1: No coś za coś, dokładnie tak. Także takie mamy wydarzenia, znowu takie trochę kontrastujące są. Możecie potańczyć albo poleżeć w łóżku i posłuchać o biznesie generalnie. Także takie mamy propozycje i białe i czarne po prostu. Dla każdego coś się znajdzie, nie?
2: To prawda. Samo też wydarzenie będzie trwało aż 5 godzin, 5,5 wow. godziny, więc myślę, że ciężko by było w sumie usiedzieć na czymś takim w jakimś miejscu po prostu konkretnym, a tak to w domku można sobie posiedzieć, posłuchać i jednocześnie sobie zjeść śniadanie i wypić kawkę. Natomiast my już zostawiamy na razie wydarzenia za nami. Godzina 16.38, dalej trwają notatki z Poznania, ale na chwilę was zostawimy z muzyką i z piosenką Zombie.

0: Dziękujemy.
1: Tak.
2: Tak, tak.
0: Tak, dziękujemy.
1: Tak, tak, dziękujemy.
0: Wielkie wydarzenie w radiowej Trójce. Poczekajcie. Mały spis przygody. Proszę? Ale kto? Ten czy ten? Mariusz,
3: mów już. No.
0: Mariusz jest na granie, cicho. DJ Dance Mariusz. Wielkie brawo.
4: Właśnie słyszeliśmy piosenkę Zombie na antenie Radia Meteor. Ja zacznę może od takiego pewnego pytania ruchu. Czego zombie nie potrzebuje?
5: Mózgu.
4: Jak myślisz? Nie no, potrzebuje, żeby przeżyć.
5: Aha, mózgu, tak. Jedzenia. Nie, no, też potrzebuje.
4: Mózg jest jedzeniem.
5: Wody.
4: No tego nie wiem.
5: Chyba nie.
4: Ale na pewno nie potrzebuje pieniędzy.
5: No nie, raczej nie.
4: Raczej nie.
5: No nie, i co w związku z tym?
4: No w związku z tym, że na łamie można dostać pieniądze. Tak, ale nie tak jak myślisz, ponieważ pojawiła się inicjatywa wspierająca rozwój zielonych i społecznych innowacji właśnie na naszej uczelni. Nazywa się to IDEAMU i jest to ogólnie przestrzeń dla osób, które chcą coś stworzyć odpowiedzialnego, otwartego dla wspólnoty akademickiej. I jest to właśnie konkurs, który jest skierowany do ogólnie społeczności całego uniwersytetu, zarówno do osób studiujących, doktoranckich oraz pracowników uniwersytetu. Chodzi głównie o to, że jeśli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na projekt związany z właśnie ochroną środowiska, czy zrównoważonym rozwojem, bądź też wzmacnianiem relacji społecznych, no to można stworzyć grupę i zgłosić swój projekt, swojej inicjatywy, gdzie może być to zarówno wydarzenie jakieś, jakaś kampania społeczna, nawet przewodniki to mogą być. Więc jest to na pewno ciekawa inicjatywa z uczelni, jest to już któraś edycja i w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację takiego projektu w wysokości 25 bądź 50 tysięcy złotych.
5: Dużo, dużo złotych można na realizację takiego projektu. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca 2026 roku, więc macie dość sporo czasu, żeby sobie wszystko wymyśleć i zaplanować. No ponad miesiąc, no to w ponad miesiąc można zrobić naprawdę wiele rzeczy. A ja też przejdę do tematu pieniędzy, to będą nawet jeszcze większe pieniądze, wiesz?
4: No nie wiem, ale pewnie zaraz się dowiem.
5: Dowiecie się wszyscy, bo na budżet obywatelski na następny rok, czyli 2027, miasto Poznań zrealizuje kwotę, przeznaczy kwotę rekordową, czyli 33,5 miliona złotych. To trochę więcej. To dużo, nie? Brzmi
4: no,
5: dużo?
4: No, trochę dużo.
5: Brzmi dużo. Budżet obywatelski, czyli oczywiście obywatele zgłaszają swoje pomysły, na co generalnie, swoje projekty, na co można przeznaczyć właśnie ten budżet, co może miasto Poznań zrobić dobrego dla miasta i tak dalej, i tak dalej. No i już powoli wybija deadline generalnie. Nie wiem, czy coś wymyślicie w ciągu dwóch dni, taki projekt, żeby miasto Poznań to zrealizowało, może jakąś ławkę ładną?
4: Ale może mieliście już jakiś pomysł i nie wiedzieliście, że to już się odbywa. I może właśnie jest to ostatni moment na stwierdzenie, że okej, w następne 48 godzin nie śpię, piję co 2 godziny litr kawy.
5: Nie róbcie tak, proszę.
4: Nie róbcie tak, ale no, może się to wydarzyć. I zgłosicie swój projekt i może właśnie on zostanie zrealizowany.
5: Tak jest, macie czas do 29 maja, czyli do najbliższego piątku. Oczywiście na stronie Poznania można zgłaszać projekty pod adresem e-mail pbo@um.poznan.pl. Jest też telefon kontaktowy 616463344. Mam nadzieję, że zapisaliście i że dobrze go podałem. Także tak to wygląda. No i odbędzie się głosowanie to dopiero w październiku na to, no, który w ogóle pomysł przejdzie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyniki mają zostać ogłoszone do końca listopada i to będą rzeczy, które przypadną na następny rok.
4: I na pewno, jeśli się to wszystko wydarzy, to będziemy o tym mówić na antenie Radia Meteor.
5: Na pewno.
4: Na pewno. Natomiast teraz zostawiamy was już, zostawiamy pieniądze za nami i przechodzimy do muzyki.
6: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
7: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Dua Lipa śpiewa o nowych zasadach. No my jednak będziemy się posługiwać tą starą, czyli zbliża się godzina 17, to znaczy, że notatki z Poznania się kończą.
1: Niemożliwe.
0: No niestety możliwe.
1: Czyli to nie jest nowa zasada.
0: No nie, to nie jest.
1: To jest stara zasada, której musimy się niestety trzymać.
0: Tak, abyśmy mogli gadać i gadać, co się dzieje w tym mieście jeszcze długo, no ale jutro też będą notatki z Poznania, także serdecznie was zapraszamy. No i oczywiście zostańcie w Radiu Meteor, gdyż tu ciągle będą się działy fajne rzeczy i fajne rzeczy, które możecie posłuchać. A my dziękujemy za te dwie godziny bardzo serdecznie. I kto z wami był?
1: Dzisiaj byli z wami, Rob Orzechowski.
0: No. I Dominika Seweryńska, a realizował nas Jan Salamon. Dziękujemy wam bardzo, no i co, miłego dnia wam życzymy. No, pamiętacie też o wydarzeniach, o których wam mówiliście, możecie się na nie wybrać, nie musicie, no ale polecamy.
1: Można się zrelaksować, odświeżyć i poleżeć w łóżku i w sumie dużo wiele rzeczy porobić. No i tak właśnie się kończą dzisiaj nam notatki z Poznania.
2: Notatki z Poznania.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Dzień dobry, Polsko! To jest coś, co powiedziałby główny bohater powieści, którą się dzisiaj zajmiemy i którą mamy dzięki naszemu realizatorowi Janowi Salamonowi.
2: To prawda. Dziękujemy ci, Janek, za realizowanie tej audycji. Jesteś taką latarnią, która jeszcze nie zgasła na naszym morzu kadrów i stron, bo tak nazywa się ten program. Ja się nazywam Szymon, wymyśliłem to słabe porównanie, a obok mnie moim współprowadzącym jest Kuba, który popatrzył na mnie jak na klauna w cyrku, kiedy to powiedziałem. Cześć wszystkim.
1: Cześć.
2: O czym dzisiaj, Kuba?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o jedynej książce Henryka Sienkiewicza, którą przeczytałem w życiu.
2: Czy to mogę już powiedzieć, że latarnie wszędzie dawno zgasły, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Miejmy to już za sobą.
2: Dzisiaj latarnik Henryk Sienkiewicz, ale zanim to dni, których nie znamy, Mark

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Tak więc latarnik od Henryka Sienkiewicza. Mam właśnie przed oczami streszczenie, które jest długości całej tej książki. Jest to wyjątkowo krótkie opowiadanie, które to Henryk Sienkiewicz napisał podczas swojego wyjazdu do USA.
2: Widać. Z tego co, jeżeli film jest godną adaptacją, a patrząc, że to jest jedyna aktualnie adaptacja tej powieści, opowiadania Henryka Sienkiewicza, to ten film stworzony został w roku 1976 na zlecenie telewizji polskiej i trwa około 52 minuty. Jest on bardzo, bardzo króciutki jak na standardy tego programu, choć w tym programie mieliśmy też 4-minutową adaptację. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
2: A wiesz, była miała wtedy książka?
1: Ona też była dość krótka, ale była też całkiem przyjemna. Przyjemniejsza chyba niż proces?
2: To prawda, chodzi tutaj o Franza Krakawkę, którego mieliśmy zaszczyt omawiać w...
1: Już dwa razy.
2: Ostatnio to było nawet 2 tygodnie temu, ale teraz kącik lektur szkolnych Radia Meteor nie zatrzymuje się i wybiera latarnika. Powiem ci, tak jak ci mówiłem, 52 minuty filmu. Zgadnij proszę, ile dialogów, bo liczyłem. To jest jedyny film, w którym liczyłem, ile jest dialogów.
1: 31.
2: Skąd wiedziałeś?
1: Tak strzeliłem.
2: To bardzo dobrze strzeliłeś. 31 dialogów.
1: Serio?
2: Tak, nic się tam nie dzieje. Główny bohater przez 40 minut, mam wrażenie, że marzy o Polsce, więc to tak naprawdę jest obyczajówka z Polski. Masz 3-minutowy kadr, gdzie widzisz takie snopy pszenicy, które się pojawiają, w tle jest piękna muzyka a la Chopin, nie do końca jest to Chopin, ale taka klasyczna, podniosła, która ma jeszcze bardziej stworzyć w tobie tą wizję Polski, którą wyobraża sobie główny bohater i to jest po prostu 52-minutowy edit ku chwale naszej ojczyzny.
1: Ale i tak myślę, że z tymi dialogami jesteś dość szczepialski, dość taki małostkowy, bo te 31 dialogów to i tak o jakieś 25 więcej niż pojawia się ich w książce.
2: Znaczy ja ci powiem tak, ja myślałem, że powiesz zupełnie coś innego. Myślałem, że teraz powiesz, o, kolejny film, który ci się nie podoba, no jakbym nie był zdziwiony, nie? Coś takiego byś mógł powiedzieć.
1: To też chciałbym powiedzieć.
2: Okej.
1: Ale książka też nie była jakaś, czy była wybitna, ciężko powiedzieć, była bardzo krótka, opublikowana po raz pierwszy w dwutygodniku Niwa w 81 roku, a później wydana przez wydawnictwo Gebeter i Wolf w 5 tomie pism Henryka Sienkiewicza rok później. Także była wydawana w gazetach, jak zresztą wiele pozycji Henryka Sienkiewicza, jednakże ta raczej na raty wydawana nie była, ponieważ...
2: Kowadis chyba też było właśnie wydawane w gazetach na początku.
1: W ogóle bardzo dużo różnych powieści było wydawanych w gazetach, dlatego też w takim idealnym systemie szkolnictwa, na przykład takie lektury jak Potop, czy też inne te długie tomiszcza powinno się omawiać na przykład przez cały semestr. Wiadomo, że nie ma do czasu.
2: Więc mamy na to tydzień, żeby...
1: Mamy na to tydzień i to musi wystarczyć.

0: Latarnik to jest
1: teraz powieść... możesz powiedzieć, latarnie wszędzie dawno zgasły.
0: Nie powiem tego, ale czemu? Powiem, że Latarnik jest uznawany za jedną z najlepszych polskich nowel. I tutaj przydałby się jakiś polonista, który wytłumaczyłby nam fenomen Henryka Sienkiewicza, bo ja nie czuję się dość kompetentny, żeby go skrytykować.
1: Nie no, powiedz szczerze, jak ci się podobało?
0: A nie opisać.
1: Powiedz szczerze, jak ci się podobało?
0: Celowo użyłem słowa skrytykować, a nie opisać. I niech to...
1: Rozumiem. Ja już...
0: No jest, nie wiem, nie rozumiem. Wiem trochę.
1: Właśnie chciałem tak powiedzieć ładnie, taką klamrę postawić na twojej wypowiedzi, że rozumiem, ale teraz przejdźmy do filmu, bo ja już też troszkę sobie na niego ponarzekałem, ale powiem ci, że coś trzeba oddać. Tak jak wcześniej wspominałeś, no te Stany Zjednoczone, USA, America, jest bardzo ważnym, kluczowym elementem tego filmu oraz tej książki, yes?
0: Tak, pisarz wyjechał tam w 76 roku. Pragnę zaznaczyć, że 5 lat później wydał Latarnika. To, co robił w Stanach Zjednoczonych przez cały ten czas, pozostaje zagadką.
1: No słuchaj, 20 to musiała być naprawdę intensywna praca, skoro przez 5 lat powstało 20 stron. To mniej więcej można powiedzieć, że tak jak mój licencjat, ale to nie mówmy na ten temat więcej. W każdym bądź razie jedno trzeba oddać, że klimat Stanów Zjednoczonych jest naprawdę bardzo fajnie udany w tym filmie. I powiem więcej, wiesz, gdzie kręcono zdjęcia?
0: Gdzie?
1: Słuchaj tego. Film kręcono i realizowano...
0: W Świnoujściu.
1: Skąd widziałeś?
0: Serio?
1: W Świnoujściu. Oraz w okolicach Łodzi. Żeby pokazać tą taką bardziej przemysłową część Ameryki, to
0: nie,
1: pokazywano
0: serio,
1: Łódź.
0: Trafiłem?
1: Tak, Świnoujście i Łódź.
0: Nie wiem, to było pierwsze, co mi przy...
1: A wiesz, że to jest twój drugi szczęśliwy strzał?
0: Jakie to jest abstrakcyjne.
1: No to w takim wypadku myślę, że teraz możemy skończyć ten przydługawy wstęp i w końcu dojść do tego naszego mięska audycyjnego, czyli do losowania. Zobaczymy, czy będziesz mieć też tyle szczęścia, co przy poprzednich dwóch razach i czy też będziesz narratorem.
0: Zobaczymy, czy wygra Panama, czy Świnoujście. Raz, dwa, trzy. Wygrałem.
1: Gratulacje, no do 3 razy sztuka, choć w tym przypadku.
0: Nie, ostatnio
1: to nie jest...
0: ty byłeś narratorem.
1: No ale to nie jest takie adekwatne, bo dzisiaj aktualnie 3 wygranki na twoim koncie.
0: Aha, no
1: w stosunku
0: tak.
1: Do mnie. Ja teraz idę stąd, ale spokojnie, bo za 4 minuty będziemy back.
0: Za 4
1: black,
0: minuty będziemy jakoś już po opowiedzeniu całej powieści.
1: Tak. Amy Winehouse na antenie Radia Metropolitan.

0: A więc tak, zaglądając do streszczenia, które jest długości książki, szczerze mówiąc jestem ciekaw, kto opracowuje streszczenia, a właściwie kto korzysta ze streszczeń do latarnika, kiedy naprawdę o wiele wygodniej jest posłuchać go w całości. Nawet miałem taki plan, żeby po prostu czytać go tutaj na antenie, ale tego nie zrobię, bo opisy natury, które u Sienkiewicza są nieodłączną częścią jego twórczości, które są lekko nużące, tak samo jak znużonym człowiekiem jest Skawiński, który przybywa do Aspinwall.
1: No!
0: Do Świnoujścia.
1: Szczerze powiem ci, że tutaj bardzo wiernie, żeś to powiedział.
0: A jeszcze i mówią
1: to tak
0: do
1: powiem
0: siebie,
1: po swojemu.
0: Mówią w książce do siebie alright.
1: Mówią do siebie tak?
0: Tak. Kiedy Henryk Sienkiewicz...
1: Ale to jest amerykańskie.
0: No jest amerykańskie.
1: Ale nie, tutaj ja jeszcze tylko dopowiem, że film rozpoczyna się bardzo podobnie. Jako ciekawostkę dorzucę, że nazwa Aspinwall nie pojawi się ani razu w filmie.
0: No bo to Świnoujście.
1: No nazwa Świnoujście też nie pojawia się ani razu w filmie.
0: Jaka się pojawia? Mówią, że to jest...
1: Gdzie... USA.
0: Okej.
1: Więc tutaj pojawia się tylko nazwa kraju, w którym się znajdujemy, ale na samym początku film nie rozpoczyna nam się wejściem właśnie do tego Aspinwall, jak ty to powiedziałeś. Teraz mogę trochę mylić, bo ta nazwa nie pojawia się ani razu. A film rozpoczyna się takim krótkim montażem, tak jak nasz główny bohater, taki stary dziadek z brodą, już troszkę łysiejący, znajduje się na statku i przypomina sobie swoje życie na swój sposób, bo dowiadujemy się, że był żołnierzem, robotnikiem, walczył w wielu powstaniach i aktualnie jest na emigracji. Nie wiemy, kim on jest. Dopiero jak przychodzi do tego Aspinwall, mówi, że on jest z Polski i szuka konsula.
0: Tak?
1: Tak.
0: To fantastycznie.
1: Jest zgodna, się zgaduje.
0: W książce jest tak samo. Brał udział, tutaj sprostuję, w powstaniu listopadowym, w wojnie domowej w Hiszpanii, w Algierii oraz w wojnie secesyjnej, w której walczył przeciwko południowcom, jak to jest nazwane. I faktycznie rozmawia z konsulem amerykańskim, którego prosi o przyjęcie na posadę latarnika, ponieważ ten poprzedni w jakichś tajemniczych okolicznościach zniknął. To w sumie fajne nawiązanie do tego filmu Latarnik.
1: W sensie Lighthouse.
0: Tak, bo to jest ciekawostka.
1: A wiesz, że na początku myślałem, że to jest że Lighthouse to jest adaptacja
0: też
1: tego?
0: Też mi to przeszło przez
1: ale
0: głowę.
1: Ale potem zauważyłem, że przecież tam są dwie postaci. Tam jest ta postać, która jest grana przez... Jezus, teraz mi nazwa tych
0: aktorów. Właśnie tutaj dla wiedzy naszych słuchaczy, jeżeli pamiętacie, kim jest Robert Pattinson,
1: tak,
0: to słuchajcie, Posad ze Zmierzch, Robert Pattinson zaczął grać w mega przekminionych, ambitnych filmach i między innymi takim filmem jest właśnie Latarnik.
1: Nie Latarnik, tylko The Lighthouse.
0: Przepraszam, Latarnia.
1: Tak, właśnie tam Pattinson gra jedną z głównych ról zaraz obok Williama Dafoe.
0: Tak.
1: Zapomniałem, chodziło mi o Williama Dafoe, ale troszkę zaczynamy odchodzić, bo mam wrażenie, że nasz ten latarnik dzisiejszy jest równie ambitny na swój sposób, no bo od razu idzie szukać roboty. No my na przykład nie jesteśmy tacy ambitni. Też...
0: Ale my też mamy legitymacje studenckie.
1: No, może ty nie wiesz, może pan Kawiński zostawił sobie na pamiątkę.
0: No nie mieszkamy też w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie to często jest ten taki motyw tego etosu pracy, który wygląda, cześć, chcę pracę. Alright, you got a job.
1: Kurczę, żeby tak to wyglądało. Ale jak wyglądały dalsze losy z Kawińskiego, to musicie zostać razem z nami, ponieważ program Kadry i Strony zostanie z wami jeszcze przez pół godziny. Kto wie, może dzisiaj złamiemy swoją zasadę i będą spoilery, patrząc jak krótka była ta książka. Kto wie?
0: Kto wie?
2: Autopromocja. Przesuń się bliżej.
3: Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
7: i Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Latarnik dostaje pracę.
1: Latarnie jeszcze nie zgasły, ale teraz zaczyna się ten, moim zdaniem, obiektywnie nudniejszy fragment, ponieważ to, o czym wam teraz opowiadaliśmy, że znajduje pracę, dochodzi do tego Aspen Wall, to jest koniec akcji, już się nic nie będzie działo. Pierwsze 10 minut i teraz mamy 40-minutowy montaż o tym, jak bardzo nasz główny bohater tęskni za Polską, jak bardzo nasz kraj jest epicki i jak bardzo mu się nie podoba w USA.
0: Nie, to tak nie jest.
1: Ja już się zagotowałem.
0: Dlaczego?
1: No bo...
0: Ty nie tęsknisz za Polską?
1: Nie no, znaczy kocham Polskę, tak?
0: No właśnie,
1: Polaku. Ale bardziej chodzi mi o to, że no, jeżeli już robimy adaptację książki, nomen omen krótkiej książki, ale kultowej, no to
0: no ale co byś tam
1: chciał
0: więcej?
1: Metody, które działają w książce, właśnie do tego zmierzam, że nie wszystkie książki nadają się do adaptacji. Motyw, w którym któryś sprawdza się na papierze, nie zawsze będzie działał w filmie, ponieważ aktualnie mamy teraz 40-minutowy edit.
0: No ale przecież Henryk Sienkiewicz jest taki fajny i interesujący, prawda?
1: Prawda? Prawda? Nie, ale poważnie? Nie, ale już tak powiem ci szczerze, że ja teraz przejmę trochę twoją rolę narratora, bo chcę ci powiedzieć, jak to u mnie wyglądało, dobra?
0: Dobra.
1: Teraz zaczynamy szybkie streszczenie 30 minut. Włącz mi zegarek, zobaczymy, jak szybko się z tym uwina, okej?
0: 30 minut?
1: 30 minut filmu.
0: Dobra.
1: Dobra.
0: Czas start.
1: Skawiński dostaje pracę w latarni. Później jego głównym zadaniem jest zapalanie latarni morskiej w nocy. I on idzie na dół, nie, idzie na górę po schodach, zapala latarnię. Schodzi schodami w dół, karmi mewy, mamy przebitkę z Polski, zapętl, powtórz. I tak przez 30 minut. Jedyną różnicą jest to, że w pewnym momencie jest noc wigilijna, Boże Narodzenie i nasz główny bohater zostaje zaproszony nomen omen przez konsula. No skoro wprowadziliśmy trzy główne postaci, bo jest tam jeszcze siostra chyba konsula, nie zrozumiałem, kto to jest. No mamy trzech głównych bohaterów, no to oni muszą mieć jeszcze jakąś interakcję, tak? I wtedy pada jeden z nielicznych dialogów w tym filmie, który przybija nam magiczną barierę 25 dialogów, więc naprawdę idziemy jak burza. Dodam, że to jest około 35-40 minuta filmu.
0: 53 sekundy.
1: No to kurczę, nawet dobrze.
0: Jeżeli chodzi o książkę, to bohaterów mamy trzech. Jest Skawiński, jest Jones i Jones jest strażnikiem portowym, który dowozi żywność Skawińskiemu oraz jest Mr. Isaac Falconbridge i to jest konsul USA w Panamie. I to dzięki niemu właśnie latarnik dostał tą pracę. No i faktycznie to odbywa się tak, że on siedzi sobie na tej swojej latarni, tam trochę sobie rozmyśla, trochę sobie siedzi, wpada w takie potoki myślowe, na początku odbiera jedzenie, faktycznie gdzieś tam pojawia się na jakiejś kolacji, jest opowiedziane jego życie, między innymi to, że nie powiodło mu się w Hawanie, gdzie zajmował się produkcją cygar, robił dużo różnych rzeczy, miał także warsztat, który spłonął, no i tego się dowiadujemy, później on zaczyna trochę dziczeć, już nawet nie odbiera sobie jedzenia samodzielnie od właśnie Jonesa, no i trochę
1: dziczeć?
0: Jest... No tak dziczeć od samotności, że jakby ci ludzie wiedzą, że on jest na tej latarni tylko przez to, że faktycznie ta latarnia się regularnie zapala i przez to, że miejsce, w którym mu zostawiałem jedzenie, on po prostu to jedzenie sobie zabiera, ale siedzi tam cały czas.
1: Mam wrażenie, że ten wątek, jeżeli się pojawiał, choć ja nie wyłapałem, żeby on się pojawiał.
0: Wspomniane dwoma zdaniami, że on po prostu od samotności tak zdziczał trochę przestał otaczać się ludźmi.
1: To, o czym my mówimy, znaczy to jest to, co ja chcę ci powiedzieć, że wiesz, że są takie zabiegi, które książce na papierze działają, ponieważ jesteśmy w stanie lepiej wejść w myśli naszych bohaterów. W filmie ciężko to jest pokazać, patrząc, chyba że my też mamy dziczeć, patrząc jak nasz główny bohater ciągle, cały czas robi to samo. Sorry,
0: to też no. Tak z drugiej strony przyszła mi teraz taka refleksja, że w zasadzie spójrzmy nawet na tych Amerykanów, którzy zrobią ekranizację absolutnie wszystkiego, bardzo dobrze sprzedają swoją kulturę. Może dobrze, że my też próbujemy. Może nawet w taki sposób, nawet zekranizujmy tego latarnika. Mówmy, że to jest najlepsza adaptacja na świecie.
1: Nie, no obiektywnie
0: jest
1: nie jest, bo...
0: No nie jest,
1: bo nie działa.
0: Ale widzisz, Amerykanin tego nie powie.
1: Znaczy niby tak, ale ja teraz Może powinienem to mówić w podsumowaniu, ale teraz ten fragment naszej audycji chciałbym tak zapiąć tą taką klamrą, że jeżeli ktoś z was chciałby sobie odświeżyć Latarnika lub jest przed jakimś sprawdzianem, no i nie ma czasu już go przeczytać, nie ma do niego dostępu, nieważne.
0: Stop.
1: Ale daj mi skończyć.
0: Nie ma takiego argumentu.
1: Ale daj mi skończyć.
0: Nie ma takiego.
1: I przyjdzie
0: lektura.
1: Ci... Daj mi skończyć tylko, dobrze? Będzie mieć to sens. Przyjdzie wam do głowy pomysł obejrzenia filmu Latarnik. Nie róbcie tego, nic wam ten film nie powie. On jest... Będziecie mieli takie clue fabuły, ale żeby coś więcej powiedzieć, no to nie ma opcji. Więc warto to przeczytać.
0: Ten film jest w ogóle dłuższy niż audiobook, słuchowisko Latarnika.
1: Myślę, że troszkę się rozgadaliśmy, bo teraz na antenie Radia Meteor WW w utworze Nocą, ale myślę, że jeszcze wrócimy tutaj do naszego latarnika, żeby się troszkę bardziej pokłócić.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Dokładnie, słuchacie Radia Meteora, dokładniej kadrów i stron zwanych też kącikiem lektur szkolnych Radia Meteor. Dzisiaj Szymon i Kuba opowiadają wam o książce, która nie powinna być adaptowana, czyli Latarniku Henryka Sienkiewicza, ponieważ wtedy dzieją się rzeczy, które nie śniły się naszym filozofom na tym ekranie. Dzieją się absolutne nudy, ale co w książce, ponieważ skończyliśmy tą historię książkową na tym, że dostaje pracę jako latarnik i różne i ma kontakt z różnymi postaciami i też troszkę dziczeje z samotności.
2: Ten kontakt to dużo powiedziane.
1: Tak, czyli bardziej taki kontakt jak w gniazdko, niżeli kontakt międzyludzki.
2: Coś takiego. I mówiąc na poprzednim wejściu, że opowiedzieliśmy w zasadzie całość, byłem dość precyzyjny, bo nie dzieje się za wiele do końca. Tak naprawdę w tym momencie zostało nam jakieś 15 minut słuchowiska, no i akcja się zagęszcza w ten sposób, że Skawiński dostaje paczkę, nie wie skąd, nie wie dlaczego i w tej paczce jest...
1: Już ci tłumaczę, ponieważ tutaj może i książka nie dała nam odpowiedzi skąd ta paczka, ale film, tutaj teraz reżyser, czyli pan, którego oczywiście imienia zapomniałem. Czekaj, gdzie ja się tutaj miałem? To był pan reżyser... No. Dobra, mniejsza, już nie znajdę tego.
2: Nie, co przepraszam, dostaje, jaką książkę?
1: Zygmunt Skonieczny. Wprowadza teraz swój autorski element do tego świata. Pamiętasz, jak ci mówiłem o siostrze konsula?
2: Tak.
1: Mary się nazywa. Nie wiem, czy w książce też
2: nie,
1: jest.
2: Nie, nie było jej.
1: No to słuchaj. To ona, patrząc na to, że zauważyła, jak Skawiński na tej wigilii, no jest taki smutny, no kurczę, dziwne, że jest smutny, skoro do nikogo się nie odzywał. Prawda? No ale to mniejsza, ona mu wysyła list, książkę, jaką jest Pan Tadeusz. Oczywiście możesz sobie wyobrazić, jak on
2: Mr.
1: czyta...
2: Mr. Ted po angielsku.
1: Jak on czyta tę książkę, w sensie ten list dokładniej, to może w tle będziemy mieli to, co jest napisane w tym liście, tak? Może, wiesz, jakiś taki dźwięk z offu, no cokolwiek. Nie, otóż nie, mamy dwie minuty sekwencji, jak Skawiński czyta list i przychodzi z prawa do lewa, więc... Duży sukces, ale przynajmniej dowiadujemy się, że jest on właśnie od Mary i znajduje się w nim Pan Tadeusz.
2: No to w jakim sposób się dowiadujemy o tym, że to jest list od Mary, skoro on siedzi, czyta go i to jest nagrane?
1: Nie, bo przyszedł kurier i kurier powiedział, że to jest od Mary.
2: No to nie musiał go już czytać.
1: Ale nie, to bo nie musiał się dowiedzieć, co jest w środku napisane.
2: Okej, dobra. No to skąd wiemy, co było napisane w środku?
1: No nie wiemy.
2: Okej. No to w sumie nie dowiadujemy się zbyt więcej. Ponadto nie wiem, czy to jest kanoniczne tutaj, czy to jest taka kanoniczna odnoga tej całej historii. Śmiem wątpić, szczerze mówiąc. Bo kanoniczną odnoga jest taka, że dostaje on książkę Pana Tadeusza i tak się wzrusza czytając ją, że... No nie powiem co dalej, bo będziecie musieli przeczytać, żeby dowiedzieć się, co stało się, kiedy on zaczął czytać Pana Tadeusza. Czy ty, Szymanie, masz coś jeszcze do dodania? Podobno historia każdemu daje jedno zdanie.
1: Ja bym chciał... To bardzo piękne, co powiedziałeś,
2: jakie
1: ale...
2: zdanie byłoby Sienkiewicza?
1: Ale ja bym chciał teraz dopowiedzieć, musicie to doczytać, nie oglądajcie tego. Często się w sumie zdarza, że jest jakiś film, który mi się nie podobał w ramach tego programu. Bardziej bym nawet powiedział, że częściej niż rzadziej. No ale ten film jest przede wszystkim po prostu bez sensu. Jak można zrobić adaptację w książki, która jest tak naprawdę słowem pisanym, z tak małą ilością dialogów, z tyloma niepotrzebnymi scenami.
2: Ale to też da się dobrze zrobić.
1: No daj mi taki przykład. Zachęcam do odpowiedzi.
2: Dobra, pomyślę i powiem ci już po kolejnej piosence.
1: Dobra.

0: Radio Meteor.
1: No więc przyszedł czas na podsumowanie, no bo nie będziemy już zdradzali, co działo się dalej, w sensie dowiedzenie się, co stało się dalej, to jest naprawdę przedsunięcie trzech kartek na krzyż. Znaczy nie na krzyż, tylko z lewej do prawej.
2: No ale to i tak trzeba jeszcze, wiesz, wnieść w to ten zapał, którego jednak brakowało autorom, żeby stworzyć adaptację, która będzie godna Latarnika. Pojęcia nie mam.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dało się to ograć jakoś mądrzej. W sensie, można by zrobić z tego taki film, w którym, wiesz, dać tam Roberta Pattisona zrobić, żeby to był...
2: Z Williamem Dafoe.
1: Dać jakiegoś, tak, wiesz, jakiegoś przekminionego aktora. Nie wiem, zrobić z tego czarno-biały film z gatunku filmów, które zostawiałem cię z takim poczuciem, że o, nie zrozumiałem tego filmu, ale jestem głupi, a ten film jest taki mądry. Można było zrobić coś takiego.
2: Można było zrobić coś takiego i mam wrażenie, że nawet próba była, no ale jednak zabrakło troszkę takiej wyobraźni, że faktycznie jest tam bardzo dużo scen, które nie wnoszą tak naprawdę nic, bardzo dużo scen, które trzeba sobie dopowiedzieć i jak jesteś osobą, która dawno czytała Latarnika i nie za bardzo nic z niego pamięta, to faktycznie ten film nam nic nie powie, to będzie 52 minuty, które pójdą się wiadomo co, wiadomo gdzie, no. Tak się nie robi filmów jako sztuki audiowizualnej. Wykorzystujemy i audio, i wideo, tak? Wykorzystujemy różne tutaj techniki filmowe, żeby pokazać, co aktualnie bohater czuje. Tu jest jeden statyczny kadr. Kamera jest ustawiona ciągle tak samo. Skawiński ma ciągle minę, w której pokazuje, jak bardzo jest smutny i jak mu jest niedobrze. I tobie, drogi widzu, też się wtedy robi niedobrze, no bo ty nie wiesz, co się dzieje, a jesteś na tym rollercoasterze do końca. Przepraszam, ale zresztą załamał mnie ten film. Bardzo wiele filmów
1: nie
2: w trakcie
1: no, to jest
2: tego
1: opinia
2: programu mnie załamuje,
1: opinia,
2: ale...
1: Opinia, jakby nie patrzeć, filmoznawcy. No, no nie, bo miałeś jest... taki epizod.
2: To miałem, ale to jest za dużo powiedziane, ale kurczę... No nie, to jest nietrafiona adaptacja i nietrafiony wybór. Czy my wybraliśmy tą historię dlatego, że sami byliśmy w szoku, że można stworzyć adaptację Latarnika.
1: To prawda, jedynym przesłaniem do tego było to, że istnieje ta adaptacja. Nie wiem, czy zachęciłeś mnie do obejrzenia jej.
2: Nie chciałem cię zniechęcić.
1: Ja może bardziej zachęciłbym cię do przeczytania tego. Jest to powieść krótka, fajna, żeby sobie podbić taki cel roczny na ilość przeczytanych książek, chociaż to właściwie jest nowela, czyli krótki utwór literacki. No i jest to mimo wszystko Sienkiewicz. To jest to, czego oczekujemy od Sienkiewicza. Jest na samym końcu chwała Wielkiej Polsce. Nie wiem, jaką ocenę w zasadzie wystawić tej książce.
2: Ja wiem, jaką ocenę dam filmowi i będzie to jedynka.
1: Ja chyba dam 2/5 na Goodreads.
2: Okej, okay. Czy jednak nie jesteś fanem Sienkiewicza?
1: Nie przepadam. Quo Vadis było spoko, było
2: nie
1: fajne.
2: Nie
1: z pustyni w puszczy to był
2: nudy straszne.
1: Moment, kiedy miałem bardzo duży kryzys swój w młodym wieku z czytaniem i to wtedy właśnie ważyły się losy tego, czy ja w ogóle będę czytał książki. Na szczęście okazało się, że tak i na szczęście Latarnik również tego nie zmieni.
2: No to w takim wypadku... to co, chcesz jeszcze powiedzieć, żeby tak sprawiedliwości stało się zadość, że werdykt złotej nagrody złotego kadru i złotej strony, czy odpuszczamy sobie, bo myślę, że my jesteśmy, jeżeli chodzi o tą kwestię, całkiem zgodni.
1: No nie będzie.
2: No nie, no
1: przecież
2: nie.
1: Zastanawiam się, co by było, gdyby serio to zrobiono z tego taki film właśnie w stylu, że wychodzisz i czujesz się głupi. To miałoby wtedy może więcej sensu.
2: Myślę, że się nie dowiemy, co by było.
1: To no był chyba, kącik, że ktoś po to sięgnie.
2: To był kącik lektur szkolnych Radia Meteor, kadry i strony, czyli kącik narzekania na kiepskie adaptacje i docenianie dobrych adaptacji. Mówili do was
1: Jakub Lubawy,
2: Szymon Kowalski, realizował nas Jan Salamon, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. To było tyle. Do usłyszenia, drodzy słuchacze, a już za chwilę na antenie Radia Meteor Przestrzeń Kultury.
1: Cześć.
0: Radio Meteor.

0: wykładowcą w studiu aktorskim STA w Poznaniu.
1: Cześć, ja nazywam się Kinga Piasecka i również jestem aktorką i wykładam w studiu aktorskim STA w Poznaniu.
0: I dzisiaj postaram się odpowiedzieć na parę pytań zadanych przez obecne tutaj osoby o przyszłych wydarzeniach kulturowych, teatralnych i naszych zawodowych.
1: Tak, o tym, co robimy na co dzień i czym się paramy.
2: Jest nam bardzo miło Was gościć.
3: Więc zostańcie z nami koniecznie, jeżeli interesuje Was świat aktorstwa i teatru, a my słyszymy się z Wami już za chwilę po numerze Wakacje wyjdzie w praniu.

0: Radio Meteor.
1: Dzisiaj mamy dla Was całkiem sporo pytań, ale żeby to wszystko nakreślić, zacznijmy od początku, a właściwie od Waszego początku. Jak to się stało, że trafiliście do kadry STA i co sprawia, że to jest takie wyjątkowe miejsce na teatralnej, aktorskiej mapie Poznania?
2: O, to w ogóle jest dosyć złożone pytanie, bo to, że to jest wyjątkowe miejsce, to jest jedna sprawa, to jest w ogóle wyjątkowe miejsce na mapie całej Polski, jeśli chodzi o teatr, bo faktycznie samo STA jest takim miejscem, które pozwala bez egzaminów wstępnych uczyć się osobom młodym, starszym, w bardzo różnym wieku, różnym przekroju. Aktorstwo od podstaw, nieważne jakie ma się umiejętności, jaki ma się background, można tam przyjść i uczyć się od zera, się szkolić. No i trochę tak właśnie było ze mną i z obecną tutaj Kinią, że my również zaczęliśmy jako studenci, bo tak faktycznie nazywają się uczniowie STA. No i jesteśmy oboje absolwentami, ja skończyłem STA 2 lata wcześniej. No i to było takie moje marzenie, że jak będę już takim bardziej upieczonym aktorem po szkole, trochę nabędę doświadczenia, to wrócę do tego miejsca, bo też miałem zawsze ambicje jakiegoś edukowania młodzieży. Wrócę i też będę tam nauczał, prawił swoje mądrości i to mi się w jakimś stopniu udało i jestem z tego bardzo zadowolony.
3: Tak, ja miałam bardzo podobnie. Na moim 3 roku zaczęliśmy robić taki projekt improwizacyjny i właśnie później zapytali mnie, czy chciałabym wykładać właśnie tą improwizację i byłam z tego powodu bardzo zadowolona. A co do wyjątkowości STA, dodam może jeszcze, że właśnie to łączenie pokoleń sprawia, że to nasze STA jest taką przestrzenią, w której po prostu wszyscy czują się jedną wielką rodziną, chociaż jest to bardzo kontrowersyjne określenie w dzisiejszych czasach w teatrze, natomiast faktycznie jest to przestrzeń, w której jest dużo miejsca na zabawę i na rozmowę po prostu.
4: A słuchajcie, a czy oprócz wykładania i grania w teatrze, to czy wy również chodzicie do tego teatru na jakieś sztuki?
3: Tak, zdecydowanie. My bardzo lubimy chodzić do teatru, chociaż jest tego czasu bardzo mało, żeby po prostu spędzać go w teatrze. Ale zawsze, kiedy znajdujemy ten czas, to staramy się chodzić na to, co nowe i na to, co lubimy po prostu.
2: To prawda.
4: Macie jakąś ulubioną sztukę?
3: Tak, mamy.
2: Mamy. Zdecydowanie chyba w Teatrze Nowym w Poznaniu to chyba jest nasza ulubiona sztuka. Chyba na pewno możemy powiedzieć o 2 sztukach, które bardzo lubimy. Pierwszym to jest Będzie Pani Zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk.
3: A druga to jest Alteheim, Stary Dom. No i to oczywiście ograniczając się do Poznania, no bo jeżeli mielibyśmy mówić o całej Polsce, no to wiadomo, że tego jest dużo, ale tak na nasze poznańskie podwórko to chyba te najbardziej.
1: Dobrze, a mi się tutaj jeszcze nasunęło takie pytanie w związku z tym, że opowiedzieliście, jak zaczęła się ta wasza historia z nauczaniem, ale czy spodziewaliście się, że właśnie to tych przedmiotów będziecie nauczać? Czy to już było takie określone z góry?
3: No, ja zawsze marzyłam, żeby improwizacja to było to, aczkolwiek ja w ogóle nie wierzyłam od samego początku, że ktokolwiek zaproponuje mi tam pracę, to było dla mnie jakieś abstrakcyjne, chociaż bardzo tego chciałam, ale no, okazało się, że jednak udało mi się spełnić to marzenie.
2: Tak, no u mnie to było jeszcze bardziej niespodziewane, dlatego że przed przyjściem do STA ja w ogóle nie byłem związany w żadnym stopniu z ruchem, no bo tak dla kontekstu ja wykładam w STA przedmiot o nazwie ruch. To nie jest do końca taniec, ani nie jest też do końca jakaś choreografia, tylko raczej poczucie ciała na scenie i w przestrzeni, odbieranie impulsów i w ogóle jakoś tak umiejętność używania tego swojego ciała jako narzędzie do pracy aktorskiej. I ja byłem raczej osobą bardzo sztywną, zresztą wiele wykładowców i moich kolegów z roku to potwierdzi, ale przez okres właśnie trwania STA bardzo miałem dużo okazji do nauczenia się tej pracy z ciałem i zacząłem być w tym, zaryzykuję stwierdzenie, jakoś dobry, do tego stopnia, że mogę mówić o tym innym ludziom, jak pracować, jak lepiej działać. Tym bardziej, że osobą jestem sam, która nie lubi za bardzo się ruszać i tak też zaczynam ze studentami rozmawiania na ten temat, że nie musicie lubić wysiłku fizycznego, mocnego ruchu, bo w ogóle nie o to chodzi w tym, żeby dobrze znać swoje ciało i dobrze umieć nad nim panować.
1: Bardzo zaciekawił mnie ten temat i zaciekawił mnie, jak wyglądają wasze zajęcia, lekcje, czego tam nauczacie. I myślę, że zdecydowanie będziemy kontynuować ten wątek, ale teraz zapraszam wszystkich na Story of My Life One Direction.

0: Radio Meteor.
1: My wracamy do Was z nową porcją ciekawych pytań i jeszcze ciekawszych odpowiedzi od naszych gości. Słuchajcie, takie pytanie. Ja jestem ogólnie laikiem, nie znam się, nie wiem jak to wygląda. Powiedzcie mi proszę, jak się uczy ruchu albo improwizacji, bo wiem, że na tym się znacie.
2: No to może ja zacznę od improwizacji. To z tą improwizacją jest tak, i od tego zawsze zaczynam moje zajęcia, że ja uważam, że nie ma jednego dobrego sposobu na naukę aktorstwa, czegokolwiek, ale improwizacji uważam, że szczególnie. Natomiast ja stawiam nacisk na to, żeby ośmielać moich studentów, żeby oni po prostu nie bali się tego, że coś pójdzie nie tak, bo generalnie na tym trochę polega improwizacja, że zawsze coś może pójść nie tak. Więc od tego zaczynam, a sposobów na to jest więcej, o wiele więcej. Są różne techniki. Ja uczę improwizacji zachodniej i improwizacji wschodniej, czyli takiej nastawionej na stand-up, na działanie z aktorem. A wschodnia jest taka bardzo duchowa i która bierze się z siebie. Tam wchodzimy długim, długim oddechem i wspólnym jednoczeniem się gdzieś tam w energii.
3: A jeśli chodzi o ruch, no to też jest kwestia złożona ponownie, bo dużo problemów wynika i tu u młodych, i u starszych uczniów wynika z tego, że żyjemy w czasach trudnych, jakby nie powiedzieć też szeroko, kiedy jesteśmy zapracowani, zabiegani, spięci i bardzo znerwicowani, a swobodny przepływ tej energii właśnie w ciele jest trudny przy takiej sytuacji. Ja pracuję osobiście w nurcie tańca intuicyjnego, który właśnie zakłada w ciele lekkość, swobodny przepływ impulsów, intuicji, intencji, żeby mniej myśleć, a więcej robić, więcej czuć przede wszystkim. A no właśnie z tym czuciem jest czasem różnie, dlatego przede wszystkim też tak jak Kinia powiedziała, dużo ośmielania studentów, że to, że ruszysz tę rękę w ten sposób, to wcale nie będzie śmieszne, ani cringe'owe, ani złe, tylko jest naturalną reakcją twojego ciała, której trzeba się słuchać, która jest normalna, naturalna, organiczna i coraz bardziej rzeźbimy sobie drogę w kierunku tego, żeby słuchać tego ciała, to jak ono nas niesie, że żaden ruch nie jest zły, brak ruchu i brak słuchania swojego ciała jest zła.
1: Czy studenci są bardzo skrępowani podczas takiej nauki ruchu?
3: Oj, zdecydowanie na początku bardzo, tak. I to też jest właśnie kwestia tego, że to są i młodzi, i starsi, oczywiście w różnych aspektach, ale zdecydowanie na początku edukacji w każdym aspekcie są spięci. Czy to jest kwestia właśnie improwizacji, czy ruchu, a w szczególności już używanie głosu, na przykład na piosence. W ogóle proces edukacji takiej artystycznej często polega na tym, żeby najpierw studentów ośmielać i w ogóle mówić o takich rzeczach, że tłumaczyć, że mikrofon nie zrobi krzywdy, mikrofon nie ugryzie, scena też nie jest zła, ten reflektor też nie wypali ci oczu, że to wszystko jest naturalne i bardziej ośmielać, wychodzić, próbować. Próbowanie jest bardzo istotne.
4: Mi się tutaj nasuwa takie pytanie od razu właściwie do was obojga, bo mówiliście, że to łączy pokolenia, że uczycie ludzi w różnym wieku i to są grupy mieszane, czy są oni podzieleni wiekowo i osobno?
2: Są podzieleni zdecydowanie wiekowo, natomiast zdarzają się projekty, przy których pracują wspólnie.
3: Tak, ale jednak faktycznie STA ma coś takiego, że łączymy tutaj pokolenia w takim sensie, że mamy zajęcia dla osób od najmłodszego wieku, bodaj od
2: siódmego
3: roku życia do ponad 60 lat. Na różnych kursach, na tak zwanym 16+, na kursie wieczorowym, zaocznym, głównym, studio 30+, studio seniora.
2: Studio 60+.
3: 60+, tak. Jest tego bardzo dużo.
4: A macie... No, nie będę tutaj was skłaniać do żadnej faworyzacji, ale czy są takie grupy, z którymi wam pracuje się najłatwiej wiekowo, albo czy w której zauważacie takie, nie wiem, może większe problemy, żeby się przełamać u młodszych, u starszych?
2: To ja na pewno zaskoczyłam się, jak szybko przełamują się seniorzy. To jest niesamowite, nasze senioritki to są osoby, które mają mnóstwo energii i też najmniej strachu w sobie. Natomiast mi bardzo dobrze pracuje się z osobami 30+, i to też było dla mnie zaskoczenie. Gdzieś tam ja jestem mimo wszystko młodsza i dlatego trochę się bałam tego, czy na pewno będę miała im coś do zaoferowania. A okazało się, że oni są bardzo otwarci na różne moje sugestie, przez co świetnie się z nimi pracuje. Ale generalnie lubię pracować z każdą grupą wiekową.
4: A ty, Filip?
3: Ja mam... trochę mniej doświadczenia z różnymi grupami wiekowymi niż Kinia, bo Kinia prowadzi cały przekrój od właśnie tych najmłodszych do najstarszych. Ja pracuję głównie właśnie w grupach 16+, i w grupach 30+, i na pewno co jest ciekawą obserwacją, to, że często nie masz takiej różnicy w tej pracy, że ci starsi ludzie i ci młodsi naprawdę mają podobne problemy, borykają się z podobnymi problemami właśnie w kontekście nauki. Jest problem ze skupieniem, jest problem z przyswojeniem materiału, jest problem z otworzeniem się, więc naprawdę ten konflikt pokoleń, o którym się często mówi, w pracy artystycznej jest naprawdę bardzo mało zauważalny.
2: Niesamowite jest, kiedy mamy okazję uczyć dziecko i rodzica, bo to też się zdarza, że właśnie rodzice z dziećmi są na kursie, to jest fascynujące. Mamy taką jedną studentkę, pozdrawiam Becię, która miała z nami, miała u nas 3 córki, więc w ogóle to jest też...
4: Niesamowite. Ten wątek mnie zafascynował strasznie i na pewno będę was chciała jeszcze dopytać o jeszcze więcej rzeczy, ale myślę, że teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy i wrócimy do was za chwilę.

0: podczas naszego poprzedniego wejścia, podczas naszej rozmowy, narodziło mi się takie pytanie w głowie. Słuchajcie, a czy każdego dałoby się nauczyć grania? Ja wiem, że na stronie STA macie napisane, że STA dokona wszelkich starań, aby nauczyć grać. Czy myślicie, że na przykład mnie, albo kogokolwiek innego, kto nigdy nie miał żadnej styczności z graniem, jakimkolwiek występowaniem dałoby się nauczyć grania w teatrze?
1: To jest bardzo dobre pytanie i odwołam się do tego, co powiedziałem na początku, bo uważam, że tak. Do STA przychodzą ludzie na naprawdę różnym poziomie i od tego jest takie zatrzęsienie różnych kursów. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zająć się aktorstwem poważnie, idzie na kurs główny. Jeżeli chce to robić hobbystycznie, idzie na kurs zaoczny. Jeżeli jest w młodym wieku i to robi, no to jest 16-. Jeżeli ma już wypracowaną karierę, ma zawód i obudził się tam w wieku 30 lat, że o, chce rozwijać swoją pasję z dzieciństwa, to idzie na kurs 30+, więc każdy na pewno ma szansę, żeby się odnaleźć. I tak, co do tego właśnie, że dokonamy wszelkich starań, żeby nauczyć tego aktorstwa, jak najbardziej. Jest tyle przedmiotów, bo jest i nauka prozy, i wiersza, i piosenki, i ruch, i taniec, i improwizacja, jakaś pantomima, naprawdę strasznie dużo tego jest, każdy znajdzie coś dla siebie. Najbardziej chyba mogę to powiedzieć na przykładzie głównego kursu, no bo tam faktycznie są półroczne i coroczne egzaminy z prozy i wiersza oraz dużo pokazów właśnie z różnych przedmiotów, które pokazują ten progres, który się robi przez pół roku, przez cały rok i potem dostaje się promocję na przykład właśnie z pierwszego roku na drugi albo z kursu zaocznego na drugi, jeżeli zrobiło się taki progres, że jak najbardziej wtedy komisja uważa, że odnajdziesz się na kolejnym roku i zrobiłeś progres. Są oczywiście przypadki, gdzie są trudne osoby, które nie przechodzą na kolejny rok, ale faktycznie uważam, że to trzeba się już postarać i po prostu nawet nie tyle, że nie mieć predyspozycji ani talentu, co bardziej być opornym do nauki i nie wykazywać chęci nawet do samej pracy.
2: To często wynika raczej z jakichś takich swoich ograniczeń, gdzie może przydałaby się jakaś terapia albo właśnie jakaś praca ze swoim ciałem, taka indywidualna w trochę większym zakresie. Ja myślę, że ten teatr i aktorstwo to jest coś, co na pewno da dużo każdemu. Czy każdy zostanie aktorem teatralnym czy telewizyjnym? Pewnie nie, bo to też nie jest wcale takie łatwe. Natomiast na pewno jest to spektrum narzędzi, które ułatwia życie generalnie i to wszyscy są w stanie się tego nauczyć.
1: Tak, ja na przykład bardzo sobie cenię doświadczenia ze staży. To było jak taka kilkuletnia terapia i samopoznawanie siebie. Wiecie, praca na materii właśnie ciała, emocji, aktorstwa, tworzenie postaci, współpraca z innymi, to bardzo dużo uczy osoby, o innych ludziach, o funkcjonowaniu z innymi w społeczeństwie. To bardzo dużo daje i bardzo otwiera.
0: Czyli jest jeszcze dla mnie jakaś szansa?
1: Jak najbardziej.
2: No, zdecydowanie, jak pracujesz w radiu, to masz już w ogóle plus 10.
1: Tak, to ośmielenie się już jest pierwszym krokiem, więc można postawić drugi.
0: Bardzo się cieszę. A słuchajcie, bo przyznam, że wiem, że nic nie wiem i w zasadzie nie wiem, ile trwa u was takie uczenie się grania. Ile mniej więcej, czy ile lat u was jakby trzeba się uczyć, żeby, nie wiem, skończyć grać? Opowiedzcie mi.
3: Raczej zacząć może grać.
0: O, albo właśnie, zacząć grać.
2: Kurs główny trwa 3 lata. Po nim otrzymujemy certyfikat, który upoważnia nas do pracy w zawodzie aktorskim.
1: Tak, i to jest też taka fajna rzecz, że to są 2 lata uczenia się właśnie różnych przedmiotów jak proza, wiersz, improwizacja, a 3 rok wygląda tak, że tworzy się spektakle dyplomowe bez zajęć z reżyserami, z aktorami, najczęściej z obrębu właśnie poznańskiego, ale zdarza też się, że i z dalszych rejonów, oraz tworzy się swój monodram, także ma się na 3 roku okazję popisać już naprawdę tymi doświadczeniami, które nabyło się przez te 2 lata nauki i współpracy z innymi. No i certyfikat STA teoretycznie uprawnia nas do pracy w zawodzie, podobnie jak certyfikat po oficjalnych szkołach państwowych, ponieważ to też jest warte do powiedzenia, że jesteśmy jednym z nielicznych w ogóle krajów na świecie, który jeszcze ma coś takiego jak państwowa szkoła aktorska, bez której teoretycznie nie można zawodowo uprawiać zawodu aktora.
2: Tak, w pozostałych krajach istnieje system castingowy, że każdy, kto chce wykonywać zawód aktora, po prostu idzie na casting i albo dostaje rolę, albo nie. U nas trzeba mieć właśnie papier na to, że jest się aktorem.
1: A chętnych jest jeszcze bardzo dużo, bo to jest naprawdę tysiące chętnych na kilkanaście miejsc na roku w szkole, więc to jest bardzo, bardzo duży, bardzo duże sitko.
3: Powiem szczerze, że jestem zaskoczona i nie wiem, nie wydaje mi się, że to jest taka powszechna wiedza, więc teraz naprawdę
2: my też tego nie widzieliśmy kiedyś, także no.
3: Niesamowite, naprawdę. Aż trochę nie wiem, co powiedzieć, ale dlatego myślę, że na chwilę odpoczniemy, a przed nami na chwilę Grzegorz Chyży.

0: teraz przychodzę do Was z takim lekko kontrowersyjnym pytaniem, jak już ustaliliśmy tutaj między sobą. Czy uważacie, że ta tradycja, takie przekonanie, że to musi być ten papierek i koniec, żeby być aktorem, czy to powinno dalej funkcjonować, czy może to już zamierzchłe czasy i czas się z tym pożegnać?
1: To jest nie dość, że kontrowersyjne, to też trudne pytanie. Ponownie użyję słowa złożone, dlatego że byłoby fajnie. Byłoby fajnie, dlatego że faktycznie szkoły państwowe mocno ograniczają w działaniu zawodowym, a każdy jednak, kto ma predyspozycje, powinien móc działać. Natomiast z drugiej strony wygląda to też tak, że osoby, które... rynek w tych czasach w ogóle jest trudny, bo branie ludzi do na przykład takich paradokumentów albo innych takich produkcji, którzy nie skończyli szkoły, psuje rynek zawodowym aktorom, bo daje się niskie stawki osobom bez szkół albo w ogóle no jest to takie niefajne dla osób, które ukończyły szkołę. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy osobę, która nie ukończyła szkoły i jest dobra w tym, co robi, jest naturszczykiem tak zwanym, I jej nie potrzebuje, a gdzieś się zakręciła, no to z jednej strony dobrze dla niej, a osoby, które ukończyły szkołę, gdzieś mogą dalej próbować, mają ten warsztat, mają więcej możliwości, żeby próbować uderzyć do zawodu z innej strony.
2: Tak, ale to tworzy w ogóle podziały w ten sposób, że aktorzy po szkołach państwowych plują sobie potem w brodę, że nie ma dla nich miejsc pracy przez to, że naturszczycy są brani, a z drugiej strony jest dużo ludzi dobrych, którzy nie dostaną się do szkoły z jakiegoś powodu, bo to też jest loteria tak naprawdę. My już przerobiliśmy mnóstwo świetnych aktorów, którzy naprawdę nie dostali się do tych szkół. Nie wiadomo dlaczego. A innego roku... typ osób podobnych do nich był brany, dlatego to też jest bardzo zależne od tego, w jakim roku zdajesz, czy akurat szukają blondynek, brunetek, brunetów, czy rudych i no.
1: Warto też powiedzieć, że do Teatru Państwowego nie są zatrudniane osoby bez ukończonej szkoły i to jest naprawdę taki solidny, fundamentalny wymóg, że nie dość, że etatów jest bardzo mało, bo również w Polsce mamy nadal zatrudnienia w teatrze etatowe, że nie ma castingów za bardzo do sztuk, tylko po prostu mamy stałą ekipę w teatrze, którzy dostają tam obsadę w różnych spektaklach.
2: I to jest kolejny problem też dlatego, że po prostu miejsca w teatrze są zajmowane w dużej mierze przez osoby starsze i nie ma po prostu miejsc dla osób młodszych, które chcą wejść w ten biznes. I jest to trudne bardzo i właśnie dlatego system castingowy by to na pewno naprawił.
1: No właśnie.
0: Cieszę się, że możecie i nam, i słuchaczom trochę bardziej otworzyć perspektywę na tą sprawę. To jest coś, o czym chyba warto rozmawiać głośno jednak.
3: Ja tu jednak zmienię trochę temat i podpytam Was o nadchodzące działania STA, mianowicie o cykl Bez grawitacji, który z tego co mi wiadomo zacznie się 30 maja. Powiedzcie proszę coś o tym cyklu i jak chcielibyście zachęcić, żeby ludzie tłumnie do Was przyszli.
2: To ja może zacznę ogólnie, a Filip powie szczegółowo. To jest cykl pokazów, czyli pokazów pracy naszych studentów, tego jak sobie radzili przez cały rok. I zachęcamy bardzo mocno, żeby na to przyjść, dlatego żeby właśnie zobaczyć osoby, które się nadal uczą, ale są w tym fenomenalne, które są przygotowane przez profesjonalnych aktorów czy reżyserów. Ja zachęcam zdecydowanie tym, że Teatr STA jest bardzo... bardzo bliski do widza. Jest zdecydowanie takim... no nie dość, że scena jest mniejsza, to też aktorzy dużo bardziej wychodzą do tej publiczności, jakby jest większy dialog między nami, przez co doświadczenie teatralne jest bardziej wsobne, bardziej zagłębione.
1: Tak, to jest uważam bardzo fajne, że w ogóle wszystkie pokazy i spektakle w STA podejmują bardzo różne, często niszowe tematy. Nie ma tego napuszenia jak w teatrach państwowych, jest to jednak mimo wszystko teatr niezależny, bardziej alternatywny. Co zachęciłoby młodszych odbiorców sztuki i słuchaczy, to na pewno to, że w tym roku jest 67 pokazów. Tak wszyscy teraz młodsi przed odbiornikami szaleją. I to na pewno robi robotę, że jest tego bardzo dużo, ponieważ te wszystkie grupy, o których mówiliśmy, te najmłodsze i te najstarsze, pokazują efekty swojej pracy i to jest warte zobaczenia. Nie wszystkie pokazy, nie wszystkie występy będą szczytem umiejętności do zaobserwowania, ale wszystkie będą ciekawe, wszystkie będą pokazywały jakąś pracę osób, które włożyły w to serce, wylały dużo potu na scenie, czasem nawet krwi. I warto jest takich ludzi wspierać w dążeniu do ich sukcesów.
2: A 30 zaczynamy pokazem Drakuli, czyli naszej najnowszej premiery, w której my również mamy okazję brać udział. Stworzona została przez naszego przyjaciela, przez Kacpra i pozdrawiam go bardzo serdecznie. Może powiesz coś więcej?
1: Tak, przede wszystkim chciałbym serdecznie zaprosić na spektakl Drakula, czyli Teoria rozpadu w reżyserii właśnie Kacpra Krzyżysiaka. Jest to dekompozycja mitu o Drakuli. Jest tam dużo brutalistycznego omówienia takich twórców jak Sarah Kane, jak Sylwia Plath. Mamy tam do czynienia z oryginalnym tekstem Drakuli, nieco zmodyfikowanym, przeplecionym właśnie innymi monologami. Paradoksalnie jest tam mało krwi, dlatego właśnie, że jest to dosyć awangardowe ujęcie tematu. Ja trochę śmiałem się, że gram tam postać Jonathana, który jest człowiekiem w spektaklu o Drakuli, o wampirach, czyli jest dosyć nudną postacią, ale jak się okazuje i ludzkie postaci mogą być ciekawsze nawet niż te najgroźniejsze krwiopijcze bestie.
3: Niedawno miałem okazję być na jednym ze spektakli organizowanych przez STA i rzeczywiście czułem tą bliskość z wami, w sensie z wami jako z aktorami, tą atmosferę i wiecie co? Chyba mnie kupiliście. Tak sobie myślę, że zdecydowanie muszę kupić bilety, nawet wiem kogo ze sobą zabiorę. Mam nadzieję, że grafik czas pozwoli i że będę miał przyjemność rzeczywiście zobaczyć was w tej sztuce.
2: No to zapraszamy na Drakulę.
1: Koniecznie. Mamy piękną scenografię, wszyscy grają cudownie, mamy ładne światła. Myślę, że będzie tam i dobry pokaz umiejętności i będzie to ładne widowisko. Wszystko jest tam bardzo ładne.
0: A możemy poprosić jeszcze o troszkę szczegółów co do daty, godziny, biletów, bo z chęcią myślę, że wiele osób by się wybrało.
1: Więc... Oczywiście. To w takim razie ja powiem, że przypomnę, to jest 30 maja, Ratajczaka 18, studio aktorskie STA w Pasażu Apollo, godziny 16 oraz 20. Bilety można znaleźć na Facebooku studio aktorskiego STA oraz z linkiem właśnie do biletów 24, tam można dokonać zakupu.
0: Mam nadzieję, że wszyscy sobie zapisali, a my wracamy do was już za chwilkę.
4: Autopromocja.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska niegotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Masz dość notowania na zajęciach?
8: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
7: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
9: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, dlatego pomału będziemy się z wami żegnać, ale przede wszystkim dziękujemy wam, że zagościliście w naszym studiu, że opowiedzieliście nam o wielu rzeczach, których nie wiedzieliśmy. Cieszę się, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. A teraz się czas pożegnać. Audycję prowadzili dla was Oliwia Dolata
1: i Kasper Drzazga,
0: a realizował nas Jan Salamon. I dziękujemy wam bardzo wszystkim. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Do usłyszenia.
1: Żegnajcie.
4: Przestrzeń kultury.

0: Dziękujemy Państwu.
1: Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Autopromocja.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
6: Preview.
7: Meteor Exe.
6: Godzina 19, no i w jakich dobrych humorach zaczynamy dzisiejsze Meteor Exe, no bo chyba myślę, że wszyscy wielcy po prostu tutaj z Polski, fani i inni z całej Europy, po świata, no po prostu myślę, że wszyscy fani Wiedźmina, a jest ich mnóstwo, więc cieszą się, no bo właśnie dzisiaj ogłoszono wielką, wielką rzecz, ale do niej jeszcze przejdziemy, spokojnie, jeszcze nie będziemy o tym mówić, no bo dzisiaj jest Meteor Exe, dzisiaj są newsy, dzisiaj mamy po prostu garść różnych informacji. Więc za mikrofonami są
8: Przemysław Kostanowicz
6: i Alicja Rychlewicz, realizuje nas Zuzanna Oleszczak, więc zostańcie z nami na antenie Radia Meteor.

0: Więc tak, zaczynamy chyba od największego newsa, nie tylko całego tygodnia, tak, przede wszystkim dzisiejszego dnia, ale też całego tygodnia, no bo no, Wiedźmin 3 DLC, Pieśń Przeszłości, będzie mieć premierę w przyszłym roku, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale będzie mieć. To jest DLC, które było, o Jezu, znaczy nie tyle, że likowane, no, ale było tutaj, były tyle plotek o tym, było zapowiadane, tutaj mieliśmy przecież Borysa Nieśpielaka, który w swoim podcaście mówił, że tak, tak, powstaje, wszyscy mieli takie, skąd masz info, jakby co się dzieje i rzeczywiście, no, krążyły wokół tego olbrzymie plotki. No i ostatnio mieliśmy w końcu informację, że będzie stream z okazji 10-lecia Krwi i Wina, czyli ostatniego DLC do Wiedźmina 3, podczas którego, no, zaczęli użytkownicy gdzieś tam przypuszczać, że właśnie może się pokazać ta informacja, na którą czekamy od tak długiego czasu. No i jak się okazuje, miała być właśnie, miała się wydarzyć taka sytuacja, że to DLC zostanie ogłoszone na tego streama, ale dzisiaj doszło do zniknięcia tego na launcherze tutaj Wiedźmina. Pojawiła się informacja właśnie, że o nowe DLC nadchodzi. Ona za szybko zdjęta, po 20 minutach już jej nie było, ale no przez to, że to już poszło w świat, CD Projekt Red zdecydował się, że po prostu ogłosi, że takie DLC rzeczywiście powstaje.
1: Tak, i to DLC powstaje, będzie się z tym wiązało to, że twórcy będą musieli zaktualizować grę. To będzie czwarta aktualizacja gry tak naprawdę od kiedy została ona wydana. Samo DLC ma się nazywać Songs of the Past, czyli mamy tutaj jakieś piosenki z przeszłości.
0: Mamy tutaj prawdopodobnie, będzie tutaj dużo nawiązań do właśnie przeszłości, czy samego Geralta, bo właśnie wcielamy się w Geralta, to jest ważne, jak wiemy, że w Wiedźminie 4 będziemy sterować Ciri, ale tutaj jeszcze wcielamy się w Geralta, więc możemy spodziewać się po prostu takiego zakończenia jego historii, chyba takiego oficjalnego przejęcia pałeczki przez nową Wiedźminkę. No i warto zaznaczyć, że samo DLC jest produkowane przy współpracy ze studiem również Fool's Theory, które się będzie zajmować między innymi też remake'iem, dokładnie remake'iem Wiedźmina pierwszego i jest odpowiedzialna też za Taumaturga. Czyli no to może być, że ledzi trochę ich sprawdzają w tej wiedźminowskiej roli.
1: Ale myślę, że bardzo dobrze sobie poradzą, bo to jest studio, które też pomagało z designem w Silent Hillu 2, czy też nawet pomagało jakby w programowaniu gameplayu dla Baldur's Gate, więc można by powiedzieć, że wracamy tutaj do Geralta, zanim będziemy mogli sobie pograć już w czwartą część tej serii.
0: Tak, więc my jak najbardziej mamy na co czekać, no chyba wszyscy tak naprawdę czekamy, no tutaj więcej informacji ma się pojawić późniejszym latem, jeśli chodzi o samo DLC, no premiera w przyszłym roku, gdzie dokładnej daty jeszcze nie znamy, no ale też warto zaznaczyć, że sam Wiedźmin 3 dostanie nowe wymagania sprzętowe, które już są znane na oficjalnej stronie CD Projektu Red, właśnie dla supportu można sprawdzić, no bo samo DLC wychodzi też na pecety, no i konsole tylko nowej generacji, nie wychodzi już na PS4 i Xbox, jest tylko na PlayStation 5 i Xbox Series XS omija też platformę Nintendo. No, trochę mnie to nie dziwi, chociaż może by się dało to sportować na Switcha 2, ale widać na to, że chcą zrobić to po prostu z grubej rury i pokazać po prostu klasę. No i my oczywiście czekamy, a dla tych, co tęsknią właśnie z tym Wiedźminem, czy już się nie mogą doczekać, no to trochę sobie przypomnimy i Wilcza zamieć na antenie Radia Meteor.

0: No, tutaj można się było trochę rozmarzyć. No ja czuję się po prostu 10 lat młodziej. Mimo, że Wiedźmina grałam 5 lat temu, ale kto to sprawdzi?
1: No dokładnie, kto to sprawdzi?
0: Kto to sprawdzi? Ale mamy coś rzeczywiście z takich świeżutkich, no bo dzisiaj dokładnie premierę miała ta oficjalna wersja, znaczy oficjalna wersja, no przede wszystkim ta wersja dla wszystkich nowej gry z uniwersum Bonda.
1: Tak, zgadza się. Jest to tytuł 007 First Light z Jamesem Bondem, gdzie wcielamy się tak naprawdę w tego młodego Bonda. On jest opisywany jeszcze jako taki młody, zaradny, ale czasem lekkomyślny. I tutaj twórcy akcentują trochę tego jego lekkomyślność, bo pozwalają graczom tak naprawdę grać na różne sposoby. Możecie być tajnymi agentami, którzy są cisi i zakradają się do przeciwników od tyłu, albo możecie po prostu iść od razu walczyć pięściami. Nie wiem jak ty, Alicjo, jak ty byś wolała rozwalać swoich przeciwników?
0: Ja zawsze po cichu, ja jestem wielką fanką skradanek, więc dla mnie po prostu... Zresztą ja nie jestem fanką samej postaci Jamesa Bonda, nie jestem też fanką wielką filmów, ale zdecydowanie jest to gra godna uwagi. Warto zaznaczyć też, że już wczoraj mieli do niej dostęp tutaj kupujący edycję przedpremierową, ona
1: tak,
0: pozwalała na pre-order, bo ona pozwalała na 24 aż godzinny dostęp wcześniejszy, co jest dosyć szokujące, ale no taką taktykę objęło studio IO Interactive, znane przede wszystkim serii Hitman. Tutaj przy tej okazji, tego jak właśnie ogłaszali tego Bonda, to wszyscy mieli takie, no, odpowiednie osoby na odpowiednich miejscach, no bo jednak Hitman a James Bond można znaleźć wiele, wiele podobieństw, no i też wydaje się, że w samej rozgrywce jest to również zauważalne i fani tej formuły mogą być jak najbardziej zadowoleni.
1: Faktycznie dobrze, że wspomniałaś o tym, że niektórzy gracze mieli wcześniejszy dostęp, bo gra dostała już swoją oficjalną ocenę tak naprawdę. I na portalu Metacritic zajęła ona 5. miejsce, jeżeli chodzi o najlepsze premiery tego roku. Zaraz 2 miejsca po ostatnio wydanym Resident Evil Requiem.
0: Tak, więc jest to jedna z osobiście, no, znaczy według kolektywnego odbioru jedna z lepszych produkcji tego roku. No cóż, no musimy zobaczyć, co w takim razie będzie w stanie tej produkcji doskoczyć, może przebić trochę tą poprzeczkę. No my się możemy cieszyć, fani Bonda się na pewno cieszą, a wy możecie na antenie Radia Meteor posłuchać sobie właśnie piosenkę, no bo nie ma Bonda bez odpowiedniej piosenki, więc First Light od Lany Del Rey.

0: First Light od Lana Del Rey, a my trochę rzucimy tego pierwszego światła na świeże premiery, które pojawiły się u nas. Powiemy sobie pierwszo o bardzo interesującej grze, Mina the Hollower, którą swoją premierę będzie mieć już za dwa dni, 29 maja. Jest to tytuł od Yacht Club Games, twórców kultowego Shovel Knight. To jest mroczna, jest opisywana jako mroczna produkcja inspirowana klasycznymi odsłonami serii The Legend of Zelda i klimatem Bloodborne, więc sam fakt już zaczyna trochę przykuwać moją uwagę. Jest to gra typowo pikselowa, mamy miasteczko, ale co najważniejsze, wcielamy się w mysz. I ta mysz będzie ratować właśnie... będzie ratować mieszkańców miasteczka przed nieokreśloną zagładą.
1: Tak, szykuje się produkcja w szczególności dla tutaj fanów Shovel Knighta. No tutaj twórcy zostają troszkę przy tym swoim klimacie takim trapejkowym, jakby nie patrzeć.
0: Trochę
1: jest, takie,
0: tak.
1: Jest taka baśń, jest taka, taka trochę swojskość jakby. To jest zawsze wielki, wielki plus. No i trzeba patrzeć, co tam się dzieje właśnie w gronie tych gier trochę mniejszych, niezależnych. No bo teraz trochę o takiej większej produkcji, no bo również w zeszłym tygodniu, dokładnie 22 maja premierę miało Batman Legacy of the Dark Knight, dokładnie Lego Batman, bo tu trzeba zaznaczyć, że jest to produkcja z tutaj pod tytułem Lego. No ciężko tutaj opisać, no jest to po prostu produkcja Lego podobno w największym otwartym świecie, gdzie mamy Gotham, gdzie mamy mnóstwo klocków i mnóstwo przeciwników, duża inspiracja serią Arkham od Rocksteady pod względem walki, duża przede wszystkim swoboda. Czasem można trochę ponarzekać na niektóre rzeczy, no ale to jest przede wszystkim gra dla fanów tego uniwersum. Można powiedzieć też bardzo udana, ponad 80 punktów na Metacriticu na każdej z platform, więc rzecz, którą myślę, że dla fanów DC, fanów Batmana i fanów gier Lego, no, połączenie wręcz idealne.
0: Mnie tak naprawdę kusi to Lego. Ja sobie kojarzę Lego Batmana przede wszystkim z tymi wczesnymi tytułami, które graficznie i też obszarowo, jeżeli chodzi o eksplorację, nie dawały dużo, więc fajnie, że będziemy mieć produkcję, która faktycznie pozwoli nam wejść w tą postać, ale też trochę zwiedzić jej całe otoczenie, ale też miała bardzo ciekawą premierę, bardzo... miała swoją ciekawą premierę free-to-play gra, jest to World of Tanks Hit, która miała swój debiut na PC i konsolach i jest ona tytułem od studio Wargaming, które ogłasza właśnie swój niezależny tytuł free-to-play oparty na taktycznych bitwach czołgów. Gra stworzona jest na autorskim silniku i oferuje szybkie i dynamiczne wcielenie pancernych starć. I tutaj bym się zapytał, jakim może czołgiem chciała, albo o, kim z uniwersum DC chciałabyś się jakby zderzyć tym czołgiem? Z kim chciałabyś się pobić?
1: Pobić się czołgiem?
0: No tak wiesz, sterujesz i jedziesz.
1: Jeśli ja bym była w czołgu, ale przeciwnik nie w czołgu, to z takim Bane'em. Ale jeśli ja i przeciwnik bylibyśmy w czołgach swoich, to nie, z takim pingwinem może? Jakoś tak, albo nie wiem, no taki, może Superman w czołgu byłby bardziej wrażliwy na uderzenia i można byłoby spróbować pokonać wielkiego człowieka ze stali, a wtedy człowiek ze stali w ogóle zyskuje inne znaczenie. Myślę, że to jest potencjał na nowy komiks. Trzeba zrobić po prostu postacie DC, ale w czołgach.
0: Tak, mamy nadzieję, że twórcy uniwersum słuchają. Dajemy tutaj świetne pomysły w Radiu Meteor, a teraz już za chwilę Smolik i Kasia Kurzewska, utwór Sigh.

0: CD Projekt Red to nie są jedyni tacy duzi giganci, którzy nas ostatnio dosyć mocno zaskoczyli, bo Epic Games mam wrażenie, że tam ustawiło poprzeczkę wysoko co do takich nagłych zaskoczeń, takich nagłych po prostu ogłoszeń. Otóż ujawnili w końcu nową generację silnika Unreal Engine 6, i zrobili to przy okazji pokazu Rocket League.
1: Tak, dokładnie. Był to pokaz podczas Rocket League Championship.
0: Rocket League Championship Series w Paryżu, Major dokładnie, czyli jeden z takich ważniejszych eventów e-sportowych dla tej gry.
1: Tytuł zaskoczył bardzo graczy, bo tak naprawdę kto by się spodziewał, że tak stara gra, która jeszcze powstawała na silniku Unreal Engine 3, będzie miała jakby taką drugą wersję na tym nowszym silniku, ale ogólnie jest to kontrowersyjna rzecz, ponieważ ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać, i powstaje już bardzo dużo filmów na ten temat, ale przede wszystkim Epic Games zapowiada, że ma to jakby sprawić, żeby zanikła taka linia między profesjonalnym developmentem a user-generated content, czyli rzeczami tworzonymi przez samych graczy.
0: No tutaj przede wszystkim zaskakuje w ogóle wybór tego tytułu jako ten pierwszy pokazowy, bo Rocket League jest własnością Epic Games, tak to oni przejęli tą grę w pewnym momencie, więc nie dziwnego, jest to jeden z ich jakichś takich flagowców, no ale z drugiej strony zwykle takim zapowiedziom towarzyszą wielkie te dema, gdzie obserwujemy, do czego dany silnik jest zdolny. No tutaj możemy sobie popatrzeć na małe autka, które mają odbijać dużą piłkę, i to ma nam pokazać wielki skok technologiczny, jaki ma nastąpić. I tutaj też rodzi się pytanie, czy na razie tego potrzebujemy, no bo jeszcze nie tak dawno mam wrażenie, no chociaż to już będzie chyba z 5 lat, czy 6, 6 lat chyba jest od premiery tych dema Unreal Engine 5, takiego słynnego w klimatach pustyni archeologicznym i tak dalej, taki Uncharted. No i w teorii jeszcze wiadomo, to są tech dema, do nich się nigdy praktycznie nie da dobić, no bo twórcy gier muszą optymalizować gry i tak dalej, no ale wiemy, że jeszcze wiele gier powstaje na tym Unreal Engine 5, no taki Wiedźmin 4, tak, o którym my jako wszyscy fani czekamy, on powstaje w ogóle w współpracy z właśnie Epiciem, i no dziwne po prostu, że nagle będziemy przeskakiwać na tą szóstkę, kiedy ten Unreal Engine 5 nadal jest na fali, nadal jest przede wszystkim na topie, a my już będziemy przeskakiwać na nowy, można powiedzieć, że może już wyczekane, ale też czemu pokazane na Rocket League? Nie, tego nie rozumiem.
1: Ja też tego nie rozumiem, ale też się zastanawiam, czy to naprawdę jest potrzebne, tak jak mówiłaś. Bo mam wrażenie, że dużo graczy jakby nie potrzebuje tego nowego silnika, bo to będzie też się wiązało z różnymi wyższymi wymaganiami. A my tutaj nawet w Radiu Meteor dzisiaj rozmawialiśmy, że w związku właśnie z nowym DLC do Wiedźmina będzie trzeba aktualizować grę, więc nie mamy odpowiedzi, czy faktycznie tego potrzebujemy, ale się pojawi.
0: Ale ostatecznie się pojawi, no i patrząc na to, jakim standardem jest Unreal Engine 5 w naszej branży, no wszystko wskazuje na to, że po prostu twórcy musieli się go uczyć, no i przenosić swoje gry i tworzyć przede wszystkim je od zera. No ale co dalej, no to poczekamy na jeszcze kolejne ogłoszenie od Epic Games.
2: Radio Meteor.

0: Nigdy albo zawsze. No i myślę, że takie nigdy albo zawsze to sobie zadawali właśnie fani The Sims, którzy byli praktycznie zestawieni z jedną serią przez wiele lat, no bo ta seria nie miała praktycznie żadnej konkurencji przez tyle lat. Do czasu, bo ostatnio można było trochę poczytać o iZone, tak właśnie się nazywała ta jedna z produkcji, oraz druga, która jest obecnie w Early Accessie i już robi małą, niemałą właściwie furorę w internecie, a chodzi o Paralives.
1: Tak, chodzi o Paralives, które swojej tak premiery, ale jest to nadal Early Access, więc twórcy proszą, żebyście mieli na uwadze, że coś tam może nie grać. Miało swoją właśnie premierę 2 dni temu i jest to tytuł naprawdę interesujący ze względu na to, że ma wiele funkcji, których nie możemy znaleźć w tradycyjnym The Sims, czy to w trójce, czy to w dwójce, czy to nawet w jedynce, czy czwórce. Ale jeszcze napomknę, tak fun faktem, że twórcy The Sims 4 odnieśli się do premiery Paralives i pogratulowali. Wstawili zdjęcie tam Susul Paralives, ale potem to usunęli, więc gracze The Sims 4 uważają, że to jest bardzo słaby ruch, że to usunęli, bo jednak jeżeli chodzi o ich, stosunek do Inzoi, czyli innej produkcji, która niedawno wyszła, był o wiele bardziej pozytywny, ale tak, czym jest Paralives? Paralives to jest gra, którą tworzyło 12 osób przez ostatnie 7 lat. Nie wiem, do czego tak naprawdę to porównać, ale widzę tutaj takie duże zaangażowanie, jeżeli chodzi o produkcję, bo za cały projekt odpowiada Alex Massey, znany z pracy nad PewDiePie's Tuber Simulator, i cały zespół Paralives, który teraz jest Paralives Development, zaczynało jakby od takich małych kroczków, gdzieś tam ta premiera Early Access była przesuwana, czy spodziewaliśmy się trochę wcześniej, że dostaniemy tą grę, no ale jednak mamy ją teraz, ale faktycznie gra odnosi sukcesy, bo w szczycie gra osiągnęła, w szczycie ostatniego czasu oczywiście, mamy nadzieję, że będzie lepiej, osiągnęła 78 603 graczy jednocześnie.
0: Tak, wynik podobny do właśnie wspomnianego już Inzoi, tam było 87 tysięcy w piku, no a jeśli chodzi o sprzedaż, no to podczas pierwszych 8 godzin sprzedało się 250 tysięcy kopii, więc jak najbardziej duża ilość tych, liczba tych graczy potencjalnych. No jest też przede wszystkim szum w internecie wokół tej produkcji, no bo The Sims nie miało konkurencji przez tyle lat i też fani wiedzieli, że no nie mają gdzie się udać, no narzekają na to, co robi EA z tą serią, narzekali na to, co się dzieje, no i nie mogli donikąd uciec, no a tutaj na szczęście się pojawia takie Paralives, którego w ogóle development, tu warto zaznaczyć, było bardzo dobrze, był udokumentowane w sieci, można było dokładnie śledzić, co twórcy chcą dodać, co będzie i tak dalej, mają nawet na swojej stronie cały development na przestrzeni lat, więc no jest to widać, że jest zrobione przez pasjonatów, od graczy, dla graczy, no i nic jak tylko po prostu życzyć im tego, co najlepsze, żeby ten early Access się rozwijał.
1: Tak, mamy nadzieję, że będzie się rozwijać. Cieszymy się, że jest gra, gdzie mogą uciec gracze The Sims, bo chciałbym jeszcze napomknąć, że Paralives to jest tytuł, który jeżeli już teraz go zakupicie, to będziecie dostawać aktualizacje później, które będą wprowadzać nowe funkcje, a nie tak jak w The Sims 4, że mamy rekordową liczbę około 140 dodatków, które tak naprawdę mogłyby być skrócone o połowę względem poprzedników tej serii. Ale tak, naprawdę cieszymy się, jest bardzo dużo ciekawych funkcji, grafika jest inna, ale może przejdźmy do już następnych rzeczy,
0: bo utworzę
1: pewne serce The Dumplings.

0: No pewne serce to na pewno mają fani gry Star Citizen, którzy nadal i to nadal wpłacają pieniądze na rozwój tej produkcji, gdyż uwaga, zbiórka właśnie na rozwój Star Citizena przekroczyła $1 miliard na crowdfundingu.
1: CD Action porównuje tak naprawdę tą akcję do zbiórki Łatwogęga, co jest dla mnie nie dość zabawne, to też trochę komiczne, bo gra jest w produkcji od roku 2011.
0: Tak, mówimy o grze, która cały czas jest w alfie. Tak, tutaj nawet nie mówimy o becie, nie mówimy o jakiejkolwiek wizji premiery, nie. Ta gra od 2011 ciągle jest w alfie, ciągle jest rozwijana, są dodawane nowe stateczki, które można kupować za prawdziwe pieniądze. No, dużo się mówiło o tym, że przypomina trochę ta zbiórka piramidę finansową, bo nikt nie wie, co ostatecznie z tego wyjdzie, ale pieniądze, jak widać, cały czas przychodzą. No, sam Chris Roberts, czyli jakby autor po prostu całego tego zamieszania, autor Star Citizena, mówi, że prawda jest taka, że żadne wsparcie od dewelopera, od większego wydawcy, od inwestorów nie dałoby takich pieniędzy. No i tu muszę mu oddać rację, bo rzeczywiście chyba żaden deweloper by nie dał miliard złotych na grę, która powstaje 15 lat. Ale nie wiadomo, może by się znalazł ktoś taki bardziej szalony. Ale sam też wspomina, że jest przekonany, że przed samym studiem jeszcze długa droga, nawet po premierze tego, co nazywamy wersją 1.0, kiedy nie będziemy już mówić o alfie, no to ja nie wiem, kiedy w ogóle przestaniemy mówić o tej alfie. No ale chcą tego Star Citizena rozwijać, jak nawet World of Warcraft przez wiele, wiele lat i no... Nie wiem jak ty, Przemek, ja jestem w szoku, że ludzie to nadal wspierają, ale z drugiej strony może po prostu nie rozumiem geniuszu niektórych ludzi.
1: Ja też jestem w szoku i może nie będzie to zbytnio taktowne, ale zastanawiam się, czy może ktoś nie kopnął już w kalendarz czekając na tą grę.
0: Jest bardzo duża możliwość, że są osoby, które może wsparły tę grę 10 lat temu i niestety się nie doczekały i już nie doczekają tej premiery, no ale w takim razie no nic tylko życzyć wytrwałości nie tylko twórcom, ale też właśnie fanom, bo mam wrażenie, że to są ludzie o anielskiej cierpliwości.
2: Słuchasz Radia Meteor. Do you know to be what? Measure these things that you bring.

0: Alone, a my teraz porozmawiamy chyba o jednym z największych kolabów tego roku, czyli o Dead by Daylight i współpracy z Jasonem z piątku 13. Jest to chyba kolab, na który czekali no wszyscy gracze Dead by Daylight, nie wiem czy wszyscy ogólnie gracze, ale faktycznie jest to coś, co mnie osobiście zaskoczyło, ale wiąże się to z faktem, że Dead by Daylight ma w tym roku swoje 10. urodziny. Poprzednio takim sztampowym, takim brakuje mi słowa, Alicja.
1: Sztampowym, w sensie takim,
0: wiesz, takim filarowym. O, filarowym killerem był Michael Myers, a teraz będziemy mieć króla slasherów we własnej osobie. Nowy Zabójca ma się ukazać 16 czerwca, a już od wczoraj trwa beta, gdzie możecie sobie zagrać Jasonem i faktycznie jest mocno, ponieważ jest to pierwszy killer, który ma 3 różne animacje zabijania i każda na swój sposób będzie was mogła przerazić już niedługo.
1: No może być, że zabójczo dobre wręcz.
0: Zabójczo dobre, tak.
1: Zabójczo dobre informacje. Ja się przyznaję, że jestem zszokowana, że Jason dopiero teraz jest w Dead by Daylight. Tak, dowiedziałam się o tym, miałam takie... Ja nie jestem graczem Dead by Daylight, więc jak się dowiedziałam, miałam takie... Co, tego jeszcze nie było w tej grze? Jak Demogorgon był.
0: Był Demogorgon.
1: Alan Wake był.
0: Był Demogorgon, był Alan Wake, był Springtrap nawet na zeszłą urodziny.
1: No właśnie, więc mam takie wow, że to dopiero teraz, ale jak widać, no hucznie świętują te swoje 10. urodziny. Dużo mamy tych rocznic w tym roku, jeśli chodzi o nie tyle też duże serie, co właśnie duże tytuły, jak Dead by Daylight, no bo mieliśmy i Pokémony 30-lecie, i Resident Evil 30-lecie i można tego mnożyć. I Uncharted przecież miało swoje 10-lecie, 4. No dużo rzeczywiście jubilatów w tym roku. Okrągłych rocznic. No i trzeba mieć nadzieję, że tylko coraz więcej będzie takich dobrych informacji, jak właśnie mają fani slasherów, którzy mogą teraz wziąć ten nóż, co nie? Dobrze pamiętam? Jason, tak Jason nóż i iść bawić się na próbujących przetrwać.
0: No gdzieś tam na mapie będziemy się gonić.
1: Na mapie i z hakami i z generatorami. Tyle wiem o Dead by Daylight. Chyba muszę się w takim razie
0: Wystarczająco, żeby zacząć,
1: ale to jeszcze też jest wystarczająco. Jeszcze nie jest wystarczająco, żeby zamknąć Meteoregzę, bo jeszcze do was wrócimy po piosence.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji, filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Young Stadium Club.
8: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Diament od Zali. No i nie mamy dla was jeszcze gaś takich, powiedzmy, diamentowych, szybkich newsików, no bo to już powoli czas końca naszej audycji, naszego dzisiejszego Meteor Exe, ale jeszcze wam powiemy trochę, co tam się ostatnio działo.
1: Tak. Mówiliśmy dzisiaj sobie o Lego Batman, a teraz tak naprawdę okazało się, że będzie inna produkcja Lego. Będzie to Lego Skylines i Paradox szykuje klockowe City Skylines. Informacje mamy z faktu, że koreański serwis odpowiedzialny za przydzielanie kategorii wiekowej grom po prostu się sprzedał i ta pozycja się tam pojawiła.
0: Tak, doszło do zamknięcia produkcji ekskluzywnej od Sony na PS5 Destruction All-Stars. Myślę, że nie wszyscy pamiętają, co to jest za produkcja. Ona miała być produkcją startową na PlayStation 5. Niestety się nie udało jej przyszykować. Ona ostatecznie wystartowała w 2021. Była to taka produkcja, gdzie jeździło się autkami, zderzało się. Takie derby troszkę. Ale ostatecznie nie zyskała ona zbyt dużego rozgłosu. I o dziwo jeszcze 5 lat żyła, ale nagle została po prostu zamknięta i nadal można grać offline, ale już online sobie nie pogramy. Samo studio ostatnio również zatrudniało nowych pracowników, więc chyba miało być wszystko git, ale jak widać zatrudniało pod jakiś nowy projekt, no bo Destruction All-Stars już nie za bardzo będzie miało jakieś możliwości rozwoju.
1: Tam zamykają studia, a studio odpowiedzialne za Call of Duty ma nowe szefostwo. Nowymi szefami Infinity Ward zostali Jack O'Hara, znany jako pracownik działu produkcji, i Mark Grisby, znany jako pracownik działu animacji od roku 2005. Tegoroczna odsłona Call of Duty szykowana będzie właśnie pod tym nowym szefostwem i będzie pierwszą częścią wydaną po śmierci byłego szefa Vince'a Zampelli.
0: Tak, również GTA 6 będzie, zacznie się latem jej przesprzedaż, no myślę, że największa tutaj premiera tego roku. I jak samo Take-Two zapowiada, nie będzie raczej problemów tutaj z przenoszeniem premiery. Ukaże się 19 listopada 2026 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series XS. No i nic, tylko czekać na to, jak ruszy ta przesprzedaż, bo możliwe, że to będzie praktycznie najwyższa przesprzedaż, chyba największa po prostu ilość preorderów w historii tej branży.
1: Nic, tylko czekać i mam nadzieję, że bez opóźnień, a ja jeszcze, Alicja, na koniec mam do ciebie pytanie. Czy wiesz, jaka będzie największa gra na Switcha 2?
0: Na Switcha 2? Nawet się spodziewała jakichś Pokemonów, jakieś Zeldy może. To takie są duże gry.
1: A tu się okazuje, że największą grą na Switchu będzie Final Fantasy VII Rebirth, która będzie ważyć 102,5 GB, gdy pełna pamięć konsoli to 256 GB.
0: No i to wydaje się być bardzo, bardzo potężna ilość i no, oby Switch 2 to uciągnął, bo rzeczywiście nie jest to może największej konsola pod największą wydajnością, no ale też nie dziwię się, no bo coraz więcej portów tych dużych gier na to wychodzi, więc no ta popularność przecież tej konsoli również nie spada. Można również dopowiedzieć, że No Man's Sky znów urosło i to za darmo. Kolejny dodatek, The Swarm, zawróci znowu w tutaj głowach graczy. No to dla mnie jest niesamowite, że ta gra nadal po tylu latach dostaje te dodatki, ale jak widać, twórcy nadal po prostu mówią, przepraszam.
1: Oby Switch uciągnął, a my dzisiaj uciągnęliśmy właśnie Meteor Exe. Audycję prowadzili dla was
0: Alicja Rychlewicz,
1: Przemysław Kostanowicz, a realizowała nas
0: Zuzanna Oleszczak, więc dziękujemy bardzo i zapraszamy na magazyn muzyczny.
2: Preview. Meteor Exe.

0: Magazyn muzyczny.
1: Minęła godzina 20, zatem pora na magazyn muzyczny Radia Meteor. Za mikrofonem Aleksander Kręda, a jako że dzisiaj mamy środę z gościem, zapraszam do odsłuchania mojej rozmowy z Przemysławem Myszorem, gitarzystą, klawiszowcem, kompozytorem i tekściarzem w zespole Myslowic, jaką miałem okazję przeprowadzić podczas koncertu grupy w minioną sobotę na szczecińskich Juwenaliach. Myslowic oczywiście nikomu przedstawiać nie trzeba. Mam nadzieję, że wywiadu wysłuchacie z zainteresowaniem. Myslowic to zespół, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Obecnie muzycy nie próżnują, intensywnie koncertując, przygotowując się także do zarejestrowania nowej płyty.

0: Rozmawiamy dzisiaj przy okazji koncertu na Juwenaliach w Szczecinie. Podczas tego roku ruszyliście także w trasę. Dla ciebie wpadłem w głęboką depresję. Na listopad zapowiedziany jest koncert w Spodku poświęcony Krajowa Milky Bar. No, widzę, że nie próżnujecie.
1: No nie, ja już się wsiadło do pociągu i się uruchomiło pewną prędkość. Nie należy zwalniać, nie dobrze robię.
0: A to zacznę może od tej trasy. Co oznacza dla ciebie wpadłem w głęboką depresję?
1: Szukaliśmy jakiegoś pomysłu na trasę, który byłby trochę inny niż poprzednie i stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby ta trasa była trochę ciemniejsza, trochę trudniejsza, tak? Wiadomo, że tam przeboje gramy, bo ludzie przychodzą, więc chcą, ale generalnie, żeby się kręciła wokół trochę trudniejszego klimatu. Chcieliśmy też zagrać parę piosenek z nadchodzącej płyty, już jakby je wyświetlić, bo w kółko o niej gadamy, a chcieliśmy jakby fanom cokolwiek zaprezentować, zobaczyć też, jak to jest odbierane i tak dalej. A ponieważ te piosenki są raczej w stronę właśnie korowy, takie raczej są trudne i poważne. Nawet bym powiedział, że w niektórych wypadkach jest to po prostu kupa gruzu. Więc jakby nam to, ta jakby cytat z własnej piosenki, fajnie nam to spięło ogólną.

0: ogólną koncepcję i poszliśmy w to. Jakby wiesz, nie jest to trasa z nowej płyty, nie jest to. To była taka trasa trochę między różnymi innymi wydarzeniami, więc wiesz, jakby aż tak bardzo nie analizowaliśmy tego wszystkiego na wszystkie strony. To nam spasowało, to nam się razem fajnie dodało.
1: A skąd takie miłoczne nastroje na nadchodzącym albumie?
0: Nie wiem.
2: Tak wyszło.
0: Trochę tak wyszło, trochę się tak pozbierały te tematy. Nasza poprzednia płyta, Wszystkie narkotyki świata, płyta studyjna była jedna chyba trochę lżejsza i jakby to, co w nas było takiego ciemniejszego, to zostawialiśmy na potem. Chcieliśmy odpocząć od jakichś dużych ciężarów, bo poprzednie nasze dwie płyty, czyli tam 1577, a wcześniej, nieważne jak wysoko jesteśmy, no one były bardzo trudne, bardzo poważne i w ogóle były ciężkie, tak? Uh-huh. Ja muszę mieć naprawdę określony nastrój, żeby na przykład mi się fajnie do nich wracało, tak? Pomysł był taki, żeby jednak było to wszystko trochę lżejsze, więc poszliśmy w lżejszy klimat. Teraz z kolei znowu będzie to trochę ciemniej, natomiast nie chcemy, żeby było cięższe, tylko żeby było ciemniejsze. No my się trochę charakteryzujemy tym, że wiesz, jest delikatnie mówiąc co najmniej dużo melancholii, a często jednak otwieramy właz do piwnicy i tam śmiało zaglądamy.
1: A kiedy planujecie wydać ten album?
0: Wiesz co, no album to planowaliśmy wydać w zeszłym listopadzie, ale tak jakby nas trochę dociążyła sytuacja koncertowa, która nam tak, bym powiedział, eksplodowała bardzo, bardzo mocno i bardzo znacząco.
3: My już nie jesteśmy młodzi i każdy jakiś większy wysiłek nam się potem odbija się na nas, tak? I w związku z tym jakby też takie, żeby mieć ten umysł plastyczny do kreacji na przykład nowych rzeczy, to też trochę więcej potrzebujemy być wypoczęci, więc proces się dość naturalnie wydłuża. Zresztą my w ogóle jesteśmy tam, jakby nie piszemy szybko, nigdy nie pisaliśmy. Czy może tam w czasach tam właśnie miłości, w czasach popkultury korowej, no ale to wtedy człowiek był młodszy, wtedy był specyficzny napęd. Teraz to wygląda jednak trochę inaczej. No i tyle, no wiesz co, ja liczę na to, że singiel wyjdzie jeszcze przed wakacjami, pierwszy. Istnieje taka szansa, żeby pierwsze wydawnictwo pojawiło się na jesień, ale to musimy w zespole pewne ustalenia poczynić, a jakby nie rozmawialiśmy jeszcze.

0: A jeśli chodzi o Kojowe, to no, przy okazji tego albumu często podnosi się temat jego nieobecności w streamingach, czy też braku fizycznych reedycji. Jakiś czas temu na streamingach się znalazła, ale po chwili zniknęła i zapowiedzieliście, że zaoferujecie ją w lepszej jakości. To co się wtedy wydarzyło z tą Kojową i czy to była też z waszej strony zapowiedź reedycji?
1: To w ogóle nie było związane z nami, to po prostu ktoś wrzucił. Aha. Wiesz, Spotify na portale możesz wrzucić płytę w różny sposób. Ktoś to po prostu umieścił, ktoś to wrzucił i nie ukrywam, zostało to szybko zablokowane, chyba nawet przez firmę płytową.
0: A ta zapowiedź, że będzie w lepszej jakości?
1: To ona będzie w lepszej jakości i ona się pojawi. Ja się już od jakichś tam z 2-3 lat tłumaczę, że tej korowy nie ma. No nie ma jej, mamy pewne problemy prawne, których nie tyle chcemy, chcielibyśmy pewnie rozwiązać je szybko, ale tak naprawdę chcemy je rozwiązać dobrze. No jakby droga prawna ma to do siebie, drogi prawne mają to do siebie, że są długie. Są po prostu niewymownie długie i to jest trudno sobie to wyobrazić, bo to najczęściej człowiek mówi, no ależ ileż można czekać. No szczerze mówiąc, no właśnie tyleż. Właśnie tyleż, bo tyleż to trwa tam. Po prostu to nie jest, nie są 2 tygodnie jakiegoś terminu urzędowego po prostu na odpowiedź, tylko coś po prostu ciągnie jak flaki z olejem, tak to się pomyli.
2: A skąd pomysł na ten koncert poświęcony Kojowie akurat teraz, bo w tym roku nie mija żadna okrągła rocznica od wydania.
1: Duży nacisk jest na Korowę z różnych stron, od strony słuchaczy, od strony fanów, nawet od strony organizatorów, którzy chcieliby na przykład, żebyśmy Korowę zagrali i tak dalej. A my byśmy chcieli tą Korowę wprowadzić tak, żeby była dla nas jak najbardziej atrakcyjny, strategiczny sposób zrobiony, więc nawet nie pamiętam, kiedyś padł po prostu pomysł, żeby może po prostu zrobić coś takiego i mówimy, a grzebiemy się z płytą, może zróbmy to teraz, bo potem przyjdzie nowa płyta, to my z kolei wolelibyśmy się zająć nową płytą i tak dalej. No tak trochę nie trafiliśmy dobrze jakby w kalendarz symboliczny właśnie, ale to chyba nie ma do końca większego znaczenia. Jak ktoś strasznie lubi symbole, to będzie miał problem.
0: Ale nie to jest najważniejsze. Kojowa to jest jedna z waszych najbardziej dojmujących płyt i jedna z najcięższych pod względem emocji i atmosfery. Co czujecie? Jak z wami rezonuje ten materiał przypominany od początku do końca po tych ponad 20 latach?
1: Wiesz co, my z Korową przebywamy na co dzień. To nie jest tak, że my gdzieś ją tam odstawiliśmy. My gramy poszczególne piosenki. Co jakiś czas do niej wracamy, jako do całej płyty i tak dalej. Wiesz, to jest nasza płyta i to jedna chyba z bardziej ulubionych w naszej dyskografii przez wszystkich, nas również. W sumie jest jakby z mojej perspektywy to tyle. To my też trochę dzielimy, jak zauważyłeś, bo mówiłem o nowym materiale i powiedziałem, że on jest taki bardziej w stronę Korowy, tak? No to trochę tak właśnie dzielimy sobie materiał jakoś tak obiegowo na taką właśnie stronę Miłość w czasach popkultury i Korowę, no trochę jaśniejszą i zdecydowanie ciemniejszą, czyli te dwie nasze najpopularniejsze płyty i tak sobie to oczywiście jest symbol, bo to nie jest ani żadna próba odnoszenia się do tego i tak dalej, tylko że tu jest ciemniej, tu jest trochę jaśniej, nie? No i z naszej perspektywy to tyle, to wiesz, jakby ja strasznie lubię Korowę, no, wszyscy lubimy Korowę, wiesz, jesteśmy dumni z tej płyty. Nawet nie wiem, czy nie było jakieś takie nasze w sumie opus magnum. Trudno mi powiedzieć, ja jako artysta nie zgadzam się na takie rzeczy nigdy, bo wiadomo, że zawsze dla mnie najważniejsza jest płyta, która jest przede mną, tak? Albo która jest świeżo wydana, bo jest najświeższa, jestem najbardziej z nią związany, mam dużo emocji, bardzo się napracowałem, bardzo się starałem, jest najbardziej aktualna osobiście dla mnie i tak dalej, są te wszystkie punkty i one faktycznie są. Natomiast tak się czasami zastanawiam, czy po pierwsze, czy byśmy dzisiaj byli w stanie nagrać taką Korowę, a po drugie, czy w ogóle jeszcze taką Korowę bylibyśmy w stanie nagrać. Nie wiem.
0: A skąd te wątpliwości?
1: Wątpliwości nie mam. To nie jest kwestia wątpliwości. Ja już po prostu jestem na tyle długo żyję na świecie, że wiem, że odpowiedzi, jakby świat, który wydawał się prosty i w kątach prostych po prostu, jest w ogóle całkiem inny i odpowiedzi, które też się wyglądały proste tak na tak, nie na nie, też nie są wcale takie oczywiste. Mimo, że częściowo tak, jakby w takich kwestiach elementarnych i podstawowych, natomiast wiesz, osobiście uważam, że bylibyśmy, tak, ale jak zaczynam się zastanawiać, też to potem myślę, ale może już świat jest inny, może to jednak efekt byłby inny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no zobaczymy. Tak jak mówię, nowa płyta będzie bardziej w stronę taką korową, ale też będzie chyba bardziej osobista, będzie opowiadać o innych rzeczach. Trudnych, osobistych rzeczach, mniej uniwersalnych nawet, chociaż jednocześnie uniwersalnych, bo nie wiem, o wojnie trochę o śmierci, trochę też o depresjach, tak jak na korowie, no wiesz, no, tak naprawdę, wiesz, pod koniec dnia to się liczy, jak ten zestaw piosenek po prostu pracuje, tak, co robi tobie, co robi słuchaczowi i to, tak naprawdę to możesz to ocenić, niezależnie co bym ci teraz powiedział, czy że tak, czy że nie, to tak naprawdę jest to weryfikowalne dopiero potem, jak taki materiał znajdzie się na rynku, ludzie tego posłuchają i patrzysz, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, nie? I ja już się nauczyłem, żeby jakby nie zapowiadać takich rzeczy, że o, to na pewno i tamto na pewno, bo to się okazuje, że wszystko jest inne, niekoniecznie gorsze, ale inne.

0: pokojowe nagrywaliście na setkę czy pojedynczo? I tak może rozwinę, o co mi chodzi, bo chodzi mi głównie też o tę warstwę emocjonalną. I na przykład dla mnie jednym z utworów, które zawsze mnie emocjonalnie rozkładają, jest Szklany Człowiek. I zastanawia mnie właśnie, jak wyglądał proces komponowania i rejestrowania takich utworów. I czy też przy okazji właśnie takich kompozycji, to jak dochodzi do aranżowania, to bardziej myślicie o tym, żeby zatracić się w tej muzyce, swobodnie poprowadzić ją dalej? Czy może się włącza taka zachowawczość i taki mechanizm, żeby nie zagrać o te dwa dźwięki za dużo, które nie będą pasować?
1: Nie, no to na etapie korowy to myśmy po prostu grali. To było coś takiego, że przynosiliśmy piosenki i je graliśmy. Każdy grał to, co czuł, co mu się wydawało i tak dalej. I dość dobrze pasowaliśmy do siebie, więc to się wszystko wspaniale kleiło z reguły. Więc sposób aranżowania wyglądał dokładnie właśnie w taki sposób, że po prostu wystarczająco długą, dużo razy to przegraliśmy. Każdy sobie poukładał swoją partię i tak dalej. Potem oczywiście przyszedł etap nagrywania, gdzie my nagrywamy poszczególne instrumenty. Nie jesteśmy jakoś super zaawansowani technicznie, a żeby grać super razem, no to trzeba albo mieć mocno ograny materiał, co nam się też, chociaż no nie, no myśmy ogrywali zawsze materiał, teraz tak gramy, bardziej mniej ograny materiał nagrywamy, natomiast no my lubimy nagrywać jakby w poszczególnym, bo lubimy się pogrzebać trochę w brzmieniach gitar, że nagrywasz, patrzysz, czy to pasuje, czy to jednak jest to, o co chodziło, nie, nagrywasz jeszcze raz i tak dalej. To wiesz, muzyka jest też teraz trochę inna i się mocno się na, jest dużo mniej naturalna w tym sensie, bo mocno jest edytowalna brzmieniowo i edytowana brzmieniowo, więc mocno się nad tym skupiasz, tak? No a potem jest miks i jest, że na etapie miksu bardzo często decydujesz o ostatecznym aranżu, czyli po prostu co jest ciszej, co jest zaakcentowane, co jest schowane, co jest w planie drugim, co jest w planie pierwszym, co trzeba poobcinać, odcinkować trochę, a co trzeba nawet czasami powydłużać. No to ma wiele aspektów, ale no my jakby nie pracujemy na zasadzie takiej, o ile nie nagrywamy płyty live, że nagrywamy jakby 100% w studiu, wszyscy naraz.
0: Bo wcześniej przed wszystkimi narkotykami świata to podpisywaliście kompozycję wspólnie jako Mysłowic, co jak rozumiem więcej miało wspólnego z ZAX-em, a w wywiadach ujawniliście się jako kompozytorzy danego utworu. I czy to wyglądało tak, że kompozytor przynosił was już gotowy utwór z aranżacjami i tak dalej, czy przynosi kompozycja, nad aranżacjami pracujecie już zespołowo?
1: Wiesz co, wyglądało zawsze tak, że przynosił raczej kompozycję kompozytor albo zręb kompozycji, bo u nas czasami było tak, że jak ktoś przynosił, zaczynał pomysł jakby, to on był uważany za głównego kompozytora, niezależnie od tego, że jakbyś potem tak się chciał totalnie, wiesz, ze szkiełkiem, z lupą policzyć, to mogłoby się okazać, że de facto, jeśli chodzi o te wszystkie znaczniki kompozycji, ktoś inny zrobił więcej na przykład, nie? I tak dalej. My zresztą tego nigdy tak nie liczyliśmy. My się, tak jak mówisz, my się w ZAX-ie zapisujemy porówno. Od jakiegoś czasu faktycznie, chyba od poprzedniej płyty, zaczęliśmy na płytach się opisywać, kto jest faktycznym kompozytorem. Niezależnie od tego, akurat w ZAX-ie dzielimy się dalej równo, po to, żeby się tam nie sprzeczać, nie kłócić głupio o to, że ten, ja mam za mało piosenek i tak dalej. Co źle wpływa, takie rzeczy źle wpływają na pracę zespołową, a my jesteśmy zespołem. Po pierwsze, a po drugie też jakby to jest bardzo trudno policzalne, dlatego że różne czasami nawet, no, nawet małe rzeczy, tak jak nie wiem, jest trochę jak z efektem motyla, tak zwanym, jak to się mówi, że nawet wydawałoby się nieznaczące rzeczy mają. Robią kompozycji czy danej piosence coś, co akurat czyni ją, nie wiem, atrakcyjniejszą, czyli otwierają o te kilka procent w taką stronę, że to jest nagle wow, nie? Bez tego, tego by nie było. I jakby tak się liczyć się tak super matematycznie po prostu, że o, moja jest tutaj rybka tak zwana, czy top line, jak to się teraz mówi, czy melodia, a moje są te, czy, te ja napisałem 70% słów i tak dalej, no czasami te 30 jest ważniejsze, nie, wiesz. To jest tak, w pracy zespołowej to jest tak skomplikowane i tak niepoliczalne, że chyba nawet nie należy próbować, więc my ostatnio zaczęliśmy to ujawniać, ale tylko w taki sposób, że sami kiedyś dość mocno cierpieliśmy na to, że zapisując się wszyscy porówno, to wszyscy uważali, że no skoro ten gość śpiewa, to on to wszystko wymyśli, co było nieprawdą akurat, ale jakby to też trudno było wjeżdżać do radia i mówić, ale nie, to moje, a to jest moje, bo to jest absurdalne, tak? Więc tego nie robiliśmy i stwierdziliśmy, że okej, dzielimy się tak, żeby było sprawiedliwie jednak dla wszystkich, ale jednak żeby też ci, którzy jakby podłożyli tutaj te główne podwaliny, czy są, żeby oni też byli zaznaczeni i żeby było przede wszystkim, żeby było pokazane, że wszyscy to robią. A nie tak, że z kolei okej, no to jak teraz nie, jak zaraz zabrakło Artura, no to weźmy sobie teraz inną osobę, no to teraz wszystko robi Myszor, albo wszystko robi Jacek Kuderski, albo wszystko robi coś, to jest niesprawiedliwe po prostu. Więc stwierdziliśmy, że lepiej pokazać, że u nas po prostu robią to wszyscy.
0: To w takim razie to pewnie można się rozdrabniać na większość waszych utworów, ale jakbyś miał wskazać takie może przykłady, które ci najbardziej utkwiły w pamięci, kiedy jeden członek składu przeniósł kompozycję, a potem czyjś pomysł aranżacyjny, czy też zabieg produkcyjny diametralnie ją zmienił? Albo on wpłynął w znaczący sposób na jej wartość?
1: No w zasadzie prawie każda piosenka. Wiesz, to właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, to trudno oceniać, bo to... My mamy, mogę ci powiedzieć coś innego w tym temacie. My mamy taką zasadę, że ta osoba, którą my uważamy za głównego kompozytora, tak? Ta osoba zawsze uważamy, że ma najwięcej do powiedzenia w sobie tej piosenki. Jak zespół się spiera i tak dalej, to ta osoba ma jakby najsilniejszy głos, tak? Gdzie chce, żeby ta piosenka prowadziła i tak dalej, i tak dalej. To nie jest też tak, że ta osoba decyduje, o dobra, to my zrobimy to, ty zagrasz to, tamto. Nie, to w ogóle absolutnie nie w tą stronę. Chodzi o to, że czasami jakby bierzemy pod uwagę mocniej zdanie kogoś, kogo uważamy za kompozytora, czyli tego człowieka, który, tak jak mówię, przyniósł główny zrąb, nie, czy tam melodię, niezależnie, czy tam potem zmienia harmonię, zmienia się też jakieś wykończenia melodii i tak dalej, czy to są rzeczy tak naprawdę stricte kompozytorskie, to my mamy taki do tego stosunek, a nie wiem, czy podałbym ci jakiś przykład, że ktoś przyniósł piosenkę, a ktoś potem ją w ogóle wywrócił na koła. Najczęściej się tak nie dzieje, dlatego że kompozytor też nie chce, żeby mu aż tak bardzo grzebać, więc my raczej staramy się dodawać po prostu do pomysłu, niż go strasznie jakoś... Zresztą mam doświadczenie, że jak tak jest, że my się z piosenką nie możemy dogadać i że ona się ciągnie w kilka różnych stron, no to ona wypada potem z materiału. No, nikt nie jest przekonany, żeby to grać, nikt nie wie w sumie w pewnym momencie, zespół nie wie, co ma z tym robić. I ona w jakiś taki naturalny sposób usycha i odpada. Jedno, co zmienia bardzo kompozycję, niezależnie, że nie jest ten, to jest tekst. Jak dochodzi tekst, to wszystko się zmienia. Dlatego, że tekst siłą rzeczy wymusza pewne drobne przesunięcia w melodii, w akcentach. Czasami też w aranżu, bo się pojawia wokal i wiadomo, że w tym momencie nie można zagrać czegoś takiego, albo w ogóle najlepiej nie grać, bo śpiewa wokal, żeby mu nie wchodzić po prostu w paradę i tak dalej, i tak dalej. No to są już takie rozwiązania. Wydaje mi się, że inaczej ci nie odpowiem na to pytanie, bo nie umiem po prostu.
0: Jasne.
2: A też propos tego, że macie w składzie trzech gitarzystów, ty też grasz na instrumentach klawiszowych, to jak podchodzicie właśnie do współpracy? Bo na przykład w Radiohead, które wiem, że cenicie, to Ed O'Brien mówił, że Johnny Greenwood jako multiinstrumentalista myśli w kategoriach szeroko aranżacyjnych, a on z kolei skupia się na maksymalnym wykorzystaniu gitary i jej palety dźwiękowej. Jak to wygląda w waszym przypadku?
1: No w naszym przypadku to jest od przypadku do przypadku. Czy no Wojtek się skupia na gitarze, bo gra na gitarze, tak? I Wojtek lubi grać melodyjki, więc też siłą rzeczy od razu się pozycjonuje tam gdzieś, gdzie po prostu gra melodię, więc my robimy inne rzeczy. Mateusz też gra akurat na klawiszu, tylko że nie gra jeszcze na koncertach. Może przyjdzie taki czas, że zaczniemy grać jakby na dwa stanowiska klawiszowe, nie wiem. Liczę na to, szczerze mówiąc. Nie wiem, my no też tak jest, że czasami ktoś myśli szerzej i ktoś myśli właśnie jakąś funkcją, że tu właśnie jest solówka, melodyjka i tak dalej, ale też nie jest to jakoś zaplanowane, po prostu jest tak, że próbujemy to jakoś do siebie uzbierać, próbujemy to dopasować, potem aranżujemy, a potem przy odgrywaniu na żywo to się okazuje, że niezależnie na przykład ja, czy zagrałem na gitarze tyle, a tyle, to jest zagrany również klawisz i na tym klawiszu będę musiał grać ja, nie będę mógł grać gitary, moją partię gitary musi przejąć Wojtek albo Mateusz, bo ja mam klawisze tak czy inaczej, bo oni tego nie zrobią, więc to, potem to już jest jakiś taki podział obowiązków wynikający z tego, w jaki sposób możemy odegrać tą piosenkę, a nie de facto co kto wymyślił, co kto nagrał i co kto opracował.
2: Czyli taka wspólna symbioza w służbie piosence?
1: Trochę tak, no na tym to polega tak naprawdę. No, od początku o tym mówimy.

0: też wspomniałem o produkcji i mam wrażenie, że tak jak brzmienie u was odgrywało istotną rolę no, też na wcześniejszych płytach, to szczególnie wyraźny ten aspekt stał się na miłości w czasach popkultury. Mam rację, czy to tylko taka moja myśl?
1: Nie, to jest wrażenie. To po prostu my jakby z płyty na płytę byliśmy jakby coraz bardziej zdecydowani i pewni tego, co chcemy robić i spotykaliśmy nowych ludzi, z którymi się dogadywaliśmy. Akurat na miłości w czasach popkultury zaczął pracować z nami, czy nie, już wcześniej, z Myślałem przy śniadaniu zaczął pracować z nami Tomek Bonarowski, ale to było takie nasze pierwsze spotkanie już, wybór jego na miłości w czasach popkultury już było takie bardzo, jakby to powiedzieć, już było bardzo zdecydowane, już wiedzieliśmy, czego chcemy. Jeszcze dalej poszliśmy na korowę, na korowie, no ale na korowie pojawiły się, bardzo mocno zaakcentowały się klawisze i to też jakby zmieniło, to bardzo mocno zmieniło brzmienie, ale to też był trochę przypadek, to był przypadek taki, że na miłości w czasach popkultury przyniosłem klawiset i zagrałem tam te kilka rzeczy, między innymi Długość dźwięku samotności, a potem stwierdziliśmy, że ten klawiset to jakiś taki dziwny instrument, przydałby nam się Rhodes, więc kupiłem Rhodesa, po Rhodesie kupiłem jakieś organy elektryczne i tak dalej, tego zaczęło się pojawiać coraz więcej. No i to trochę to nas prowadzi, to nie jest takie wymyślone, że my mówimy, no dobra, tą płytę nagramy, teraz będzie więcej klawiszy, albo teraz pojawią się smyki i tak dalej. Nie. To po prostu czasami jest to decyduje o tym, to czego słuchaliśmy wcześniej. Bo czegoś słuchaliśmy, coś nam się podobało, coś nas zainspirowało i to było na zasadzie, ja też tak chcę, no i też tak robiliśmy. Mhm. Bardzo naturalne to są sposoby u nas, drogi.
0: A w przypadku miłości, to jeśli chodzi o chłopców i nienawiść, tak pytam o te dwa utwory, bo mam wrażenie, że one są szczególnie ciekawe pod kątem tego brzmienia i tego, jak powstawały te ściany dźwięku, na przykład w nienawiści, gdzie mamy tę niezwykle masywną ścianę dźwięku i na niej osadza się melodia wokalna i motyw klawiszowy. Jak od strony technicznej to tworzyliście i kiedy też wiedzieliście, że już osiągnęliście odpowiedni efekt?
1: Niestety rozczarujecie, ale nie wiedzieliśmy, a powstało to w naturalny sposób, po prostu graliśmy tak na próbie. Graliśmy, chcieliśmy to grać mocno. Ja grałem jedną partię, Wojtek grał drugą partię. Rhodes grał jakby tę podstawową gitarę na mocnym, tam bodajże to był, jak się nazywa, ten fuz, na fuzie, na Big Mafie i tak dalej, więc wiesz, to wszystko rzeczy naturalne, a potem jakby się kleiło to w miksie, podobnie było tak naprawdę z chłopcami, gdzie chłopcy mają do dzisiaj dwie twarze, bo przez długi okres czasu graliśmy chłopców gitarowo. Od jakiegoś czasu ja zacząłem wróciłem do klawiszy i te klawisze nawet chyba są mocniej w tej chwili akcentowane niż w oryginalnym miksie. Więc wiesz, to czasami jest związane z tym, że chcesz coś odmienić, przypominasz sobie, że tu graliśmy tak, a teraz tego nie gramy, bo gdzieś nam na przestrzeni różnych koncertów gdzieś nam fantazja poleciała w inną stronę i się do tego przyzwyczailiśmy, a tak jak mówię, no my miks jakby produkowaliśmy, czy jakby aranżowaliśmy piosenki w taki sposób, że je graliśmy, no tak nam to wyszło. Tak to czuliśmy, tak byliśmy pod takimi wpływami wtedy, ja do końca też nie pamiętam, czy myśmy jakoś specjalnie rozmawiali, żeby ci chłopcy tacy byli. Nie, no nie sądzę raczej, wiesz, przyszła partia gitary, pierwsza podstawowa, trzeba było dorobić drugie partie gitary, więc każdy starał się zagrać coś innego. Ja włączyłem tremolo, bo lubiłem tremolo. Wojtek grał tam jakieś takie ostinato gitarowe i tak dalej, i tak dalej. Do tego był ten, wiesz, klawiset, który miał dość oryginalne, do dzisiaj ma oryginalne brzmienie, więc on też to ustawił w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. No.
0: Czyli wszystko tam graliście w piątkę, tak normalnie jak możecie na żywo, bez dublowania ścieżek czy innych jakichś takich zabiegów?
1: No w sumie tak, znaczy no ja na pewno dublowałem osobno, nagrywałem gitarę, osobno klawisz, bo one lecą po całości. Teraz jak gram, to muszę to rozdzielać, muszę to podzielić, bo nie jestem w stanie zagrać jednocześnie na dwóch instrumentach. Więc tego typu nakładki były, ale nie był, w tamtych czasach to nie było tak, że nagrywaliśmy każdy po 5 partii. Potem mieliśmy taki moment, że nagrywaliśmy za dużo. Teraz znowu staramy się wrócić, żeby tak to nagrać, tak to nagrywać, żeby to nie było tak, że każdy nagra za 7 gitarzystów, bo to jest tak, potem to trzeba wszystko wyrzucić. Nie jesteś w stanie tego wszystkiego wcisnąć w obrazek, a przynajmniej nie w taki sposób, żeby to było czytelne i żeby to coś robiło. To sobie, na pewno jak jest ludzi za dużo w pomieszczeniu, to sobie przeszkadzają.
0: No właśnie, chciałem też zapytać o to, bo mam wrażenie, że w Mysłowicu udało wam się znaleźć idealny balans między bogactwem a subtelnością. Na przykład w takim Chciałbym umrzeć z miłości, to jest bogate muzycznie, aranżacyjnie, teksturalnie, wiele tam się dzieje, ale jest to wszystko wprowadzane subtelnie, jest tam przestrzeń, jest tam cisza. Jaka jest wasza filozofia twórcza właśnie w kontekście mniej, a więcej?
1: Nie ma. Właśnie nie mam tych, wiesz, nie mam dla ciebie dobrych odpowiedzi. To jest wszystko robione intuicyjnie przez nas. My po prostu tak czujemy to w danym momencie. Czasami się zdarza, że właśnie nagramy jakieś podstawowe instrumenty i wtedy pada, a to zróbmy jeszcze to. Może tu jeszcze spróbujemy zrobić coś takiego i tak dalej, a potem już jest tylko podział obowiązków i żaden z nas też nie jest jakimś wybitnym instrumentalistą, w związku z tym staramy się nie grać za dużo. Od czasu jak weszliśmy na próbach, zaczęliśmy grać na słuchawkach i każdy słyszy dość wyraźnie. Kiedyś było tak, że nie wiem, ja się w miarę orientowałem, co grają wszyscy, bo zawsze byłem tym zainteresowany, tak? Więc starałem się moje partie dopasowywać, żeby nie wchodziły, no. Ale niezależnie od tego, jak stoisz na sali próby, główne, co słyszysz, swój wzmacniacz, no to jesteś tak trochę egocentryczny w tym, tak? No. Tak jak mówię, myśmy do siebie dobrze pasowali, więc nam się to dobrze kleiło. Ale od czasu, jak weszliśmy na próbach na słuchawki, i sobie miksujesz jakąś całą tą scenę w ogóle, która jest, i słyszysz wyraźnie, że często nam się zdarzało, że ktoś coś gra i mówił: oje, ale ty, a co ty grasz? No ja gram to, no ale ja gram to samo. No grasz to samo, a to ja nie mogę tego grać. No chyba nie. Okej, to zagram coś innego. No i tak, wiesz, to są takie odkrycia, wow. Nie, ale u nas to jest wszystko naprawdę, nie powstaje muzyka z producentem, z kimś, kto ma już, nie wiem, jakiś zamysł, ani żaden z nas nie jest takim producentem. Tak jak mówię, trochę ten, kto przynosi piosenkę, troszeczkę wchodzi w taką jakby większą decyzyjność. Ale no najlepsze osiągi zawsze mieliśmy, kiedy pracowaliśmy intuicyjnie wszyscy razem. Kiedy to nie było tak, że ja biorę i dominuję, na przykład przynoszę piosenkę, dominuję wszystkich i każdemu układam partię i oni grają po mojemu. Bo to jest, jak każdy zagra bardziej po swojemu, to nagle mówisz: o, a to jest szersze. To wiadomo, że wiesz, jak weźmiesz dwa mózgi i każdy użyje wyobraźni, to jednak ogólne spektrum będzie szersze niż w jednym mózgu.
0: A jeśli chodzi też o warstwę emocjonalną w muzyce, to czy jakby to, jak uczucia przekładają się na tę płaszczyznę dźwiękową, to jest dla ciebie bardziej kwestia wiedzy muzycznej, tego, że skala eolska brzmi tak, a nie inaczej, albo że dana progresja osiągnie taki efekt, czy bardziej instynktu, a dopiero potem okazuje się, co wyszło z tych poszukiwań?
1: Zdecydowanie to drugie. To ja cały czas mówię: instynkt. Teoria pomaga. Teoria pomaga, ale w takiej pracy zespołowej to ci nie pomaga w konstruowaniu. Nie? To nie ma nagle, że jeden wychodzi i mówi: sorry panowie, ale bo nie, bo ty musisz zagrać jednak inną funkcję basu, żeby to było w skali eolskiej. No nie, myślę, że po prostu poprzewracalibyśmy się na przykład ze śmiechu. Nie, bo po prostu każdy robi tak, żeby pasowało, nie? Po prostu to jest. A potem dopiero się orientujesz, że harmonia jest taka, że to jest taka, że to są takie akordy, że to jest no nie wiem, takie albo inne. to potem dopiero przy opisie, to jest jak z poezją. Mhm. Jak jesteś w szkole i przerabiacie wiersz, to przerabiacie wszystkie znaczenia tych słów i tak dalej, i tak dalej. Gwarantuję ci, że żaden poeta, sam jestem poetą, nie wkładał tych wszystkich szerokich znaczeń, jak można byłoby zrozumieć daną, daną linijkę wiersza, nie miał tego tak głęboko, super zajebiście zanalizowanego i przemyślanego. Nie, wylewał emocje, był taki, a nie inny, więc te struktury budował w sposób naturalny, a cała reszta to jest potem teoria i takie, że o, a to również mogłoby w sumie w tych czasach nawiązywać do tego i tak dalej. Ja pamiętam, jak się tam robiliśmy tak zwany rozkład poezji w liceum i to zawsze było w ogóle szokujące, bo zawsze się zastanawiałem, czy na pewno w ogóle autor, on to wszystko chyba wiedział. No, jako, może tak, może to byli tacy geniusze. Ja na przykład nie piszę w taki sposób.
0: Dobra, tak już coraz większy ruch tu się dzieje, więc zbliżamy się do końca. Tu mam jeszcze parę ostatnich pytań. Tak też trochę pociągając wątek właśnie i tekstów, i uczuć, to czy jako autor liryków miewasz czasem taki dysonans, że piszesz tekst o swoich przeżyciach, swoich uczuciach, a jest śpiewany przez inną osobę, czyli wokalistę?
1: Nie, nie ma. Nie ma. To jest jakby, wiadomo, że jest taka funkcja, że ktoś inny śpiewa lepiej ode mnie i tak dalej. I ja tylko się zastanawiam, na ile osobiście chcę dany temat poruszyć, a na ile nie. I to jest w sumie tyle. No. Generalnie robisz piosenkę, nie robisz... budujesz tą konstrukcję, nie budujesz tej konstrukcji, słysząc już głos, konkretny głos twojego wokalisty i tak dalej. I na przykład konkretny sposób grania twojego basisty i tak dalej. Nie, no po prostu robisz, dopinasz strukturę jakby taką kreacyjną, nie wiem, formy i tak dalej. I emocjonalną oczywiście danej piosenki, gdzie melodia nakręca tekst, a tekst potem jeszcze bardziej nakręca melodię. To nie, absolutnie w ogóle, jeszcze raz, no ja robię wszystko naturalnie i też szczerze mówiąc z obserwacji, nie wiem, tego jak pracują inni, to powiem ci, że chyba większość ludzi tak pracuje. A cała reszta, potem cała teoria, która się wokół tego tworzy, to jest opis czegoś, co już zostało zrobione, dokonane. Nie?
0: A takie szlagiery jak Długość dźwięku samotności, czy dla ciebie, to czy przez to, że gracie je od tylu lat ciągle, czy też mimochodem słyszycie na przykład w radiach, to czy przez to tracą one część siły oddziaływania dla was, albo może czy stają się dla was wciąż ważne i żywe, ale bardziej jako hymn grupy i fanów niż to, o czym oryginalnie były i co oryginalnie przekazywały?
1: No na pewno trochę nasz stosunek, jakby wiesz, punkt spojrzenia się zmienia. Jak najbardziej dla nas jakby osobiste te piosenki są, jak są jeszcze świeże, tak, są nieośpiewane, nie... te emocje są najbardziej żywe, najbardziej jeszcze je pamiętamy i tak dalej, i tak dalej. Bywa przy niektórych piosenkach na przykład, że jesteś zmęczony już graniem tej piosenki. Ona jest stosunkowo formalnie prosta, dajmy na to, tekstowo prosta i trochę cię męczy, ale wychodzisz na scenę, dostajesz bardzo duży support jakby od strony publiczności, od strony ludzi, którzy na przykład tą piosenkę śpiewają bardzo głośno. To, w czym my robimy, że się tak wyrażę, to jest jeden wielki taki magiel emocjonalny, tak? Więc my się nawzajem napędzamy z publicznością. Na mnie na przykład może, nie wiem, Peggy Brown może nie robić wrażenia już od dawna, ale niezależnie wchodzę i nagle dzieje się coś na koncercie takiego, przychodzi tak potężna dawka energii z drugiej strony, którą my oczywiście również staramy się oddać, bo ona nas tak nakręca, że siłą rzeczy ona się od nas odbija i leci w drugą stronę. To jest taki ping-pong ciągle, nie? Przez te 3 minuty 40 ping-pongu, nie? Gdzie każda fala jest mocniejsza. No to jest niesamowite, bo to jest ciężko opisywalne, dlatego też na przykład jak to jest taka ulotna rzecz, która na przykład jest ciężko zapisywalna na nagraniach, tak? Przez bardzo długi okres czasu nienawidziłem płyt live, nie? Bo słuchałem i mi się nic nie zgadzało. Ona nie była tak perfekcyjna jak płyta studyjna. Tu słyszałem, że gitara nie stroi, tu te efekty nie były tak dopięte, tu niektórych partii nie było, bo się ich nie dało odegrać, słyszę na żywo. Mhm. I tak dalej, a jednocześnie jakby nie czuł, nie słyszałem, że jest mnie, że ludzie wrzeszczą i tak dalej, ja nie czułem tych emocji. Bo emocji się nie da w cyfrze zapisać, po prostu się tego nie da zrobić, nie? Emocja to jest coś, co uwalniasz ty, jak słuchasz piosenkę. I dlatego ja tego nie lubiłem, natomiast na żywo to jest. Jest ten taki dodatkowy aspekt koncertu, gdzie po prostu możesz przejść i na przykład powiedzieć, a jakoś nie przypadam sobie z tym zespołem. Nie no, lubię jest trzy piosenki i nagle znajdujesz się wśród innych ludzi i coś się takiego dzieje, że po 20 minutach jesteś totalnie w ogóle wymaglowany, bo przejechany walcem w ogóle i czołgiem.
0: Planowałem, żeby to było ostatnie pytanie, ale powiedziałeś jedną rzecz, że chcę jeszcze dopytać tak na koniec. To nadal tak masz, że lubisz koncerty na żywo i te energie, ale gorzej ze słuchaniem ich zapisów później, bo wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, ukazało się 2 lata temu, to całkiem niedawno.
1: Tak. To nie byliśmy na początku przekonani w ogóle do tej płyty, bo tak jak mówię, ja osobiście płyt live nie lubię, więc też się zastanawialiśmy, jak to zrobić, żeby tą energię przekazać. Nagraliśmy po prostu kilkanaście koncertów i patrzyliśmy, gdzie to się pojawia, gdzie się nie pojawia. Potem jakby w czasie miksu musieliśmy się zastanowić, jak wymiksować oryginalne jakby te partie, które gramy z ludźmi, tak żeby jedno drugiego nie dominowało, a z drugiej strony właśnie, wiesz, żeby wystarczająco dobrze wymiksować jakby sens muzyczny tego, co robisz, żeby to zachowało tą swoją formę, to co lubisz, jednocześnie jak domiksować energię. Mi się wydaje, że nam się to w miarę udało, natomiast dalej ja zawsze lubię płyty studyjne, po prostu lubię.
0: No wiem, to dziękuję w takim razie bardzo za ten wywiad, za poświęcony mi czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Magazyn muzyczny.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Rdzeń. Chaos.
3: Rdzeń chaosu w Radiu Meteor, za mikrofonem Aleksander Gręda. No, dzisiaj rdzeń nietypowy z dwóch względów. To chyba pierwszy od bardzo dawna rdzeń, który prowadzony jest przez jedną osobę. Niestety Dominik i Adam dzisiaj nie mieli jak się pojawić. No i jest to także rdzeń o nietypowej godzinie, konkretnie godzinie wcześniejszej, bo zamieniliśmy się miejscami z audycją sportową Keks. No cóż, ale teraz tutaj jesteśmy. Ja, tak jak wspomniałem, nazywam się Aleksander Gręda, realizuje mnie Zuzanna Oleszczak, a temat dzisiejszego rdzenia, no już z kolei typowy jest, bo w audycji poświęconej muzyce metalowej nie mogło zabraknąć tematu Mystic Festival, największej polskiej imprezy poświęconej metalowi, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu od 3 do 6 czerwca, zaczynając się od tradycyjnie tak zwanego Warm Up Day, a następnie trwając przez 3 regularne dni festiwalowe. No, na terenie festiwalu oprócz koncertów pojawi się także chociażby tradycyjna wystawa, w tym przypadku metalu w komiksie, pojawi się nawet strefa specjalna dziecięca, czy też strefa walk wrestlingowych. Także dziać się będzie, ale ja tutaj nie robię festiwalowi reklamy, tylko przyglądam się temu, co muzycznie ciekawego tam będzie można znaleźć. Więc zacznijmy od tego, co pojawi się na wspomnianym dniu rozgrzewkowym, czyli tak zwanym Warm Up Day. I myślę, że szerzej o tym powiem, kiedy już tytułem wstępu wybrzmi zespół, jaki pojawi się właśnie tego dnia, czyli zespół Unleashed i utwór Death Metal Victory.

Unleashed to bardzo mocny kandydat na najbardziej pozytywny zespół death metalowy, jaki znam. Z tego względu, że jest to muzyka oczywiście agresywna, gniewna, jak to przystało na ten gatunek, ale jest w tym bardzo dużo takiego rock'n'rollowego wręcz luzu i zabawy, co też przejawia się na żywo, na koncertach szwedzkiej grupy. Na Mystic Festival już Szwedzi gościli w 2023 roku. Był to jeden z ostatnich koncertów tamtej edycji. Pamiętam, że odbywał się on zaraz po Gojirze, właściwie nakładając się nieco z show Gojiry, więc poprzeczka była zawieszona dość wysoko, a klubowy występ Unleashed no, jednak był zupełnie inny niż spektakularny wtedy koncert Gojiry, ale i tak było to bardzo przyjemne doświadczenie, także zespół na żywo zdecydowanie prezentuje się bardzo dobrze. Jest to jeden z wielkiej czwórki szwedzkiego death metalu i drugi zespół, który również należy do tego zacnego grona, także pojawi się na dniu rozgrzewkowym. Będzie to zespół Grave, który również pojawił się także i w tamtej edycji w 2023 roku. Ogólnie rzecz biorąc, dzień rozgrzewkowy, jak patrzę na jego skład, wydaje mi się w końcu dobrze realizować założenia, jakie mu przyświecały, bo tak gwoli przypomnienia, dzień rozgrzewkowy został wprowadzony w 2022 roku na Mystic Festival, kiedy ze względu na różne zawirowania w związku z przekładaniem biletów, z odwoływanymi festiwalami spowodowanymi przez pandemię i przez te wszystkie komplikacje organizatorzy postanowili zaoferować jakąś rekompensatę poszczególnym osobom i wprowadzić właśnie taki dzień rozgrzewkowy, który dostępny był tylko dla posiadaczy karnetów. I jakoś tak to zostało. Na ten dzień można wejść tylko mając karnet na wszystkie pozostałe dni. I tak na poprzednich edycjach zdarzało się, że mimo, że to był teoretycznie taki bonus, to gościły na nim jedne z największych gwiazd całych edycji, jak chociażby Kreator. Tutaj faktycznie mamy takie zespoły, które zdecydowanie zobaczyć warto, jeżeli jest się fanem takiej muzyki, natomiast niekoniecznie są to najgrubiej zaznaczone na plakacie nazwy. Między innymi jest to Six Feet Under, przede wszystkim znane ze względu na wokal Chrisa Barnesa z Cannibal Corpse niegdyś, wspomniane właśnie Unleashed, Grave, czy polska grupa Frontside. I w ten sposób prezentuje się właśnie ten dzień rozgrzewkowy, natomiast dzień pierwszy festiwalu no, zdecydowanie został zdominowany przez brzmienia thrash metalowe i myślę, że o tym powiem jeszcze więcej, jak już usłyszymy utwór sztandarowy jednego z zespołów, jaki zaprezentuje się wówczas, czyli Elimination grupy Overkill.

Tak, pierwszy dzień festiwalu, pierwszy oficjalny dzień, zdecydowanie thrash metalem stoi. Na scenie głównej zaprezentują się po kolei właśnie Overkill, Anthrax i kończące karierę Megadeth. No, do zespołu, który jest headlinerem tego dnia, zaraz przejdę, natomiast jeśli chodzi o poprzedzające go występy Anthraxu i Overkilla, to myślę, że zdecydowanie ciekawą opcją jest to, że te zespoły faktycznie występują jednego dnia po sobie, nie jak to czasami robi się na festiwalach i jak też samemu Mystikowi się zdarzało, kiedy grupy bliskie sobie stylistycznie są rozbijane po różnych dniach. Tutaj taka skondensowana dawka oferuje sporo kultowych, trashowych dźwięków. No, Overkill i Anthrax to grupy stworzone do występów na żywo, ich utwory i przepełniająca je energia idealnie nadają się do rozkręcania moszów pod sceną. Natomiast Megadeth na Mystic wraca po 2 latach, poprzednio byli w 2024, no ale tym razem okazja jest wyjątkowo szczególna ze względu na to, że ikoniczny zespół kończy swoją wieloletnią karierę i zdecydowanie z tego względu myślę, że warto korzystać z okazji, żeby móc go zobaczyć. Mimo że oczywiście forma szczytowa już niestety nie jest, Megadeth ogólnie rzecz biorąc ciągle prezentuje wysoki technicznie poziom i to słychać na ich występach, ale Dave Mustaine ze względu na wiek, czy też może problemy zdrowotne, z jakimi się zmagał, no wokalnie nie zawsze prezentuje szczytową formę, często upraszcza już swoje partie, chociażby nie próbując nawet wchodzić w wyższe rejestry. Również w solówkach czasami zdarza mu się zagrać trochę bardziej niechlujnie, ale myślę, że po takim czasie na scenie już nie ma nikomu co udowadniać, a jego problemy zdrowotne także uzasadniają, dlaczego może już nie zachwycać tak jak w latach 80. Zwłaszcza, że koncerty grupy to w dalszym ciągu 100% profesjonalizmu i włożenia z siebie wszystkiego w to, żeby ten występ jednak zagrał odpowiednio. Ja byłem na Megadeth właśnie w tym wspomnianym 2024 i był to koncert bardzo udany. Opinie po jego zakończeniu również potwierdzały, że fani przyjęli pozytywnie tenże występ. Setlista była wówczas bardzo zorientowana na największe klasyki, największe szlagiery Megadeth, ale czy można narzekać, kiedy wybrzmiewa ze sceny Holy Wars, Punishment Due czy Peace Sells? No, zdecydowanie wybrzmiało to potężnie. Wydaje mi się, że w związku z tym warto teraz zostawić was na chwilę z utworem Megadeth, z jednym z tych takich szlagierów klasy B, bym powiedział, pod tym kątem, że są mniej rozpoznawalne, nie zawsze obowiązkowe na koncertach, za to kultowe wśród fanów i zupełnie w niczym nie odstające od największych klasyków. Będzie to w tym przypadku Countdown to Extinction.

To jest bardzo prosty utwór jak na Megadeth. Zresztą ogólnie zespół w tym okresie postanowił uprościć swoją muzykę i chyba z tego powodu, że ich sukces komercyjny oczywiście był spory, ale jednak mniejszy niż Metallica, to Metallica zebrała cęgi za czarny album, a Megadeth za Countdown to Extinction jakoś nikt się za bardzo nie przyczepił. Ale no, wydaje mi się, że akurat jakościowo w pełni wynagradza to wszelkie te uproszczenia, bo to po prostu ciągle jest świetna muzyka, która okej, jest prostsza, ale na pewno nie przez to gorsza. Wciąż dzieje się tu wiele ciekawych rzeczy, a Mustaine pokazał, że tak jak potrafił maksymalnie komplikować strukturę utworów, dodając tam mnóstwo złożonych riffów, tak potrafi również stworzyć po prostu świetne metalowe piosenki. Oprócz muzyki thrash metalowej, tego dnia na Mystiku pojawi się też coś dla fanów bardziej ekstremalnych brzmień. Dla fanów muzyki death metalowej będzie to chociażby Decapitated, dla fanów black metalu będzie Marduk, a dla fanów obu tych kategorii chociażby austriacki Belphegor. Chciałbym wrócić tutaj do Decapitated właśnie ze względu na to, że będzie to dość szczególny koncert, 30-lecie zespołu. Zespołu, który jest jednym z naszych polskich towarów eksportowych, których mamy całkiem sporo, jeśli chodzi o muzykę metalową. Nie jest to sława na miarę Behemota czy Vadera, ale jednak w dalszym ciągu rozpoznawalna marka za granicą. Decapitated wydaje mi się nawet, że może być bardziej znane miejscami za granicą niż w Polsce, ale z drugiej strony to jednak jest w większości po prostu kwestia środowiska metalowego, a tam to jest po prostu rozpoznawalna nazwa, która już od 30 lat demonstruje najwyższej klasy death metal, taki jak Spheres of Madness.

To było Decapitated. Teraz sobie uświadomiłem, że zapomniałem jeszcze wspomnieć dwóch ważnych nazw, jakie się pojawią 4 czerwca, czyli Cavalera, który składa się, jak mówi nazwa, z braci Cavalera. I dla tych, którzy są zwolennikami hasła No Cavalera, No Sepultura, może to być ciekawa propozycja. Pojawi się także Blood Incantation, zespół, który w zeszłym roku zdecydowanie znalazł się na okładkach magazynów metalowych ze względu na swój bardzo udany album. Ale przechodząc już jednak dalej do dnia 5, to wtedy zaprezentuje się pierwszy ogłoszony headliner, dość zaskakujący, Black Label Society. Zdawałoby się, że grupa nie do końca jest tak duża, by zasłużyć sobie na status headlinera, ale być może Zakk Wylde pokaże nam, że się mylimy. Na pewno nie sposób odmówić mu wielkiej i uznanej pozycji jako gitarzyście. Nawet jeżeli można mu miejscami zarzucić dość przesadne bazowanie na swoich umiejętnościach i trochę brak umiaru w shreddingu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie w kontekście Zakka Wylda, że o ile nie można mu odmówić technicznej biegłości i naprawdę wysokiego poziomu gry, to czasem trochę brakuje mu umiaru, wyważenia, tego, żeby no jednak nie tylko demonstrować swoje umiejętności, ale faktycznie zrobić z tego coś ciekawszego. Niemniej gitarzysta ma wielu swoich fanów, nie tylko ze względu na Black Label Society, ale także jego robotę u Ozziego Osborna, czy w obecnej inkarnacji Pantery. No, Black Label Society to najbardziej znany jego projekt, który reprezentuje Southern Metal. Podobne brzmienia usłyszymy w wykonaniu grupy Dawn, gdzie, no cóż, pojawi się jego obecny kompan z Pantery, czyli Phil Anselmo. I również muzycy Crowbar czy Corrosion of Conformity, które akurat też zostało zaproszone. Także mamy tutaj tę sieć zależności personalnych i różne zespoły, których członkowie przecinają się w innych projektach. A tymczasem posłuchajmy Black Label Society, czyli headlinera 5 czerwca.

To był ciężar riffów podlany klimatem amerykańskiego południa, czyli Black Label Society. Jeśli chodzi o ten dzień Mystic Festival, na którym oni będą headlinerem, to zdecydowanie warto też wymienić ponownie nazwy grup trochę bardziej ekstremalnych. Między innymi grecki Rotting Christ, zespół black metalowy, świetny na żywo, ciekawy muzycznie. Ale dla mnie przede wszystkim tutaj szczególnie ważną nazwą jest projekt Death to All, czyli no, można powiedzieć tribute band, cover band legendarnej grupy Chucka Schuldinera, o której na antenie Radia Meteor mówiłem już niejednokrotnie na niejednej audycji. I właściwie i tak nie sposób wyczerpać tematu tego, jak wiele można odkryć w tej muzyce. Ale słowo tribute band, cover band nie do końca uczciwie oddaje istotę tego projektu, bo muzycy, którzy tworzą skład Death to All, grupy, która raz na jakiś czas rusza w trasę właśnie z repertuarem Death, to Steve DiGiorgio, Ginny Hoglan, Bobby Kelber i Max Phelps. Max Phelps oprócz gitary zajmuje się wokalem, czyli teoretycznie jest tą najważniejszą postacią, ale on akurat jako jedyny z tego składu nie zagrał z Chuckiem Schuldinerem na żadnej płycie. Natomiast Bobby Kelber miał swój wkład w genialny album Symbolic, a Steve DiGiorgio i Ginny Hoglan to ci wyjątkowi muzycy, którzy zagrali na więcej niż jednej płycie z Chuckiem. W przypadku Hoglana był to Symbolic i Individual Thought Patterns, w przypadku DiGiorgio Human i Individual Thought Patterns. Ogólnie rzecz biorąc, Steve DiGiorgio i Ginny Hoglan to ci wyjątkowi muzycy, którzy przewinęli się przez wiele różnych wielkich projektów metalowych i są właściwie bardziej znani pod swoim nazwiskiem niż utożsamiani konkretnie z jednym zespołem. No, między innymi pojawił się tam Testament, Dark Angel, właśnie Death wspomniane, Autopsy. Tutaj tak wymieniam te nazwy, przez jakie przewinął się, czy to DiGiorgio, czy to Hoglan. W każdym razie są to wirtuozi perkusji i basu. Bobby Kelber także zdecydowanie na gitarze prezentuje odpowiedni poziom do odgrywania muzyki Chucka. I z tego względu to nie tyle tribute band, co naprawdę wartościowy i godny hołd wykonany przez osoby, które są absolutnie w adekwatnej pozycji do tego, żeby z twórczością Chucka się mierzyć i kultywować jego dziedzictwo. Ten konkretny koncert będzie poświęcony albumom właśnie Symbolic, zdaniem wielu najlepszej płyty Death, jak i Spiritual Healing, która co ciekawe jest akurat często uznawana za najgorszą. No, moim zdaniem akurat najsłabiej prezentuje się po latach debiut, czyli Scream Bloody Gore, który no, jest jednak dość infantylny i pełen takiej dość szczeniackiej agresji, można powiedzieć. Spiritual Healing ma ten problem, że jest chyba jedyną płytą Death, która nic nie wnosi względem poprzedniej, bo każdy kolejny album Chucka jakoś rozwijał pomysły z poprzedniego, prowadził muzykę w nowe rejony, każdy różnił się od poprzedniego. Spiritual Healing po tym, jak Leprosy pokazało właściwie wyżyny klasycznego, oldschoolowego death metalu, niekoniecznie rozwinęło te pomysły, niekoniecznie wprowadziło coś nowego, ale Chuck Schuldiner poniżej określonego poziomu nie schodził i to wciąż bardzo, bardzo dobra płyta. I z racji na to, że o Symbolic mieliśmy na antenie Radia Meteor pełną audycję, to teraz właśnie utwór z tego nieco zapomnianego Spiritual Healing, otwierający album Living Monstrosity.

Nieśmiertelna muzyka Chucka Schuldinera w Def. Jeśli chodzi też o ten dzień 5 czerwca, to chciałem jeszcze wspomnieć na pewno o Electric Wizard, który również się zaprezentuje. No, ja osobiście wielkim fanem tej, no niewątpliwie ikony doom metalu nie jestem, z tego względu, że mam wrażenie, że jakby wydali tylko utwór Funerapolis, to właściwie nie byłoby wielkiej różnicy, bo ten utwór zawiera w sobie właściwie wszystkie rozwiązania, jakie po prostu pojawiają się także w innych utworach. Byłem na koncercie zespołu właśnie na Mystic Festival, ale poszedłem tam z taką nadzieją, że może na żywo odkryją przede mną coś więcej, zrozumiem ten fenomen. No niestety się nie doczekałem, nawet przeciwnie. Powiem szczerze, uderzyła mnie monotonia tej muzyki, a trochę zniesmaczyły też wizualizacje, jakie towarzyszyły zespołowi, które były no często po prostu dość niesmaczne. Za to na pewno właśnie na Mystiku zachwycił mnie koncert zespołu Saxon. Mówię o tym dlatego, bo Brytyjczycy powracają do Gdańska ostatniego dnia festiwalu i ten koncert pokazał, jak wielką siłą jest ta grupa na żywo. I równocześnie tego samego dnia występowali Judas Priest. I oba te zespoły to legendy brytyjskiego heavy metalu, ale jednak studyjnie jest ogromna dysproporcja pomiędzy Judas Priest, którzy właściwie ukształtowali heavy metal, jaki znamy, a Saxonem, który po prostu dobrze robił swoją robotę. Natomiast na żywo, na scenie, między koncertami różnica staje się minimalna. Nawet nie wiem, czy na Saxonie nie bawiłem się osobiście lepiej. Po prostu ten koncert był pełen energii, werwy, nawet jeżeli wokalista był taki dość statyczny na scenie, to jednak przepełniała go taka emanująca z niego dziarskość, która naprawdę porywała do zabawy. I ten koncert to był po prostu czyste mistrzostwo heavy metalowej zabawy, która oczywiście beztroska, niewybitna, ale jakże idealnie ujmująca w sobie to, czego można od takich koncertów oczekiwać. Więc wydaje mi się, że Saxon mógłby, powinien wybrzmieć podczas dzisiejszej audycji ze swoim być może najlepszym utworem 747 Strangers in the Night.

Dominik i Adam, gdyby tutaj byli, to pewnie znowu zaczęliby mówić, że jestem naczelnym boomerem tej audycji, ale no cóż, każdym, kto uważa studyjnie, że ta muzyka jest boomerska, polecam pójść na scenę, na koncert Saxon i zobaczyć, jak świetnie wybrzmiewa ona na żywo. Ale jeśli chodzi o nieco bardziej nowoczesne brzmienia, to akurat tych nie zabraknie podczas ostatniego dnia festiwalu. Przede wszystkim zaprezentuje się Mastodon, który no, obecnie znajduje się w dość specyficznej sytuacji. Zespół w zeszłym roku rozstał się z Brentem Hintzem, a dla przypomnienia, Mastodon to grupa, gdzie właściwie od samego początku tworzą ją ci sami ludzie. Rozstanie z Hintzem przebiegło w nie do końca pokojowej atmosferze, ale też nie do końca jasnej, bo zespół wyrażał się raczej ciepło o dawnym współpracowniku. Hintz natomiast był bardzo agresywny w stosunku do dawnych kolegów z zespołu. Gitarzysta niestety niedługo później zmarł w wypadku, a Mastodon od tamtego momentu występuje jako trio. Generalnie rzecz biorąc, jest to zespół, który oprócz tego, że cechuje się wyjątkowo stałym składem, to cechuje się także absolutnie wysokim poziomem artystycznym, właściwie od pierwszego albumu. Mastodon świetnie łączy ciężar, melodię, złożoność, naleciałości rocka progresywnego, czy różnych innych wpływów, które nieoczywiście łączą się w jego twórczości. Na żywo również na Mystic Festival się już pojawili, no ale do nic dziwnego, że po tylu latach imprezy artyści się powtarzają. I to był koncert, na którym chyba byłem jednym z nielicznych naprawdę zadowolonych z tego, co usłyszałem, bo pojawiło się bardzo wiele krytycznych opinii, zwłaszcza odnośnie nagłośnienia, ale wydaje mi się, że to mogła być kwestia oczekiwań, bo ja akurat wtedy zespołu długo nie słuchałem, więc przypomniałem sobie po prostu, jak dobra to jest muzyka, a fani, którzy się stawili, być może mieli trochę inne oczekiwania i usłyszeli trochę więcej niż ja. Ostatniego dnia zaprezentuje się też chociażby zespół Gathering, pojawi się Froglip, pojawi się Girls World, także będzie dość wszechstronnie. Na pewno ja bym też powiedział trochę więcej o pojawieniu się polskiego zespołu Turbo, który dość mnie zaskoczył, bo jakoś mam wrażenie, że te kultowe zespoły, które tworzyły polski metal w latach 80., no myślę tutaj o Turbo, Kacie i TSA, są jakoś tak nieobecne na tych metalowych festiwalach. Jakoś tak często się ich nie zaprasza. Także dobrze jest zobaczyć nazwę Turbo, zwłaszcza, że zespół jest świetny na żywo. Widziałem Turbo dwa razy, w tym na ich urodzinowym koncercie w Poznaniu, który trwał 4 godziny. De facto były to 3 koncerty, bo zaczęto od odegrania w całości nowej płyty, potem po przerwie odegrano w całości album Smak Ciszy, a potem był jeszcze set, który zbierał wszystkie pozostałe utwory. I powiem szczerze, mi nawet po tych 4 godzinach było mało, także to pokazuje, jaką klasę Turbo prezentuje na żywo i jak też potrafił współcześnić te starsze utwory. Nie tyle przez to, że grają je inaczej, bo grają je tak samo, ale samo brzmienie jest dużo bardziej nowoczesne, cięższe niekiedy, pokazując siłę tych kompozycji. Headlinerem tego ostatniego dnia z kolei została inna polska grupa, dobrze wszystkim znany Behemoth i w sumie to kolejne zaskoczenie. Behemoth już pojawił się na Behemoth już się pojawił na Mysticu w 2023. Wtedy był jednym z wykonawców, nie był headlinerem. Headlinerem był wówczas zespół Ghost. Notabene Tobias Forge jest znajomym prywatnie także Nergala. I cóż, można się zastanawiać, czy Behemoth faktycznie jest zespołem godnym miana headlinera, czy jest odpowiednio duży. Trudno mi właściwie stwierdzić. Może tym trudniej stwierdzić jest nam z tej perspektywy, że zawsze jednak jest ta taka rezerwa, że zespół jest polski i na przykład możemy sobie nie uświadamiać, jak dużą marką jest Behemoth w tym momencie, który właściwie zaprasza Testament, klasykę absolutną metalu, jako gościa specjalnego swoich występów. Nie wspominając też chociażby o tym, że Behemoth towarzyszył Slayerowi na ostatniej trasie w jego karierze. No na pewno jest to najgłośniejsza polska metalowa nazwa za granicą, ogólnie jeden z najbardziej znanych polskich artystów za granicą. Jest to także grupa, która zdecydowanie prezentuje na żywo wysoki poziom, właściwie zupełnie inny niż studyjnie, z tego względu, że jest to bardzo, bardzo dopracowane show.
Jest oczywiście spektakularne. Efekty pirotechniczne chociażby naprawdę onieśmielają tym, na jaką skalę są stosowane. Dodatkowo oczywiście scenografia, stroje zespołu, ale nawet ruch sceniczny, nawet ustawienie muzyków jest na Behemocie idealnie przemyślane. Wszystko jest w punkt, wszystko działa na korzyść spektaklu, a jednocześnie jest w tym zachowana naturalność. Nie czuć, że to jest wystudiowany teatr, a no jednak emocjonalny, żywy, metalowy koncert. No widać, że Nergal faktycznie wkłada serce w to, co robi i przykłada dużą wagę do tych występów Behemota. Nie wiem, czy fakt, że będzie on headlinerem, sprawi, że będzie to bardziej spektakularne show niż zazwyczaj. Możliwe, że tak, ale nawet jeżeli miałoby po prostu prezentować standardowy swój poziom, to i tak byłaby to z pewnością godne obejrzenia widowisko. A przy okazji bardzo dobre muzycznie, bo jednak Behemot, w Polsce znany przede wszystkim z kontrowersji, mam wrażenie, nieprzypadkowo w środowisku jest tak ceniony za po prostu artystyczną jakość swoich albumów. To tyle z mojej strony, z tego krótkiego, pobieżnego przeglądu tegorocznego Mystic Festival. Warto też, myślę, wspomnieć, że będzie to ostatnia edycja, która odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej. Stoczni, która no właściwie nie tylko była związana z festiwalem przez te ostatnie lata, ale nawet dała mu coś więcej, bo pamiętam, kiedy w 2022 roku ogłoszono właśnie Mystic w Stoczni, to było to wykrystalizowanie się tej formuły, w jakiej festiwal do tej pory funkcjonuje. Po tym, jak w 2019 dość niepewnie Mystic wrócił na festiwalową mapę Polski i wówczas odbył się w Tauron Arenie w Krakowie, to wtedy wyglądało tak, jakby po prostu rozstawił się na terenie Taurona i zaprezentował się. Natomiast Stocznia Gdańska faktycznie nadała mu tożsamości. Samo miejsce odegrało tutaj dużą rolę, dodatkowo scenografia i wystrój przygotowany przez organizatorów tylko podbił to wrażenie, więc na pewno to ostatnia okazja, żeby zobaczyć Mystic w tym otoczeniu. Ciekawe, gdzie pójdzie dalej, jak będzie to się prezentować i czy nadal będzie to ta sama atmosfera, czy inna. Nie wiem, bilety już zostały naprawdę ostatnie. Czy warto, czy nie warto, na to sobie musicie odpowiedzieć sami. Ja tutaj w ramach rdzenia chaosu przyjrzałem się po prostu ciekawym nazwom, jakie pojawią się na festiwalu. Ostatnio mówiłem o tym zespole Behemoth, więc na koniec wybrzmi właśnie utwór zespołu Nergala, czyli Barzabel. Realizowała mnie Zuzanna Oleszczak, ja się nazywam Aleksander Gręda, a to był Rdzeń Chaosu. Do usłyszenia.

0: rdzeń, chaos.
1: Radio Meteor.
2: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja! I tylko w siatce! Ależ bramka!
3: Ze strzałem i gol!
2: Isak! Isak! Król Mikael Isak!
4: Dobry wieczór, kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych już po tym sezonie PKO Ekstraklasy. Dzisiaj w składzie bardzo galowym. Są z nami w studiu
5: Maciej Chwaliński,
6: Roch Orzechowski,
7: Julia Koniewska,
8: Piotr Stochura,
9: Wojciech Pias.
4: Na razie tak może rozgrzewkowo, zanim przejdziemy tutaj do konkretów. Jaki może moment zapadł wam najbardziej w pamięć tego sezonu? Jak w ogóle będziecie ten sezon wspominać? Jak się doczekacie wnuków, to co będziecie im opowiadać o tym sezonie?
9: Ja jeszcze tylko powiem, że jeszcze się mówi Dziopa, bo się nie przedstawił.
4: A, do tego
9: jeszcze ten i realizuje nas Zuzanna Oleszczak.
4: Brawo,
9: kolejno dziękujemy. Przechodząc do tematu, no ja uważam, że był bardzo ciekawy. I naprawdę wiele osób narzeka na to, że poziom był niższy. Może coś w tym jest, może trochę było i że faktycznie czasami się zdarzało, że faktycznie te mecze były słabsze, aczkolwiek z drugiej strony uważam, że od kilku lat już nie ma naprawdę takiego słabego poziomu, jak się zdarzał kiedyś, na przykład te słynne mecze pod Beskidzie, Górnik Łęczna, czyli Sól Ekstraklasy.
6: Nie, były piękne mecze.
9: Po poniedziałek godzina 18, Eurosport 2, to były czasy. Ale no wracając, no to i mi się podoba, że jest dużo niespodzianek, że były zespoły, które się wyróżniały. No i myślę, że mimo wszystko będę dobrze to wspominał.
5: Mi się podobało to, że siadałem sobie do jakiegokolwiek meczu i nie wiedziałem, kto ten mecz wygra, bo liga była wyrównana, czy to się podobało, czy nie, no mi się osobiście to podobało i mi się wydaje, że to przez to, że kluby szczególnie ze środka tabeli i z końcówki są coraz mocniejsze, mają coraz więcej pieniędzy, jest tam coraz więcej jakościowych graczy, a kluby z czołówki po prostu nie dojechały do końca z formą. Ale i tak w sumie kluby z czołówki chyba tylko oprócz takiej jej Pogoni i Legii skończyły w miarę nisko skończyły, reszta w miarę grała na tym poziomie. A co powiem wnukom, no to, że Lech został mistrzem po raz 10 i to był mega fajny moment dla kibica z Poznania.
6: Ja powiem wnukom na pewno ostatni mecz rundy jesiennej Legia Warszawa Piast Gliwice, kiedy Michał Chrapek strzelił bramkę z wolnego i Legia skończyła tamtą rundę na miejscu spadkowym. To na pewno zapamiętam. Ale ogólnie to się zgadzam z wami, że ten sezon był wyjątkowy. Nie musiał się każdemu podobać, ale Michał Chrapek, który spuścił Legię do strefy spadkowej, chociaż na chwilę, to było coś ikonicznego moim zdaniem i to zapamiętam zdecydowanie.
10: No, jakbym ja miał sprowadzić tak naprawdę ten sezon do, powiedzmy nawet liczby, to bym powiedział 34, no bo tyle kolejek mieliśmy w tym sezonie.
9: Ale zanim
5: to było 18.
9: Matematyka

0: Legia Warszawa czy Widzew Łódź będą znaczną część sezonu spędzały w dole tabeli, czy też w strefie spadkowej. No i właśnie te wszystkie 34 kolejki, które miały miejsce w tym sezonie, no zawsze dawały dużo pociechy, dużo takiego właśnie momentu, gdzie w sumie nie wiesz, co się za chwilę stanie, czy za chwilę ktoś nie strzeli gola z połowy boiska, czy za chwilę nie będzie jakiegoś 0-0 po bezbarwnym. I no, to chyba powiem, że za mojego żywota nie było takiego sezonu, który tyle emocji by mnie, we mnie by wzbudził.
1: Wspominałeś o Zagłębiu, no też na pewno nikt się nie spodziewał Wisły Płock, która będzie też liderem przecież również, po tak. jesieni. No i też kolejna kwestia, że właśnie nawet, myślę, że tego też mimo wszystko można było się jednak nie spodziewać, że będzie najlepszym z Beniaminu.
2: Co Julia Okoniewska powie o tym sezonie?
3: Że to jest sezon, który nawet jeśli nie oglądałeś na bieżąco, to i tak był zaskakujący, bo nie pamiętam takiego sezonu Ekstraklasy, że pisałyby o nim zagraniczne media, które co chwila mówiły, że polska Ekstraklasa oferuje najwięcej emocji, bo tyle drużyn walczy o mistrzostwo, tyle drużyn nagle walczy o ligowy byt i z tym się akurat nie spotkałam, że ludzie pisali obszerne artykuły o tym, dlaczego to jest takie interesujące. A takim moim highlightem, jeśli jest coś, co będę opowiadać wnukom, no to opowiem im o takiej małej, skromnej drużynie z małej Niecieczy, która potem, jak oficjalnie spadła z Ekstraklasy, stwierdziła, a pociągnę ze sobą jeszcze dwie drużyny z Trójmiasta w bezpośrednich starciach właśnie do pierwszej ligi, tak w ramach jakiegoś koleżeństwa, w ramach przyjaźni.
4: To, co też definiuje ten sezon, to fakt, że drużyna, która spadła, miała najlepszego strzelca ligi i najwięcej bramek w lidze. Także
0: i
4: to też jest
0: też, więc
4: i to straconych, ale wiesz co, no to jest
0: ja rozumiem,
4: szczegół,
0: że
4: ale mimo wszystko
5: Kibak najwięcej bramek strzelił.
4: Nie, Bobczek
1: najwięcej.
5: No, aha, dobra, mi się pomyliło z nagrodą.
0: Takie nagrody
5: Bobczek,
0: to wiesz.
5: Cofam.
1: Bobczek 20 goli, Czubak chyba 19 albo 18 dokładnie. No ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, mianowicie, że cieszę się, że ten sezon Ekstraklasy też przynajmniej udowodnił, że kiedy twój klub jest źle zorganizowany, to nie będziesz osiągał sukcesu, nawet kiedy masz dużo pieniędzy.
6: Ja od siebie powiem o tym sezonie. To, co tak najbardziej we mnie uderzyło, jeśli chodzi o tą kampanię, to jest to, że w tym sezonie na bramce jednego z klubów z górnej połowy tabeli stał Jasmin Burić, którego jeszcze możemy pamiętać z występów w europejskich pucharach z Lechem Poznań sprzed ponad 10 lat. I to, jak bardzo się odznaczył, no też był nominowany do tego tytułu najlepszego bramkarza sezonu. To też było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo niesamowite i bardzo trzymałem kciuki za sympatycznego Jasia. I bardzo się cieszę, że taki sezon zagrał i też jest takim przykładem, mi się wydaje, ponadczasowym, że mimo wieku można, jeżeli ma się też wystarczająco w sobie ambicji, samozapału i umiejętności. I fajnie, że tutaj przeżył, myślę, że już nawet trzecią młodość w tej bramce. No i myślę, że ten sezon przede wszystkim dowiózł fabularnie, bo możemy mówić bardzo dużo o tym, że poziom był wyrównany, że był trochę słabszy niż zazwyczaj, że mieliśmy bardzo dziwne sytuacje w tej tabeli, ale fabularnie się wszystko zgadzało. Cały czas gdzieś ta Ekstraklasa zasypywała nas kontentem. Tu jak nie Alex Haditagi coś powiedział, to Jacques Ndiaye coś o tym, że jego ulubione polskie danie to jest makaron bolognese, albo jego też kółeczka wokół Jasmina Buricio. To ile było fantastycznych postaci w tej Ekstraklasie, które nadały jej kolorytu w tym sezonie. To jest dla mnie absolutnie coś niesamowitego i coś, co sprawiało, że na ten sezon patrzyłem z ogromną przyjemnością i trochę nie rozumiałem wielu ekspertów, którzy w różnych programach tak bardzo narzekali, że muszą oglądać taką ligę. No kurczę, no jak wam się nie podoba, no to zrzeknijcie się tej pensji, zatrudnijcie Wojtka Piosnego, zatrudnijcie Piotrka Stachurę.
1: Niestety większość, to byłoby już trochę przesada, ale część z tych ekspertów zatrudnionych przez niektóre stacje nawet nie ogląda tej ligi.
0: Tak, niektórzy to nawet nie pracują.
1: No tak, a ja mam na myśli akurat tych, co pracują w pewnej stacji z plusem.
0: No i właśnie też jeszcze w sumie wspomnę na szybko, że tak jak ktoś z was wspominał o tej fabularnej tej dawce fabuły, którą dodała Ekstraklasa i to, że to się tak spotkało z tym, że wiele różnych artykułów powstało zagranicznych też na ten temat, to też chciałem zauważyć, że jak dobrze wstrzeliły się różnego rodzaju stacje zagraniczne, które miały okazję pokazać Ekstraklasę na świecie. No i

0: wydarzyć.
1: No, bardzo głośna była Ekstraklasa w tym sezonie. Myślę, że takim, to będzie takim wstępem do naszych dalszych rozważań i do naszych predykcji co do najlepszej jedenastki sezonu. Za momencik segment, w którym bardzo możliwe, że trochę się pokłócimy.

0: Siema, wracamy.
1: Ale to było szybkie.
0: Wracamy z najlepszą jedenastką PKO Ekstraklasy naszą, więc tutaj mam nadzieję, że każdy już w czeluściach różnych komunikatorów, notatników znalazł to, co wysłał redaktorowi Chwalińskiemu, który ci odpowiadał za technikalia, jeśli chodzi o dzisiejszy kek, za
2: brawo,
0: to, żeby
2: Maciej, dziękujemy.
0: Przeliczyć głosy. No, dobrze, że nie ma Romana Giertycha z nami.
1: Gdyby się reasumpcja nie udała.
3: Ja powiem tylko tak, że zdarzało się, że były tam wyniki remisowe. Wow. I nie wiedziałem, jak to rozstrzygnąć, więc stwierdziłem, że wtedy wybiorę tego zawodnika, który miał więcej głosów naszych, oczywiście, po rundzie jesiennej. Wydaje mi się to najsprawiedliwsze, ale wiadomo, no, ocenić już wy, jak to wyszło.
0: Tak, zaczęliśmy od pozycji bramkarza i bardzo bym był wdzięczny, jak to jest jako, że bramkarz jest jeden na boisku zazwyczaj, to każdy może po kolei swoim typem się podzielić i krótko uzasadnić.
3: To chyba można powiedzieć, kto wygrał, czy na końcu?
0: Na końcu.
3: Dobrze, to ja dałem Ksawiera Dzikońskiego. Mi się wydaje, że w tym sezonie żaden bramkarz aż tak bardzo mocno nie błysnął, a Ksawier Dzikoński był jednym z tych, który był najsolidniejszy w sumie od pierwszej kolejki do ostatniej kolejki. Popełniał mało tych błędów, dużo setek wybronił i mi się wydaje, że to taki najlepszy bramkarz tego sezonu w naszej polskiej lidze.
2: Podpisuję się pod każdym słowem redaktora Chwalińskiego, gdyż też dałem Ksawiera Dzikońskiego i uważam to samo i też gala dobrze zadecydowała. Ksawier Dzikoński był najlepszym bramkarzem tego sezonu Ekstraklasy.
4: Tak, ja mogę tutaj skontrować panów, ponieważ w mojej jedenastce znalazł się Jasmin Burić. Wziąłem go z tego względu, że po pierwsze wiek, mało który bramkarz w takim wieku wspina się na wyżyny swoich umiejętności i to jeszcze w tak spektakularny sposób, kiedy no pod koniec sezonu naprawdę było widać, że jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy bramkarz w lidze. No i też fakt, że Zagłębie Lubin też skończyło sezon na miejscu, na którym skończyło i uważam, że Jasmin Burić też diametralnie się do tego przyczynił, więc stąd moja decyzja, żeby umieścić go w mojej jedenastce sezonu.
1: Ja też wybrałem Jasmina Buricia i właściwie mógłbym tutaj się podpisać po wszystkim, co powiedziałeś, więc może nie będę zbyt długo. Wydaje mi się, że właśnie jeżeli Jasmin w wieku 40 lat jest w stanie tak grać, no to po prostu czapki z głów, a Zagłębie bez niego myślę, żeby się znowu pałętało w okolicach walki o utrzymanie. Bo jednak wybronił parę meczów, na przykład z Górnikiem Zabrze, mecz wygrany 2-0 w Zabrzu. Tam chociażby wybronił dużo sytuacji w meczu, no w wielu generalnie meczach wiosną zwłaszcza, to zwłaszcza początku wiosny to dobrze funkcjonowało i do tego uważam, że właśnie
4: Jasmin
1: jest...
4: No i też z drugiej strony mało kto się spodziewał, że Burić jakby w ogóle jeszcze wejdzie na jakikolwiek poziom.
1: No tak, no Jasmin no, był rezerwowym przez kilka lat teraz w Lubinie, bo wybronił raczej Dominik Chłan, kiedy już wrócił do Lubina. On odniósł kontuzję tam dosyć poważną i bronił Burić i uważam, że to on jest najlepszym kandydatem. Jeszcze się zastanawiałem też nad Strączkiem i nad Dziekońskim, ale stwierdziłem, że chcę uhonorować to właśnie tak dobrą grę w tym wieku.
0: Ja się długo stawiałem między Rafałem Strączkiem a Iwanem Brkiciem. Koniec końców postawiłem na Rafała Strączka, ponieważ bardzo mi generalnie zaimponowała w tym sezonie jego odwaga na bramce. To, że on wszedł do bramki GKS-u Katowice po jakimś czasie, bo nie był wyjściowym bramkarzem, był wcześniej Dawid Kudła, jeśli się nie mylę. I z marszu z pozycji drugiego bramkarza, trochę zapomnianego, trochę może anonimowego, pokazał się naprawdę z kapitalnej strony. Nie to, że po prostu solidnie bronił na miarę GKS-u Katowice, na miarę jakiegoś tam celu, żeby się utrzymać, czy być w środku tabeli, tylko na miarę tego GKS-u Katowice, który wszedł do europejskich pucharów i poza oczywiście ofensywnymi występami Bartosza Nowaka, który radził sobie kapitalnie, poza występami Markowicza, który też tak nagle się pojawił i grał świetnie, był bardzo skuteczny i dobry w pressingu. No to jeszcze ten tył też był solidnie zabezpieczony i Rafał Strączek naprawdę według mnie dawał radę. A koniec końców 11 keksu, najlepszym bramkarzem został uznany
3: Ksawier Dzikoński, gratulacje.
2: Brawo.
3: Może mu kiedyś jakiś pucharek wyślamy. No to i wyliczcie wszystkich bramkarzy, bo żaden, bo jeszcze tak głosowały z nami trzy inne osoby, których tutaj się nie ma i nikt nie podał żadnego innego kandydata. Myślę, że możemy sprawnie przejść dalej. Czy coś jeszcze?
0: Możemy jeszcze wymienić imię i nazwiska tutaj pozostałych kolegów, co dali.
3: To był Mikołaj Korzycki, to był Marek Mizerkiewicz, to był też...
0: Myślałem, że Mikołaj Korzycki do Marka Mizerkiewicz.
3: No, tego nie widziałem, nie było tego, aczkolwiek nie pytałem się o trenera Mikołaja, więc może by dał Marka. Jeszcze oczywiście ojciec, założyciel Mieszko Grabowski.
0: Dobrze, brawo dla nich, a kogo wybrali?
3: Ojej, musiałbym teraz tutaj... No bo Dziekoński wybrał go ja i ktoś jeszcze od nas?
2: Ja.
0: I Ro.
3: To jedno, no ktoś jeszcze... Burkicz. Do tego możemy
2: Burkicza wrócić za chwilę. Na pewno, bo miałem z nim rozmowę.
0: Wrócimy do tego.
3: Wrócimy do tego. Prawo obrona?
0: Ja dałem bez praw obrońców.
1: Ja też.
3: No bo ty mieliśmy takie szumy komunikacyjne, bo demokracja wybrała formację 4-3-3, ale tylko trzy osoby dały prawych obrońców.
1: Ja dałem akurat właśnie prawego obrońcy, ale też właśnie gdyby... No widzę, że wy nie podaliście i teraz też bym pewnie nie podał, no bo...
3: Ale mamy wybranego jakby co.
1: Ale wybrałem Jana Grzesika, który grał na lewej obrońcy.
3: To obrona czy ofensywnie lecimy?
0: Znaczy możemy zacząć od obrońców po prostu, który kto wybrał.
3: No to ja na prawą obronę wybrałem Marcina Wasilewskiego, bo to jest, mi się wydaje, że pozycja, której było mi najciężej wybrać zawodnika, gdyż żaden się aż tak nie wyróżnił. Pereira trochę obniżył swoje notowania. Norbert Wojciech też go brałem pod uwagę, ale no też nie był równy i Wasilewski no dał dużo od siebie, dawał dużo silnie w ofensywie KS-owi, taki wahadłowy. Dałem go tą prawą obronę, bo też tam dobrze mu chodziło o bronienie, więc mi się wydaje, że to taki najsolidniejszy zawodnik na tej pozycji w minionym sezonie.
1: Ja, tak jak mówiłem, dałem Grzesika, który grał jako lewy obrońca, ale...
4: Ale też grał na prawej.
1: Ale też grał na prawej.
4: Tam i... przez pierwsze parę meczów sezonu, tak, później
1: przeniósł. I to w dodatku przypomnijmy, że w pierwszych meczach sezonu, przez pierwsze, myślę, tak cyrka, nie wiem, do października, siedem kolejek, Jan Grzesik był jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy.
4: To prawda.
1: W tym sezonie...
2: Z Hasiciem.
1: Ja, tak.
4: Pamiętamy, Hasic.
1: Ja, no... Aiden Hasic przed kontuzją, pamiętamy. Ale, ale tak, no dałem Grzesika, bo no, uważam, że ma tak fantastyczne też wyniki pod względem liczb, jak na obrońcę, no, że to jest warte podkreślenia. Oczywiście wiosną grał już no, słabiej.
4: Miał kontuzję też
1: właśnie. Miał też kontuzję. No ale stwierdziłem, że no, ten wybór w tym sezonie nie był zbyt duży, nie był zbyt ekskluzywny. Mogłem dać tradycyjnie Joela Pereira, ale uważam, że ten sezon Pereira był bardzo nierówny i nie do końca uważam, że to byłoby dobre i sprawiedliwe.
4: To ja jeszcze powiem, to w ogóle Macie mnie uświadomił, że Wasilewski prędzej grał na prawej stronie, bo dałem innego zawodnika KS-u Katowice, Alana Czermińskiego. Jest to pewnie dla wielu z was dosyć ciekawy pik z mojej strony, ale uważam, że Alan Czerwiński no, na tyle pokazał się dobrze w tym GKS-ie, pośród całego tego bloku defensywnego, Jędrycha i tak dalej. On też miał bardzo duży wkład w to, jak GKS się prezentował i też przynosił korzyści pod względem asyst, chociażby chyba z tego spędzam 5 asyst w tym sezonie z pozycji prawego wahadłowego, prawego obrońcy. Więc no, patrząc na to, jaki był Alan zawsze... Właśnie chociażby w Lechu Alan potrafił grać wszędzie, pamiętamy. To w GKS-ie też znalazł swoje miejsce, znalazł klub, który jest na poziomie jego możliwości i też jest ojcem sukcesu, no wielkiego dla GKS-u, jakim są eliminacje do Ligi Konferencji.
0: Ja mi się wydaje, że takim bardziej strojem ciotecznym tego sukcesu.
4: No dobra, nie, ale w rodzinie jest, tak?
0: No jest w rodzinie jak najbardziej, absolutnie, absolutnie. Ktoś chce się jeszcze tutaj podzielić?
2: Ja dałem trzech środkowych obrońców, bo na bokach obrony uważam, że nie ma właśnie takiego kandydata, ale dałbym Norberta Wojtuszka osobiście.
3: Ale koniec końców to Pereira wygrał naszym zdaniem ten plebiscyt.
2: Ktoś dał Pereira z nas? Nikt.
4: No to chyba nie.
3: Od nas nie, no ale to ja na razie tylko zweryfikowałem bramkarzy. Mieszko dał faktycznie dał Iwana Brkicia, Iwana Brkicia dał też Marek Mizerkiewicz, natomiast Mikołaj Korzycki dał innego bramkarza, a tym nie, Mikołaj Korzycki dał Brkicia, a Marek dał kogoś innego, Brkicia dał Marek
4: Mizerkiewicz. Okej, okay, to nasz rzadki były ci bramkarze.
3: No wszyscy mieli po dwa głosy.
0: Okay. Dobrze,
1: to ja...
3: A jak prawych obrońców, no to tylko trzy osoby dały prawych obrońców. Pereira, Wojtuszek i Wasilewski, wybrałem ich taką kolejnością, bo Pereira miał najwięcej punktów jesienią, był naszym zdaniem najlepszym prawym obrońcą w tej rundzie.
4: No ale sobie teraz trzeba sobie powiedzieć, że jak tak się patrzy z perspektywy tej połowy sezonu, a teraz, no to taki dosyć kontrowersyjny, możemy się chyba tutaj zgodzić, że Pereira miał ten moment, gdzie nawet go Robert Gumny zastąpił już w tej pełni sezonu, gdzie Gumny się prezentował no wybitnie i to trzeba sobie powiedzieć wprost, niezależnie od tego, czy gra właśnie na prawej stronie, czy w środku obrony, to Gumny też zdecydowanie się wybronił.
1: Ja uważam, że Pereira niestety w pewnym sensie się ustecznie, dlatego że kiedyś to umiał dośrodkowywać dobrze. Teraz nadal umie, ale często te dośrodkowania niestety się kończyły na pierwszym lepszym obrońcy.
4: Też nie wiem jak wy, ale
1: i
4: uważam... I
1: co gorsza, nie umie już w ogóle bronić.
4: Znaczy ja powiedziałbym, że dla jego dużym mankamentem jest to, że on ciągle to podkreśla, co prawda w wywiadach, ale on jest zawsze zawodnikiem, który preferuje podać niż strzelić. A czasami są takie sytuacje, gdzie on no, wręcz wymaga się od niego żeby tą piłkę trafił w stronę bramki, a no... że decyduje się na takie dziwne podania górą, dołem, jakkolwiek to nazywać, no to już tylko kwestia tego, jak ten piłkarz jest usposobiony technicznie, czy też po prostu mentalnie.
2: On też bardzo późno strzelił pierwszą bramkę w karierze, bo to było w meczu z Dudelange generalnie. Tak. To już niedawno, ale w tym sezonie miał jedną bramkę w Ekstraklasie, z tego co pamiętam.
1: Dwie.
2: Ale to proszę.
0: Ja na pozycji półprawego środkowego obrońcy życzyłem Rafała Janickiego. Myślę, że również możemy się zgodzić, że miał ogromny wpływ na to, że Górnik Zabrze zajął pozycję ponad oczekiwaniami, że po pierwsze Górnik Zabrze wygrał Puchar Polski, po drugie okazał się drugą najlepszą drużyną w Polsce i wystąpi w eliminacjach do Ligi Mistrzów w Ekstraklasie. Gdy Górnik Zabrze musiał się bronić w jakichś meczach, to Rafał Janicki był na posterunku i zawsze dawał z siebie wszystko i to jego doświadczenie, mi się wydaje, było bardzo, bardzo za Górnika cenne i też fajnie, że się odbudował i że pokazuje pełnię swojego potencjału, bo jak był młodym zawodnikiem, miał taką łatkę młodego talentu, potem gdzieś to, jak dobrze wiemy też w Poznaniu, trochę zanikło. Fajnie, że wrócił do swojej świetnej gry. My wrócimy z resztą defensorów już za momencik.

0: dwóch z trzech nieobecnych dał też swoich prawych obrońców. Mikołaj dał Norberta Wojtuszka, a Mieszko dał Jola Pereira.
1: Brawo.
0: Szybko przechodzimy do stoperów.
1: Tak, też półprawego zdradziłem swojego, ale mam jeszcze dwóch. I od siebie dałem Arkadiusza Jędrycha, który też w tym sezonie wydaje mi się, że pokazał, jak ważny na pozycji stopera, podobnie zresztą jak Rafał Janicki, jest doświadczenie. Pierwsza runda jesienna, zgodzę się, że troszeczkę tam brakowało tego Arka Jędrycha z poprzedniego sezonu i ta defensywa Gieksy była dziurawa, ale koniec końców w tej drugiej części sezonu zrehabilitował się Arkadiusz Jędrych i w tej pierwszej też miał dobre mecze oczywiście, ale w tej drugiej zrehabilitował się na tyle, że GKS Katowice nie tracił tyle goli, by utknąć w tej walce utrzymanie, wręcz przeciwnie, awansował na wysoką pozycję w Ekstraklasie i Arkadiusz Jędrych też, pamiętajmy, że jest cennym, ważnym elementem GKS-u przy stałych fragmentach gry, wykonywał długo rzuty karne w Gieksie, też pod tym względem. Myślę, że jego gdzieś tam być może jakieś braki warsztatowe nadrabia Mempal i to też jest bardzo ważne i Gieksa swój sukces generalnie w dużej części osiągnęła mentalnością i Arkadiusz Jędrych wydaje mi się, że jest uosobieniem takiej mentalności ambitnego zespołu, który naprawdę chce sięgać po marzenia, co bardzo często zresztą podkreślał trener Rafał Górak. I kolejnym moim typem, myślę, że bez żadnych kontrowersji, mam nadzieję przynajmniej, że każdy tę postać dał, był Wojciech Mońka. No doskonale pamiętamy jego grę, jego wślizgi, to jak często zachowywał zimną krew w naprawdę bardzo trudnych momentach. Mając z tyłu głowy jeszcze jego bardzo młody wiek, to jest naprawdę coś niesamowitego. Dawno nie mieliśmy takiego obrońcy, który w tak młodym wieku grał tak profesjonalnie, był tak pewny w swoich interwencjach i gdy spojrzymy na Wojtka Mońkę z poprzedniego sezonu i z tego sezonu, zobaczymy naprawdę kolosalny postęp, a już poprzednim nie był takim złym zawodnikiem, więc naprawdę wielkie brawa do tego stopera.
2: Brawa. Ja, tak jak mówiłem, nie dałem bocznych obrońców, bo stwierdziłem, że żaden aż tak nie zasługiwał, żeby był w wyjściowej jedenastce. Dałem trzech środkowych, także półprawym Rafał Janicki, to już wspominałeś. Wojciech Mońka, to też wspominałeś, ale ktoś nowy to Marcin Kamiński. Też myślałem oczywiście o Arkadiuszu Jędrychu, ale stwierdziłem, że Marcin Kamiński za wybitną rundę jesienną tutaj zasługuje na to miejsce. No wiemy, że Wisła Płock gdzieś tam na wiosnę trochę zgasła, no już nie liczyła się aż tak bardzo pod koniec sezonu. Gdzieś te mecze wyglądały gorzej, szczególnie po odejściu Edmundsona, który też był ważny, ale myślę, że Marcin Kamiński to była ta podpora, to jest powód, dla którego Wisła Płock i tak ma najmniej straconych bramek, nie, Legia ma najmniej straconych, ale Wisła Płock ma potem, także uważam, że Marcin Kamiński zasługuje, też to jest zawodnik wiekowy, no i jeszcze na koniec sezonu strzelił bramkę, co prawda Lechowi Poznań, ale nie świętował, będziemy to pamiętać.
3: No dobra, to ja też tutaj nikogo raczej nie zaskoczę moimi wyborami, to był Wojciech Mońka i Arkadiusz Jędrych. No o Wojciechu Mońce możemy mówić w samych superlatywach, mi się wydaje, no jednak najmłodszy obrońca sezonu w historii Ekstraklasy, w historii w sumie gali Ekstraklasy, no to już mówi samo przez się, jakim potworem w defensywie był Wojciech Mońka i to jakby, to się nie sprowadza tylko do defensywy i do bronienia niektórych sytuacji, na przykład tej z Radomiakiem, która w sumie była bardzo kluczowa w kontekście całego spotkania, ale też tego, ile jakby ten facet, bo chyba tak już mogę mówić, dawał drużynie też z takim spokojem tą piłkę potrafił wprowadzić. To, co zwykle widywaliśmy, nie wiem, u Aleksa Douglasa, u Antonia Milicia, Wojciech Mońka robi to lepiej, szybciej, dokładniej, mam wrażenie, i wygląda to o wiele lepiej, że no, nie bez powodu mówi się o Mońce jako jednym z najlepszych młodych środkowych obrońców w Europie, więc no, na pewno tutaj już kolejka powoli się do niego będzie ustawiać pod względem transferu. No i Arkadiusz Jędrych, tak jak zostało to wspomniane, bardzo dobry defensor. No i też kwestia tego, że potrafił dać Gieksie dużo w ofensywie, co zdarza się bardzo rzadko w kontekście obrońców środkowych. No i to, że potrafił wykorzystywać swoje mocne strony, właśnie te rzuty karne, te stałe fragmenty gry. No i nie bez powodu tych kilka bramek strzelił po prostu i no, zasłużył na to wyróżnienie i że no, jednak taki zawodnik też potrafi pokazać się z wielu, wielu stron, pomimo wieku, pomimo tego doświadczenia.
4: Ja wybrałem Rafała Janickiego, ponieważ doceniam bardzo to, jak gra i sam Rafał od kilku lat, bo kiedy gra w Górniku, to gra na naprawdę solidnym poziomie już właśnie od tych kilku lat. I też to, że Górnik chyba stracił drugą najmniejszą liczbę goli w lidze, z tego co mi się wydaje. To trzeba by zweryfikować, ale w każdym razie...
2: Masz rację.
4: Słucham?
2: Masz rację.
4: Tak, dobrze pamiętałem. No i to była niewątpliwie zasługa właśnie Janickiego, który no jest tą ostoją tej defensywy i w dodatku też potrafi właśnie tym swoim doświadczeniem jakoś ten zespół podnieść w trudniejszym momencie. Potrafi przy stałych fragmentach gry strzelić gole, dobrze się ustawić. Potrafi, tak jak mówiłem o tej mentalności, potrafi ten zespół podnieść. Także przecież kiedy Górnik miał rzut karny w 90 minucie meczu z Jagiellonią tuż po straconej bramce i Rafał Janicki podszedł do tego karnego i go strzelił, co pokazuje, że no jest faktycznie tym liderem też mentalnym. No i uważam, że to jest naprawdę warte docenienia, tym bardziej, że no ten sezon no to był taka truskawka na torcie, jak to mówił pan Tomasz Hajto, jeżeli chodzi o te sezony Janickiego, który od odejścia z Lecha naprawdę stał się solidnym obrońcą. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze myślałem też nad Kamińskim, ale ostatecznie stwierdziłem, że Jeński był bardziej równy, a ja przyznaję, że o Jędrychu w ogóle nie myślałem. Jakoś tak stwierdziłem, że Jędrych w ogóle, że no cenię sobie Arkadiusza Jędrycha, ale stwierdziłem, że nie aż na tyle, żeby go dać do jedenastki.
0: Stali z Hazekeksą, bo my zaskoczeni.
4: A no i Mońkę też jeszcze oczywiście dałem.
0: Ale ja się zgodzę się z Wojtkiem pod każdą kwestią, którą wypowiedział, bo ja tak samo dałem Mońkę, dałem Janickiego, też myślałem nad Kamińskim, długo bijem się z myślami, a o Jędrychu w ogóle nie myślałem.
4: Ja uznałem, że po prostu...
0: No ale Jędrych, on może nie miał fatalnej rundy, ale miał dosyć słabą rundę.
4: Miał słabą rundę jesienną. I to taką dosyć, powiedziałbym, mocno słabą i uznałem, że to no...
1: Nie, mocno słabą rundę mógł mieć Herve Matys, ale nie Arkadiusz.
0: Nie miał mocno słabą rundę, ale nie miał słabą rundę.
4: Nie, uważam, że miał, no, ale to jest moje.
0: Ja myślę, że powiem z schematu, ale mi się wydaje, że najlepszym stoperem w tym sezonie GKS-u był Lukas Klemens, no ale to jest temat na inną...
1: Ale Luka Klemens ma problem z bronieniem, on fajnie z przodu sobie radzi, ale w asekuracji Arkadiusz Jędrych dużo lepsza opcja.
0: No to też prawda.
1: To jest
4: kwestia taka, że GKS traci dosyć sporo goli i jednak to też miało na moją ocenę.
1: Tak, ale to też jest kwestia stylu gry, który wybiera Rafał Górek, że lubi grać w piłkę,
0: ale,
1: lubi grać ofensywnie.
0: Ale ja pamiętam, to Arkadiusz Jędrych też sobie chyba takie dwie bramki typowo na jego konto w tej rundzie był zawalony przez niego.
4: No, też,
0: w jednym z ostatnich meczów, nie pamiętam, z którym rywalem, ale też tam nie pykło. No ale ja dałem właśnie Mońkę, bo nie będę się tutaj trudził mówić czegoś nowego, bo już zostało powiedziane, tylko mogę powiedzieć, że rzadko się zdarza taki stoper, który wchodzi w wieku, który ma 19 lat i praktycznie w ogóle nie popełnia błędów i jest bardzo pewny przy tym wszystkim, co robi, szczególnie przy prowadzeniu piłki. No mieliśmy też zawodnika 07 z Ekstraklasy, nazywa się Bright Ede, miał być wielkim talentem, a teraz to co mecz robisz sobie żółtą kartkę i jakiś błąd, który skutkuje bramką. I Janicki, no bo ty powiedziałeś, stał się, każdy w sumie powiedział, że mówię chyba najbardziej, że stał się takim liderem i faktycznie taką ostoją gry defensywnej Górnika Zabrze, a Marcin Kamiński, bardzo dobra runda jesienna, dobra runda wiosenna i na pewno fakt jest taki, że on był liderem tej defensywy Pocztem, to też mu trzeba oddać, że jego powrót do Ekstraklasy wyszedł bardzo dobrze.
4: Wątpliwie jeszcze tylko dodam, że można się zastanawiać, jakby się potoczyły losy Lecha, zwłaszcza w okresie letnim zeszłego roku, jesiennym, gdyby Wojtek Mońka grał wcześniej, a niestety ten Frederiksen na początku sezonu stawiał na Mateusza Skrzypczaka, który popełniał mnóstwo błędów. Więc można się zastanawiać, co by wtedy było, aczkolwiek też nie można tak na to patrzeć, bo jednak wtedy Skrzypczak był tuż dopiero co wybrany obrońcą zeszłego, tego poprzedniego sezonu 24-25, więc ciężko się dziwić też, że od razu grał w pierwszym składzie.
1: Ja chciałem się jeszcze zapytać Joli Okoniewskiej, jakieś refleksje co do defensyw w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Może też ma jakieś wyróżnienia specjalne.
5: No chyba najbardziej ten Mońka z Lecha z prostej przyczyny, no ze względu na ten wiek, bo człowiek patrzy się na niego i wiadomo, popełniał błędy, ale zachował się często trzeźwo, jak doświadczony obrońca i no, no sama mogę się zastanawiać, czemu go Fredriksen nie wypuszczał wcześniej i ja na przykład uważam, że Jędrzejczyk no, zasługuje na miejsce w 11 sezonu, tak mogę tego powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo.
5: Jakie z Katowice powinny być po prostu docenione. Tyle powiem.
1: Bardzo dziękujemy za ten głos i ze środkowymi pomocnikami z tą formacją.
0: A jeszcze lewi obrońcy.
1: A lewi, ale to ja nie mam, ale co możecie powiedzieć?
0: A to jeszcze może podam tych, którzy z nami nie ma ich wybory. Marek dał Mońkę i Jędrycha. Mikołaj postawił na Jędrycha i również Mońkę. I Mieszko postawił na Mońkę. Mońka miał wszystkie 8 głosów. I na zadanie, którego nie było jeszcze dzisiaj omawianego, Bernardo Vitala.
4: Oj, kontrowersyjnie.
6: No to chyba, żeby podymić tylko się zgadza.
4: Chyba tak bym powiedział, jeżeli bierzemy pod uwagę atuty przy stałych fragmentach bardziej.
1: Tak.
0: Jedziemy teraz obrońcami na szybko, czy już potem?
1: Za momencik ci lewi obrońcy i razem z pomocnikami zaraz wracamy.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
9: Masz dość notowania na zajęciach?
10: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
9: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: No i lecimy dalej z naszym rankingiem, z naszymi wyborami. Ja lewego obrońcy nie dałem, ale myślę, że no Jan Grzesik zdecydowanie, co prawda ostatnio tak nam nie błyszczy, ale tak jak już wspominałeś, Piotrek, to na początku sezonu no, niesamowity zawodnik. Mówiło się przynajmniej w naszych kuluarach keksowych o powołaniu do reprezentacji Polski. Niestety selekcjoner Urban zasnął i nie słuchał keksów wtedy, więc nie, go nie
1: powołał. Pomijmy ten wątek, bo jak ty się rozgadasz, to...
0: Ale to było rok temu, ja nie mówię o tych powołaniach.
1: Ale teraz też byś się pewnie rozgadał.
0: Nie, absolutnie nie. Także dla mnie Jan Grzesik to jest fenomen na skalę ekstraklasową i pozdrawiam Jana Grzesika.
2: To jest idealna definicja solidnego ligowca.
3: Ja, jako że ja dałem Grzesika na prawą obronę, no to musiałem kogoś innego dać na lewą, więc dałem Michała Gurgura, bo uważam, że to był jego dobry sezon. W tym poprzednim sezonie mistrzowskim Michał Gurgur był chyba najsłabszym ogniwem, pierwszy 11.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
3: A teraz faktycznie no Gurgur gra dobrze raczej. Raczej
1: gra
3: już
1: równo.
3: Nie popełnia już takich błędów, ma też, miał no gola i 4 asysty.
1: Chyba jego największym błędem był ten gol na 1-0, jak Raków Częstochowa.
3: Ale właśnie chodzi o to, że widzisz, to był tylko, ja bym powiedział, że to był jedyny taki duży błąd. Tak. Może pewnie jakiś na początku sezonu jeszcze się zdarzały, ale generalnie no, Michał gra równo.
0: Był moment, kiedy na początku sezonu grał Mutinio w ogóle w pierwszym składzie.
3: No i właśnie dlatego już nie gra.
0: I Michał Gurgul, który właśnie w poprzednim sezonie w ogóle nie miał żadnej konkurencji, bo to był Elias Andersson, czy z kim
1: konkurował. Niego nawet chyba nie było.
3: Elias Andersson był przez pół roku, potem się udał na wypożyczę.
0: Tak, to chyba Google w ogóle nie miał chyba w ogóle
4: tam
0: zmiennika.
4: Karstensen grał na lewej obrońcy.
3: Czasami grał Karstensen.
0: A Karstensen to chyba grał na prawej, na środku nawet.
1: No,
0: to taki był zawodnik stawiany wszędzie. Ale tak, że Michałowi Gurgulowi dobrze zrobił Mutinio, który przyszedł i dobrze zrobiło mu po prostu ten transfer, że Mutinio dał trochę mu rywalizacji na początku sezonu, szczególnie.
5: Ile mamy lat, panowie?
0: Słucham? Ile mamy lat? Michał Gurgul jest młodszy od nas, on by się z tego raczej nie zaśmiał, tylko by się ze mną zgodził, że ten transfer naprawdę dał mu dużo pod tym względem, że poczuł rywalizację i faktycznie, kiedy Mutinio zaczął grać słabiej, to przyszedł Gurgul i naprawdę pokazał się z dobrej strony i to nie jest zawodnik niesamowity, z jakąś fantastyczną techniką, ale który naprawdę w taktyce Frederiksena po prostu się pokazuje bardzo dobrze, rozumie ją po prostu i daje Pereirze grać wyżej, on cofa się do obrony i to wygląda dobrze i nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu oprócz tego jednego błędu z Rakowem.
3: No tak jak mówisz, no właśnie ta taktyka, jaką prezentuje Lech, no działa dobrze. Na szczęście właśnie w tym sezonie no już Michał lepiej gra i właśnie chciałem coś powiedzieć, ale wasze głupie żarty mi zapomniałem, co chciałem powiedzieć o Gurgule.
1: Jest na nas winę, zrzuć proszę.
3: No w sumie to jest twoja wina, ale dobra, idąc dalej, wiem co chciałem powiedzieć, że ja bym jeszcze na jego miejscu jednak ten sezon w Lechu został, bo no jednak tak jak Kozubal, o którym pewnie za chwilę więcej powiemy, jest już na tym poziomie, że faktycznie może wyjechać z ekstraklasy, tak uważam, że Gurgul jednak jeszcze ten jeden sezon ich pobędzie i faktycznie zagra jeszcze lepszy sezon niż ten, który miał doby, to będzie, myślę, bardzo dobrze.
5: To prawda, jak wspominaliśmy, lewych obrońców nieobecnych, szanownych panów?
4: To jeszcze mogę ja powiedzieć od siebie. Dałem Jana Grzesika. No chyba najsolidniejszy wybór, szczególnie runda wiosenna, o czym mówiliście, dużo liczb, dużo bramek, dużo asyst. Chyba najsolidniejszy gracz na tej pozycji. Też mu trochę trener, nie wiem, czy to był Baltazar, bo tam ich kilku było, zdefiniował jego pozycję z prawego na lewego obrońcę, dawał sobie radę, więc szacunek dla niego, dla solidnego ligowca. Marek postawił na Gurgula, Mikołaj postawił na Janrze i jego zdanie podziela Mieszko.
1: No Janrze, to ciekawy wybór, nie trzeba sobie powiedzieć.
3: No ja też myślałem, czy też Janrze nie dać, ale ostatecznie jednak...
1: Znaczy nie, no jak już byśmy mieli porównywać Gurgula do Janrze, to miał wybierać, to Gurgul
3: no ja
1: raczej
3: też.
1: Do tym numerem jeden, jeśli chodzi o lewych obrońców. Tak jak Wojtek powiedział, po prostu równy sezon i no oby tak dalej, oby jeszcze gdzieś tam takie... Jego firmowe zagrania gdzieś tam się dalej pojawiały i wróżymy na pewno dobrą karierę.
4: Pomocnicy?
5: Pomocnicy.
4: To od razu się strzelamy z trzech każdy, czy jedziemy tak
5: powoli? Możemy z trzech, tylko tak troszeczkę szybciej.
4: To zapraszam, Ziemowit.
5: Dobrze, no to ode mnie Patryk Helebrant, Antoni Kozubal i Bartosz Wolski. Jeśli chodzi o środek pomocy, czyli o Helebranda i Kozubala, myślę, że bez kontrowersji kolejny świetny sezon Helebranta, który myślę, że no spokojnie by już mógł sobie poradzić w lepszej lidze niż Ekstraklasa, ale generalnie jestem też pewien podziwu dla Górnika Zabrze, bo kojarzył mi się trochę z takim klubem, który gdy ma jakiegoś super zawodnika, który odpala w danej rundzie, to po tej rundzie go odpalał. I to była troszeczkę taka polityka spowodowana poniekąd tym, że Górnik był klubem miejskim, był tutaj zadłużony, ale Patryk Helebrant to nie jest zawodnik, który odpalił na jeden sezon, tylko już dwa sezony gra naprawdę świetnie i z tego Górnika się nie rusza, więc bardzo to jest bardzo duża rzecz z pewnością dla sympatycznych Żaboli, więc szac dla niego za to i również tutaj i zadania defensywne i ofensywne ze wszystkim sobie Helebrant daje radę. Techniczny myślę, że też jest zawodnikiem, który poziom ekstraklasy przewyższa. Antoni Kozubal, podobnie jak Patryk Helebrant, kolejny już znakomity sezon w PKO Ekstraklasie. Bartosz Wolski, podobny kasus co Arkadiusz Jędrych, czyli troszeczkę gorsza runda jesienna, ale na wiosnę był świetny i być może na pewnych etapach, jako że był zawodnikiem Motoru Lublin, troszeczkę był przyćmiony przez Jacques'a Sandiaye czy Karola Czubaka, ale też robił świetną robotę i to, co u niego mi najbardziej zaimponowało, to zaangażowanie w ofensywę, to że on szukał tej piłki, szukał okazji do strzałów, czasami miał kłopoty ze skutecznością, ale to, ile jego osoba wygenerowała sytuacji, to właśnie jak bardzo polował na te gole, jak bardzo ile tych kluczowych podań zgromadził na przestrzeni sezonu, tych zagrań z trzecią tercję, to jest jak najbardziej godne podziwu u Bartka Wolskiego. Oddaję głos dalej.
6: Tak, to ja będę tym głosem dalej. Również Patryk Helebrant, tu nie ma co się rozdrabniać. Myślę, że też pooglądamy go sobie na mundialu w reprezentacji Czech. Jeżeli chodzi o kolejnego środkowego pomocnika, o Kozubalu myślałem i był bardzo blisko, ale to jest mocna pozycja. Ja postawiłem, nie wiem, czy będą kontrowersje, ale Iwan Żelisko, moim zdaniem. To jest zawodnik, który po prostu grał się bardzo przyjemnie, ogląda, daje też coś ekstra. To są oczywiście te świetne podania górą, to są fantastyczne strzały z dystansu, także Iwan Żelisko moim zdaniem zasługuje, mimo że spada z ligi, no to myślę, że w Ekstraklasie albo w równie dobrej, a nawet lepszej lidze znajdzie swoje miejsce bez żadnego problemu i też stwierdziłem, że w środku pomocy będzie Bartosz Nowak, bo wyżej dałem po prostu innych piłkarzy, także Bartosz Nowak, no tutaj nie ma co mówić, zawodnik sezonu Ekstraklasy na gali bez powołania do Polski, przepraszam, już tak nie będę o tym już mówił, ale najlepszy zawodnik bez dwóch zdań, myślę, że z tym się zgodzimy, że to jest świetny wybór ze strony osób, które głosowały na gali, także Bartosz Nowak, no czapki z głów za ten fantastyczny sezon zasłużył.
1: No to ja podzielę opinię trochę, że powrót tutaj w moim składzie znalazł się Iwan Żelisko i Bartosz Nowak, no to dużo mówić nie trzeba, no w końcu kapitalny sezon, zawodnik sezonu i mi się wydaje, że tutaj kontrowersji pod tym względem nie będzie. Jedyne, jaką kontrowersję mieliśmy, to gdzie Bartka Nowaka tak naprawdę wrzucić, czy do środka pola, czy na skrzydło i to pewnie będzie ta taka duża rozbieżność pod tym względem. No i Wążelisko to jest znowu jeden z tych zawodników Lechii Gdańsk, który wyróżniał się dosyć mocno w tym sezonie, pomimo ich spadku oczywiście, można go zostawiać również z Tomasem Bobczkiem, myślę, że też z Meną przez jakiś czas, z Kapiciem przez jakiś czas, ale Żelisko miał tu coś do siebie, że no, potrafił być tym jasnym punktem klubu z Gdańska i no, zwyczajnie w świecie nie widzę go w pierwszej lidze na przyszły sezon, widzę go gdzieś na pewno zdecydowanie wyżej. No i trzeci pomocnik, tutaj też zaskoczenie, też myślę o Helebrandzie, ale uznałem, że dam troszeczkę wyróżnień zawodnikom, którzy no, potrzebowali, znaczy których byśmy nie widzieli za często, ale jest to Marcel Reguła. To wynika z faktu, że to jest znowu kolejny młody zawodnik Zagłębia Lubin, który no błyszczał, szczególnie w rundzie wiosennej, dał mnóstwo pociechy, mnóstwo takiego polotu w ofensywie, no i no ta runda, szczególnie właśnie wiosenna, dużo dała Zagłębiu, dużo dała samemu zawodnikowi, no i rośnie i to pokazuje, że to jest znowu ten kreator, ten fajny lider tej części ofensywnej i może z niego być w przyszłości dużo radości i oby tylko się nam dobrze rozwijał, Marcel.
3: No dobrze, nie zaskoczę nikogo mówiąc, że u mnie jest Bartosz Nowak, o którym było tutaj sporo, więc może o nim nie będę tutaj się rozpowiadał, jedynie poza tym, że no miał swój sezon życia i tylko no jakby tajemnicą Jana Urbana jest to, dlaczego go nie chcę powołać. Patrick Helebrant tutaj też myślę, że dużo było. I teraz taka kwestia, że nie dałem Kozubala, ale nie dlatego, że nie chciałem, tylko ze względu na ograniczenie formacji, przy której robiliśmy jedenastki i po prostu mi się nie zmieścił. Piłkarza, którego dałem, nie mogłem nie docenić, ponieważ jest tak równy od kilku ładnych lat grając w Jagiellonii, że no nie mogłem go nie docenić. Mianowicie oczywiście mowa o Jesusie Imazie, który no musiał się niestety dla niego znaleźć wśród pomocników, po prostu na tym takie były ograniczenia tej formacji 4-3-3, ale uważam, że Jesus Imaz po raz kolejny miał świetny sezon, 13 goli, 6 asyst. Od 19 roku, od kiedy gra w Jagiellonii, tylko raz miał mniej niż 10 bramek, 9, czyli też prawie 10. No i gdyby nie on, Romańczuk i Pululu, to Jagiellonia grająca praktycznie bez skrzydłowych, no bo mówmy się, że skrzydłowi Jagiellonii to raczej nie za bardzo są na poziomie ekstraklasy. No po prostu myślę, że Jagiellonia miałaby ogromne problemy, żeby się dostać do pucharów.
4: To ode mnie Patrick Helebrant, duży szacuneczek, drugi sezon z rzędu, gdzie miał 2000 celnych podań, więc to jest naprawdę mega dużo, lider Górnika Zabrze. Antoni Kozubal czasami znikał, ale jednak więcej o tych lepszych meczy niż tych gorszych, jest dobry z piłką, fajnie widzi przestrzeń, fajnie ją też zdobywa i dobrze grał w tym sezonie, chyba najczęściej na pozycji fałszywej szóstki, to mu dobrze wychodziło, naprawdę fajnie broni. No i Bartosz Nowak, no renesans formy, mój ukochany kapitan fantazy Ekstraklasy, zawsze jakąś liczbę dowiózł i tyle ode mnie. Julka, coś, jakiś pomocnik ci wpadł w oko?
7: O Bartoszu Wolski, może jakieś NDI-e możesz popowiedzieć.
4: Albo Sergi Samper.
7: O!
8: No Samper, no dziś no w tym sezonie jakoś tak średnio, no nie błyszczał, ale i tak na zawsze serduszku, chyba jedyny moment, jaki ja go zapamiętałam, to też świadczy dużo o jego wynikach sportowych w tym sezonie, to tylko z tej jednej rolki na oficjalnym koncie Ekstraklasy, przed jakimś meczem chodził boso po boisku przy minusowych temperaturach.
3: To Hiszpanie tak
8: To u niego to się później okazało, że on taki zawsze ma zwyczaj przed każdym meczem, że on zawsze...
3: Pablo też ma taki zwyczaj.
8: On tak boso, więc on tak lubi i wszyscy stwierdzili, o już się przystosował Hiszpan do polskich warunków, ale...
7: To jest w ogóle interesujące, że w naszych zestawieniach była taka rozbieżność po tym, czy ta środek pomocy ma być bardziej defensywny, czy ofensywny właśnie.
9: No ja Bartosza Nowaka specyfikowałem na inną pozycję.
7: No właśnie, ale i to jest tym później.
4: Ale znalazł się w składzie ten twój głos. Z koniec końców.
9: Cieszę się bardzo. Tutaj jeszcze typy naszych kolegów redakcyjnych.
4: No w miarę zgodni. Marek Mizerkiewicz postawił na Kozubala, Helebranda i Nowaka. Mikołaj Korzycki na rzecz jasna Iwana Żelisko, Nowaka i Helebranda. A Mieszko podziela zdanie kolegi Marka i jest Kozubal, jest Helebrand i jest Bartek Nowak.
9: Wracamy do was za chwilę.
10: Radio Meteor.

0: Wracamy z drugą godziną keksu i przechodzimy do segmentu ofensywnego.
1: Ho, ho, ho, to tak bramkoszczelnie będzie. Prawy skrzydłowy, tutaj może być mała dyskusja, bo wszyscy daliśmy jednego zawodnika.
0: Tak, możemy od razu boki zrobić po prostu.
1: Okej, to mam zacząć jako pierwszy.
0: A zapraszam. O,
1: dziękuję bardzo. Ja postawiłem na Aliego Golizadeha, rzecz jasna, no... Nie grał w tym sezonie dużo, ale jak grał, to grał jak znud, duży wpływ na grę ofensywną Lecha i było widać po tych meczach wiosennych, że brakowało go jesienią, bo czasami brakowało tego, żeby zrobić coś z niczego, to doskonale Ali umie robić. Nieraz ratował Lecha, może nie, że ratował, ale strzelał ważne bramki, które potem okazywały się decydujące, no, na przykład rok temu z Legią Warszawa w kontekście mistrzostwa, ale w tym sezonie też trochę ich było i dużą jakość do gry ofensywnej Lecha wniósł ten zawodnik. Zostaje wam dalej kolejne słowa uznania, ale jego już wam zostawię. Ja powiem, że na drugą stronę dałem Maksyma Chłania jako chyba jedyny ankietujący. To mogę powiedzieć trochę więcej. Maksym Chłań zrobił niesamowity progres w stosunku do gry, którą pokazywał rok temu w Lechii Gdańsk. Już był takim zawodnikiem dobrym i dobrym z przodu, szczególnie umiał w dryblingi, umiał grać na małej przestrzeni, to też jest bardzo, to też jest bardzo ważne. I też jak trzeba było, to umiał też pognać z piłką, w sensie był w tym jeszcze

0: Może tych liczb nie miał niesamowitych, głównie przez to, że nie grał tak dużo, no to nie ma chyba skrzydłowego, który miałby tak ogromny wpływ na grę ofensywną swojej drużyny i to szczególnie najlepszej drużyny w Polsce w tym sezonie. Także Ali Golizatek zdecydowanie na to zasługuje i też mam taką ciekawostkę. Transfermarkt wie, kiedy powróci ogólnie Golizatek, bo jest zapisane, że powróci 31 grudnia tego roku, także przed Sylwestrem Ali będzie już zdrowy. Także no taka nasz news na lewy skrzydle postawiłem nie na Maksyma Chłania, też o nim trochę myślałem, ale moim zdaniem zawodnik trochę zbyt nierówny, trochę elektryczny. Ja dałem zawodnika, który był stabilny i też nie spodziewałem się, że dam dwóch piłkarzy Korony Kielce w tym sezonie do wyjściowej jedenastki, ale będzie to Dawid Błanik oczywiście, czyli niekwestionowany lider, który razem z Kawierem Dziekońskim mieli ogromny wpływ na to, że Korona się utrzymała moim zdaniem. Ten ostatni mecz, przedostatni mecz, gdy Dawid Błanik strzelił pięknego, wolnego z Widzewem, musi ogólnie cały sezon w jego wykonaniu. No niesamowity progres, zawodnik już nie w kwiecie wieku, jeżeli chodzi o piłkarza, bo ma około 30 lat, z tego co...
1: 29 dokładnie.
0: 29 lat i jeszcze parę lat temu grał na poziomie pierwszoligowym, przyszedł do Ekstraklasy wraz z Koroną Kielce i został liderem tego zespołu, także bardzo fajna historia i myślę, że jako lider tej drużyny zasługuje na to, żeby tutaj być. Świetne liczby i zawsze dowoził w tej Koronie, która no wiemy, że miała i lepsze i gorsze momenty, no niestety ostatecznie więcej tych gorszych, ale bez spadku i moim zdaniem Dawid Błanik był tego dużą przyczyną.
2: No to już tutaj myślę, że bez zaskoczeń z mojej strony Ali Golizadek, myślę, że dużo zostało już powiedziane, no ale ja też dorzucę swoje 3 grosze na jego temat. Nie było go przez pierwszą rundę, bo oczywiście z powodu leczenia się, co prawda może nie w rehasporcie, ale trochę go nie wiedzieliśmy, ale jak już przyszedł na wiosnę, no to zrobił absolutnie wszystko, co był w stanie zrobić. Oczywiście też szkoda tej strasznej kontuzji z motorem Lublin, też dosyć przypadkowa, ale no w momencie, kiedy był na boisku, czarował, był kapitalny, jeśli chodzi o ten polot, o magię gry i tego, jak dużo zyskiwała kreatywność ofensywy Lecha pod względem tego właśnie, kiedy był Golizadek, jak można było tą akcję przeprowadzić, a kiedy tego Golizadeka nie było na te kilka ostatnich spotkań, mam poczucie, że ta ofensywa troszeczkę takie właśnie jakby w te zębatki jakieś szprychy, właśnie włożyć jakiś kif między te szprychy. I na chwilę się zatrzymała, no ale finalnie to nie stało się niczym złym. No i na drugim skrzydle, no myślę, że tutaj też oczywisty pik, Luis Palma. No, spodziewaliśmy się po nim dużo, kiedy przechodził, bo jednak nazwisko, jego renoma była wielka. Strzelał w Lidze Mistrzów, strzelał z Celticiem. Dowiózł, chociaż miał ten moment, gdzie było no, dosyć newralgicznie pod tym względem, że przez chyba dwucyfrową liczbę meczów nie miał żadnej liczby pozytywnej w kontekście Lecha. No ale kiedy miał swój dzień, kiedy było ciepło, chyba tak możemy powiedzieć, no był przepiłkarzem i no pamiętam to. Jego pierwsze spotkanie było, Wojtku, możesz mi teraz powiedzieć, Luisa, chyba nie, to nie
3: z
2: był
3: Widzew. Z Koroną?
2: Z Koroną możliwe, ale pamiętam ten pierwszy mecz na pewno przy własnej publiczności z Widzewem Łódź.
3: Tak, no tam była pierwsza bramka, ale wydaje się, że taki pierwszy ligowy przybułgarski to był z Koroną, gdzie...
2: Tak.
3: Tam też miał gol,
2: tak, on chyba wyrównującego
3: miał albo w pierwszym,
2: miał.
3: Albo w drugim swoim meczu w Lechu strzelił gol.
2: Tak, i jakby już wtedy było tak. Widać, że to jest naprawdę piłkarz ogromnej klasy i potwierdzał to tylko kolejnymi momentami, no i chyba zwieńczeniem tego wszystkiego jest gol z Wisłą Płock z wolnego, z no, dalekiej pozycji jeszcze po tym długim słupku. No, mam nadzieję, że Lech i zarząd Lecha zrobi wszystko co w swojej mocy, żeby Luisa wykupić, żeby go znowu móc oglądać na polskich i też europejskich boiskach.
0: Taka mała dygresja, byłem w ogóle w szoku sprawdzając liczby Luisa Palmy, które ogólnie wyglądają świetnie, tylko on zagrał tylko 18 spotkań w wyjściowym składzie Lecha w tym sezonie Ekstraklasy. W sensie to po prostu zaskakująco mało, jakoś aż tak nie pamiętałem, żeby został odstawiony, ale Leo Bengtsson go na chwilę zastąpił, więc no tylko 18 spotkań, ale jakie liczby wykręcił, no to
3: też
0: no,
3: jego,
0: więc elektryczny zawodnik, ale jak najbardziej tak, kandydatura
2: też
0: słuszna.
2: Też Leo Bengtssona na pewno trzeba wyróżnić za to, że jaki wpływ miał w grę Lecha, że w sumie przechodził jako opcja rezerwowa za dosyć niewielkie pieniądze, jak teraz możemy patrzeć na rynek transferowy, ale Leo naprawdę może nie był tak zjawiskowy jak Palma czy Golizadek, ale wnosił dużo solidnych...
3: Jest po prostu solidnym piłkarzem, tak. To zawsze jakieś liczby da. Jeżeli mógłbym przejść do swoich tutaj jakichś

0: No, nie zaskoczę, że no jednym jest Ali Golizadeh. Oczywiście uważam, że był to pod względem obok Bartosza Nowaka. Mimo wszystko był to najlepszy piłkarz Ekstraklasy w tym sezonie. Ja tak uważam, mimo tego, że był przez większość czasu był kontuzjowany, mimo że ta historia się tak skończyła strasznie w meczu z Motorem, to uważam, że na tą liczbę minut, a tak i tak małą liczbę meczów, a miał 19 tylko meczów rozegrał w tym sezonie, no to 6 goli i 4 asysty i no taki niebagatelny wpływ na grę Lecha, no to jest uważam wybitne osiągnięcie. Ja uważam, że to, że Ali właśnie zaczął wiosną grać z powrotem, miało, to był główny taki game changer tego, że Lech zdobył mistrzostwo Polski, bo bez jego goli i asyst to nie byłoby możliwe, bo jesienią, kiedy Golizadeha nie było, było to bardzo widać często w meczach takich
1: tych pierwszych szczególnie,
0: albo tych, gdzie rywal się mocno bronił, jak z Wisłą Płock w Płocku, gdzie po prostu Lech nie miał kompletnie pomysłu, by tego rywala
2: znowu z Arką Gdynia była.
0: No i właśnie, i chciałem też powiedzieć jeszcze też o meczu z Arką, że tak samo to było wtedy widać. I Lech musi teraz latem i jesienią, kiedy znowu Golizadeha nie będzie, też wymyślić coś, żeby nie było to tak widoczne, żeby to miało, żeby no, miało to lepszy skutek niż w zeszłym roku.
2: Znaczy no, jedynie mogę się wtrącić, że teraz jest troszeczkę bardziej komfortowa sytuacja, bo Leo Bengtsson jest w formie, tak. Leo Bengtsson jest już na cały ten okres przygotowawczy, no będzie
0: tak,
2: w Lechu.
0: To też jest.
2: Daniel Hakans, mimo że ma swoje mankamenty, też jest opcją rezerwową dla tych skrzydeł.
0: No, Wolemark też jeszcze jest.
2: Wolemark jest, to też prawda.
0: Miejmy nadzieję, że Luis Palma...
3: Cornelison jeszcze wyzdrowieje.
0: No to też swoją drogą. No i oczywiście ma Luis Palma. Luis Palma 10 goli w tym sezonie i mnóstwo asyst. No to są... 10 goli, 6 asyst. No to są świetne statystyki. I no oczywiście od grudnia do marca chłopaka nie było. Nie było piłkarza, ale no chyba to jest właśnie tak, że no Latynos to musi mieć ciepło, żeby dobrze grać, tak pół żartem, pół serio. No i miejmy nadzieję też, że faktycznie Lechowi, mimo tych mankamentów takich, że faktycznie no Palma, no jak jest zimniej, to trochę znika, będzie w tym Lechu nadal grał, bo jednak piłkarze z Ameryki Łacińskiej się w Lechu sprawdzają, widzę chociażby Hernan Engifo, czy Arboleda i tak dalej, i tak dalej. No i on jest kolejnym przykładem.
3: Zgadza się. Do tego też Luisa Palmę wyróżniłem u siebie i wyróżniłem podobnie jak wy Aliego Golizadeha. Jeśli chodzi o skrzydła, jak nasi koledzy?
4: Tutaj niektórzy postawili tylko na jednego skrzydłowego na kosztem dwóch napastników. Chodzi o Mikołaja Kurskiego, który dał Aliego. Mieszko zrobił dokładnie tak samo, a Marek Mizerkiewicz dał Palmę i Aliego Golizadeha.
3: O, no to bardzo cieszę, że jestem w zgodności z panem analitykiem. My wracamy do was za chwilę już ze snajperami i możliwe, że nawet z trenerem i jakoś to będzie szło do przodu.

0: No i pora przejść do wybrania snajpera tego sezonu. Królem strzelców w Ekstraklasy został Tomasz Bobczak, który miał 20 goli. Jak wiemy, no nie uchroniło to Lechii przed spadkiem z Ekstraklasy. Oj, tutaj. No w każdym razie został, aczkolwiek równie dobrze wyróżnili się i było dużo napastników, którzy się mimo wszystko wyróżniali, bo był i Mikael Isak, był i Brunes, był i Karol Czubak. I to właśnie Karola Czubaka...
1: jeszcze był.
0: Słucham?
1: Pululu.
0: No, Pululu, wiadomo. Ale właśnie Karola Czubaka ja wybrałem jako napastnika, ale mimo tego, że właśnie Bobczyk był krem strzelców, zrobiłem to dlatego, że wydaje mi się, że Czubak był w o wiele równiejszej formie niż Bobczyk, bo Bobczyk w pewnym momencie przestał w ogóle strzelać i od meczu z Lechem do meczu z Koroną bodajże nie strzelił gola w Ekstraklasie, ale się mogę mylić. Tak dokładnie było. No i też tego gole nie uchroniły Lechii przed spadkiem. Oczywiście no Lechii można by długo gadać, też nie o to chodzi, ale no jednak uważam, że Karol Czubak był zdecydowanie równiejszym napastnikiem i dlatego też zasługuje, też dlatego, że sobie bardzo Czubaka cenię jako zawodnika.
2: To
0: jako
2: ja podzielam zdanie Wojtka, ale z tego powodu, że Karol Czubak według mnie jest bardziej uniwersalnym zawodnikiem.
0: No właśnie, nie tylko też mówiłem.
2: Nie tylko
0: też
2: w kontekście bycia napastnikiem, ale tego, że ile on daje motorowi. Bliżej mi jest mu do Mikaela Isaka, tak, niż do typowego
0: właśnie
2: snajpera.
0: Właśnie to miałem na myśli.
2: Tak, i też... No, Bobczyk ma to do siebie czasami, że on te bramki nabija z rzutów karnych, a Karol Czubak niejednokrotnie pokazywał, że to jest chyba najlepiej grający głową napastnik w tej lidze. I to jak on się ustawia do tych właśnie sytuacji, czy ogólnie jak radzi sobie w powietrzu i też jaki właśnie po prostu wywiera wpływ na grę motoru Lublin w tym sezonie, a wiemy, że w tym sezonie motor nie miał tak łatwo, no to duże brawa, duże słowa uznania dla Karola, który przecież dostał w tej zgrupowaniu pierwsze powołanie do kadry, także też warte uznanie i duże brawa dla Karola. No niemniej jednak Bobczyk też oczywiście zasługuje na wyróżnienie, no jednak ciężko nie powiedzieć dobrego słowa o królu strzelców, no ale Karol Czubak, tak jak powiedziałem, po prostu wniósł więcej do gry niż same bramki i to uważam, bo jest mój taki czynnik, który no, pozwoli mi go umieścić w 11 sezonu.
1: Jakoś tam bocznych obrońców dałem dwóch napastników. Bo...
2: Myślałem, że dwóch bocznych obrońców dałeś.
1: Nie, po prostu ośrodkowi napastnicy zasługują tutaj na wyróżnienie w tym sezonie. Dałem właśnie Karola Czubaka, Tomasza Bobczka i ciężko mi tak powiedzieć, który z nich byłby lepszym napastnikiem. Myślę, że takim graczem zespołowym, jednym z 11 piłkarzy, Karol Czubak zdecydowanie, ale no Bobczka no tutaj nie można w żaden sposób lekceważyć, bo te 20 bramek to jest naprawdę niezły wynik, no może nie tak dobry jak w poprzednim sezonie Kulurisa, ale no tego chyba nikt nie pobije, to był niezły fenomen. No ale tak, Tomasz Bobczek zdecydowanie zasłużył, ale Karol Czubak to właśnie on wygrał nagrodę dla najlepszego napastnika tego sezonu Ekstraklasy, też ciekawy pik, ale myślę, że się jak najbardziej broni. Ja bym też gdzieś wyróżnił Afimiko Polulu za to, że to jest taki właśnie napastnik, którym mimo wszystko strzelił 15 goli, także całkiem sporo, ale miał on moim zdaniem nawet największy wpływ z tych wszystkich napastników, których wyróżniamy na grę, po prostu inny typ piłkarza, nawet nie do końca dziewiątka, bardziej taka dziesiątka, ale tak akurat wyszło, że grał tam najwyżej, ale myślę, że Czubak i Bobczek najlepsi napastnicy tego sezonu zdecydowanie.
3: Ja też dałem Karola Czubaka, tak jak tutaj wszyscy w sumie się wydali przede mną. Dobry napastnik, tak jak chyba tutaj Piotr mówiłeś, duży wpływ na grę, większy nawet, większy niż Bobczyk na grę swojego zespołu. Bobczyk też miał takie coś, że na początku sezonu trochę strzelał, potem przygasł, potem znowu zaczął strzelać i on miał takie trochę nierówne te mecze, teraz też końcówka raczej znowu słaba, nie pociągnął tej Lechii ze sobą do utrzymania, a Karol Czubak wręcz odwrotnie. Wydaje mi się, że chyba właśnie początek sezonu był trochę gorszy, ale potem jak już ruszył, to już było w miarę skutecznie.
2: Znaczy nawet było widać po meczu z Lechem przegranym przez motor 0-1, kiedy Czubak schodził na ławkę, no to był bardzo sfrustrowany tym faktem, że no i motorowi nie wychodzi i chyba częściowo też, że nie może już pomóc swojej drużynie w osiągnięciu tego korzystniejszego rezultatu. A Bobczek, no nie kojarzę go z takiej sytuacji w sumie. Gdzieś to serce zespołu jednak jest, jakby bardziej idzie po stronie sympatycznego Karola, aniżeli sympatycznego Tomka. No mówię, to też jest taki czynnik, który przemówił za Czubakiem.
3: Może Bobczyk już sobie, wiesz, liczył prowizję dla swojego agenta z transferu za 20 milionów do niewiadomo jakiego...
2: Z
3: nie wiadomo jakiego klubu, czy coś miałem powiedzieć, no chyba już nic mądrego nie powiem, więc mogę spokojnie oddać głos Zimowitowi.
4: Tak jak wszyscy dałem Karola Czubaka i jako napastnika też dałem Bartosza Nowaka, ponieważ Football Managerze by się świecił tak na ciemno-zielono, więc myślę, no, że mogę dać na atak, na spokojnie, chociaż oczywiście w tym sezonie głównie dziesiątka albo skrzydełko. O Bartoszu Nowaku już powiedzieliśmy już przy, gdy mówiliśmy o środkowych pomocnikach, więc nie będę się za bardzo powtarzał i wracał do przeszłości. O Karolu Czubaku też zostało już dużo powiedziane. No, wydaje mi się, że bez niego ten motor nie będzie taki kolorowy, ze względu też na to, co Piotrek powiedział, o odpowiedniej mentalności, o takim troszeczkę liderskim charakterze nawet Karola Czubaka, to że raz umiejętności są na odpowiednim poziomie, ale dwa też też jest odpowiednia mentalność i ta chęć zwyciężania, chęć trzymania goli, u niego się wszystko jak najbardziej zgadza, jak nasi koledzy postawili.
3: To jeszcze mogę tylko dopowiedzieć, bo mi się przypomniało, że chciałem coś powiedzieć, że szacunek dla Czubaka za to, że udało mu się, no może to bardziej trochę Urbanowi odczarować tą pozycję napastnika, że zawsze było tych czterech murowanych kandydatów do kadry i no. Pomimo tego, że Piątek gra i nawet bramki, no mało strzela bramek, ale czasami musi zaraz strzelać, bo to nie jest kontuzjowany wyjątkowo, to jednak udało mu się to powołanie zdobyć, zasłużone, tak samo jak Mateusz Żukowski też, duży...
5: Pamiętamy jego zmianę z Widzewem Łódź, to były czasy. Daleką drogę przyszliśmy.
3: Szacuneczek za to. Marek postawił na dwóch napastników, oczywiście Bobczyk i Czubak, Mikołaj postawił też na Bobczka i Czubaka, a Mieszko wybrał również Bobczka i Czubaka.
4: Zgodność.
3: To wykonaliśmy wszyscy formację 4-3-3 wspólnie, a każdy to po swojemu, ale to też ma jakiś swój urok, plus taki, że udało się ten skład skleić, ale każda dobra drużyna ma swojego trenera i na jakiego trenera postawiliście, panowie?
4: Może o tym też powiemy za chwilkę, bo troszeczkę się też rozgadaliśmy o tych napastnikach, dużo o Czubaku każdy z nas powiedział, więc wrócimy do trenerów za chwilę.
6: Radio Meteor.

0: zapowiedziałem temat trenera i teraz rozwiążemy zagadkę, kogo ja i moi koledzy redakcyjni wybrali. Ktoś pierwszy chce się włamać?
1: Mogę, ja. Ja jedyny dałem tego trenera.
2: To ty chcesz, tak?
1: No możesz ty.
0: A skąd wiesz, jako jedyny? Może jeszcze coś na priv pisał?
1: No dobra. Ale publicznie nikt się tym nie chwalił.
0: No dobrze. Na priv też się nie napisał.
3: To ja dam, to najpierw ja, bo ja mam pewnie bardziej basicowy tutaj pik. Także Ziemowit potem się pochwali Jackiem Zielińskim. A ja teraz... Albo Johnem Carverem, ja teraz powiem Rafał Górak. W sensie to też o tym chyba już rozmawialiśmy, że bezsensowne są nominacje trenerów sezonu przed końcem sezonu, bo ja czekałem do ostatniej kolejki, żeby zdecydować, kto na to zasługuje, i Rafał Górak za ten ostatni mecz, no co prawda Marcel Wędrychowski mu wygrał ten tytuł w moim sercu mimo wszystko, to dość zabawne, ale no Gieksa na miejscu piątym, no ja myślę, że nie jeden z nas, to pewnie będziemy jeszcze rozstrzygać jakimiś flashbackami z przeszłości, będziemy sprawdzać nasze poprzednie audycje, że nie jeden z nas, ja chyba dawałem Gieksę jako drużynę, która spadnie, także na szczęście się pomyliłem, bo to piękna, piękna historia, też jeden z najlepszych momentów tej ostatniej kolejki Ekstraklasy, właśnie bramka Marcela Wędrychowskiego, którego byśmy o to nie podejrzewali. Rafał Górak, no zdecydowanie zasługuje, jest wiele innych trenerów, których tutaj można wyróżnić, więc na pewno wy o tym powiecie, także no zapraszam do głosu, no ale Rafał Górak, no to właśnie tym, że Gieksa będzie grała w europejskich pucharach, no zdobył moje serce i nie ma dla mnie tutaj konkurencji mimo wszystko.
1: Też przychylę się do tej kandydatury, do Rafała Góraka, i też z tego prostego powodu, że no nikt się nie spodziewał po Gieksie, że troszeczkę namiesza w tej tabeli, w sensie w tej konkurencji, kto, gdzie, w jakich pucharach zagra. Wiem, że jeszcze jest Nils Frederiksen, wiem, że w teorii powinno być tak, że trenerem sezonu zostaje ten, który...
4: Niekoniecznie, właśnie ja tak nie uważam. Myślę, że wiele osób tak nie uważa, nawet tak zazwyczaj jest, chociażby w godach Ekstraklasy, co jest bardzo krytykowane.
1: No tak, jakby to ma też swoje argumenty, że Frederiksen obronił mistrzostwo, że zrobił to grając też w pucharach europejskich w 1/8 finału nawet, więc tych meczów troszeczkę kolokwialnie mówiąc nastukał. No ale liczy się to, co się działo w Ekstraklasie, czyli to, że Rafał Górak zrobił z Gieksy zespół, który ogląda się fenomenalnie, chociaż oczywiście to też było już to zauważalne w pierwszym sezonie oczywiście. No i Rafał Górak ma teraz ogromne zadanie, pewnie największe w swojej karierze, żeby zrobić niemałą niespodziankę na Górnym Śląsku i w samych Katowicach, żeby Gieksę doprowadzić jak najdalej w eliminacjach, a być może do fazy ligowej, ale to oczywiście jeszcze długa, długa, daleka droga przed i trenerem, i zawodnikami, i myślę całym klubem, jakim jest GKS, ale życzę powodzenia oczywiście, no i no po prostu Rafał Górak zasłużył na to, żeby być trenerem sezonu, według naszej opinii.
4: No ja też wybrałem Rafała Góraka, uważam, że no, jego praca z GKS-em, no to jest po prostu coś niesamowitego, skoro GKS zajmował 16 miejsce po pierwszej rundzie i tutaj gdzieś 11 miejsc do góry po tej rundzie.
0: Sporo.
4: Sporo i też gra bardzo, bardzo dobra GKS-u, gra, na którą się patrzy miłym okiem, też Pucharze Polski, ta walka z Rakowem po rzutach karnych, odpadnięcie w półfinale, uważam, że Rafał Góra, który no ma Bartosza Nowaka, który wiadomo, jakim jest świetnym piłkarzem, ale no ma piłkarzy takich, bym powiedział, solidnych ligowców w większości, robi z tej drużyny naprawdę świetne rezultaty i oby tak dalej, oby GKS się zakwalifikował na przykład do Ligi Konferencji, mówię tutaj o fazie ligowej, to byłoby, uważam, niesamowite osiągnięcie. Ja myślałem właśnie między Górakiem, a między Michałem Gaszpalikiem. Gdyby się nie dostał do pucharów GKS, pewnie wybrałbym Gaszpalika, ale uważam, że no, jednak Gaszpalik miał lepszych piłkarzy.
1: Ja może taką jeszcze opinię, tylko powiem, że obok Lechii Gdańsk, tej pierwszej fazie Lechii Gdańsk, która jeszcze nie spadała z ligi tak naprawdę, tylko wszyscy ją sądowali, że będzie gdzieś w górnej części tabeli, no to GKS gra chyba najprzyjemniejszy dla oka futbol, taki najbardziej eksplozywny, bym powiedział, który naprawdę cieszy oko. No doskonałym przykładem, tak jak Wojtek powiedział, ten Puchar Polski z Rakowem, czy ten mecz ząb za ząb z Lechem Poznań, to przecież też było kapitalne widowisko i też tą Gieksę oglądało się kapitalnie. Nawet jak ja oglądałem ten mecz, no to nie dowierzałem, że jest zespół w polskiej lidze, który może tak zdominować Lecha w jakiejkolwiek gdzieś połowie, czy w jakimkolwiek dłuższym odstępie czasu, jakim była pierwsza połowa w wykonaniu zespołu Kuraka.
2: Dobrze, to ja długo się zastanawiałem, jeśli chodzi o najlepszego trenera i też bardzo szanuję pracę Rafała Góraka i uważam, że zrobił coś naprawdę ogromnego, ale koniec końców daję Nilsa Frederiksena z prostej przyczyny, co już wcześniej zostało wspomniane, bo zdobył Mistrzostwo Polski, swoją drogą drugie z rzędu, co w historii Lecha ostatni raz miał miejsce w latach 90. I dlatego, że Nils Frederiksen tym sezonem też zapisał się na kartach historii i Lecha Poznań, myślę, że poniekąd Ekstraklasy, no to dlatego i zdecydowałem na Duńczyka. Oczywiście były momenty, kiedy jego różne ruchy były irracjonalne, kiedy się nie zgadzaliśmy, kiedy kibice Lecha narzekali, bardziej lub mniej słusznie, czasami zbyt to wszystko wyolbrzymiali, ale wydaje mi się, że nie ma takiej drugiej postaci, która jest w stanie wyprowadzić zespół z kryzysu tak szybko, bo w kryzysie bardzo łatwo się pogrążyć, bardzo łatwo o to, żeby te negatywne nastroje nieco przyblokowały realne umiejętności piłkarzy. Nils Frederiksen na to nie pozwalał, żeby to zbyt długo się działo. Pamiętajmy też, że na jesieni kadra Lecha była mocno okrojona przez naprawdę tą ogromną falę kontuzji i mimo, że przez tą praktycznie całą jesień Lech grał bardzo mocno wybrakowanym składem, to na wiosnę Nils Frederiksen wykręcił średnią punktową powyżej 2-0 i wykorzystał potencjał Lecha Poznań w pełni i Lech Poznań według mnie grał najbardziej zjawiskowy futbol. Bardzo mi się podoba jego filozofia gry oparta na intensywności, która sprawia po prostu, że Ekstraklasa jest atrakcyjniejszą ligą do oglądania. Do tego właśnie Duńczyka postawiłem, chociaż oczywiście Rafał Górak jest znakomitym trenerem i też bardzo się cieszę z tego, co zrobił z GKS-em Katowice, jak nasi koledzy.
0: Koledzy obstawili mianowicie tak, no Mikołaj nie obstawił, ale to mógł być John Carver.
4: Ja myślę, że John Carver w jego przypadku.
0: Mieszko dał Michala Gasparika, a Marek podzielał zdanie większości Rafał Górak. Rafał Górak są tym trenerem są według nas, a ja wybrałem trenera, który według mnie na ten tytuł najbardziej zasłużył, jest nim Marek Papszun, gdyż Marek Papszun wpadł z Rakowem w kryzys, potem ten kryzys zażegnał, Raków wyprowadził na prostą tak, że Raków grał jeden z lepszych futbolów z jego kadencji, byli pierwszy niepokonani, wprowadził Raków do miejsc top 8 na koniec rundy jesiennej w lidze konferencji.
1: Drugie miejsce nawet skończyli z tego, co wiem.
4: Tak, na drugim miejscu skończyli fazę ligową.
0: Tak, to prawda. To nadal jest top 8. Potem przyszedł do Legii, gdzie był ogromny bałagan, no nie ukrywajmy, na początku było ciężko o wyniki, ale potem jak już się maszyna rozpędziła, to chyba poza meczem z Lechem nie było jakichś porażek.
4: Tak, no generalnie i jeszcze ja wspomniałem, że ja wybierałem między Górakiem a Gaszparikiem, ale w tym momencie, kiedy Legia już się włączyła w tą, też rozważałem Marka Papszuna.
0: I jeszcze rozważałeś pewnie pana Ojrzyckiego z Misiurą.
4: Nie.
0: Okej, dobrze.
2: Ja jeszcze chciałem zapytać się Julii Okonieckiej opinię na temat pracy trenera Stolarskiego, który też według mnie jest znakomity.
5: Nie, no mnie cieszy, że nadal mamy fajną ekipę ze wschodniej Polski w Ekstraklasie, ale ja się boję o przyszły sezon, ale nie ze względu na trenera, bo ja się spodziewam dużych sprzedaży tak generalnie w motorze i to się może skończyć katastrofą. I ja sobie życzę, żeby po prostu było to może zarządzane, ale jak tak was słucham, to szczerze ja na przykład nadal mam problem z wyborem menadżera sezonu tego Ekstraklasy, bo z jednej strony Frederiksen wydaje się wyborem oczywistym, bo nie tyle wygrał, co obronił tytuł mistrzowski, a powszechnie wiadomo, że obronić tytuł jest trudniej niż zdobyć, ale z drugiej strony tak patrzę na to GKS Katowice i na tego pracę Rafała Góraka i chyba mało kto obstawiał, że będziemy mieli ekipę Katowic w walce o europejskie puchary, więc tym bardziej należy złożyć mu za to gratulacje, a i tak trzeba też wspomnieć o menedżerze Górnika Zabrze, Gasparik, który doprowadził do Pucharu Polski, wicemistrzostwa kraju, więc też gratulacje dla niego.
2: znakomicie. Za momencik wrócimy do was i troszeczkę się dowiecie o tym, jak mało wiemy w sumie o Ekstraklasie i jak bardzo jesteśmy słabymi ekspertami. Dowiemy się, kto jest najmniej słabym ekspertem. Powiem, skonfrontujemy tabele, które prawie każdy z nas typował w trakcie przerwy zimowej i skonfrontujemy to z rzeczywistością. Zaraz wrócimy.

0: wracamy z typowaniami tabeli Ekstraklasy i przypadł mi ten zaszczyt oceniania moich redakcyjnych kolegów. I jeśli chodzi o mistrzostwo, no tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, że zarówno Piotrek, jak i Maciej, lokalni patrioci, postawili na Lecha.
1: Na Lecha Poznań, bo...
0: To jest nawet zrozumiałe. Jeśli chodzi o Rocha, który teraz się odezwał, to postawił na Jagiellonię. I szczerze, nawet ma to sens i tutaj nie mam większych pytań. Wojtek postawił na Raków, jest to wybór ciekawy, ale ja w tym momencie najbardziej bym chciał usłyszeć redaktora Dziopę, bo... Redaktorze, powiedz mi, skąd się tu wziął Radomiak Radom?
2: No, na pewnym etapie sezonu wszystko o to wskazywało.
3: Też to się mówić, jest wielkim fanem prasy Gonzalo Feio, który był wtedy trenerem Radomiaka i stwierdził, że po prostu czeka zwycięski marsz Radomian na pierwsze w historii mistrzostwo. Chyba trochę niestety się nie udało, ale było blisko.
2: Powiem szczerze, że Radomiaka Radom bardzo ciężko się typuje i rok temu już się podejmowaliśmy tego zadania i jako, że no rok temu typowałem Radomiak do bezwzględnego spadku z ostatniej pozycji do fatalnego rezultatu w rundzie wiosennej, ale pojawił się kapita Kapemba i też paru innych zawodników i Radomiak zagrał okej. No zimę przyznam, że na fantazji dałem tego Radomiaka, bo stwierdziłem, że okej, to jest taki sezon, że ten mistrz może być totalnie randomowy od czapy stąd właśnie ta moja decyzja o tym, żeby umieścić tego Radomiaka Radom, bo mi się wydawało takim klubem najbardziej od czapy i wydawało mi się to naprawdę, jakby coś takiego się wydarzyło, to byłoby fabularnie no niesamowite, ale nawet Ekstraklasa tak fabularnie nie dowozi jak ja i moje myśli. Tak czy siak, nie, zupełnie poważnie, myślałem, że Radomiak skończy ten sezon w górnej połowie tabeli. Nie spodziewałem się takiego spadku formy i przede wszystkim to, że Radomiak Radom nie będzie mistrzem Polski, ani nie będzie też pewnie w czołówce, to uświadomiłem sobie po tej sytuacji z Gonzalo Feio i z jego kutnią z panem z tam...
4: Sławkiem?
5: Nie, to nie, pan radnym.
2: Z panem radnym, przepraszam. Tak. I po tym to już wiedziałem, że okej, że w Radomiu się po prostu muszą być takie rzeczy, jak się dzieje. Dobrze, ale Kuba wlazło, pozdrawiam.
0: Tak, pewnie uronił łezkę, jak usłyszał, że to ty ukoronowałeś ich jako mistrzów polskich, ale ty oraz Wojtek daliście Lecha na wicemistrzów kraju. Piotrek i Maciej oboje wybraliście Raków, a tutaj chcę powiedzieć, że Roch strzelił się idealnie z wicemistrzem. Podał Górnika.
4: Szoki niedowierzania.
2: Brawo.
3: Brawo. Szacunek. Już dostał dwa mikrofony.
5: Ja powiem tak.
4: Na konferencji prasowej.
5: Ja mam pewną wizję generalnie, ale...
0: Wizję polegającą na tym, że ustawię tabelę od końca.
5: Tak, ustawiłem od końca, bo chciałem, żeby Termalika choć raz była pierwsza. I w moim przypadku była, tylko po prostu dałem 18 miejsce na początku. Generalnie każdy dał Termalikę jako spadkowicza, także tutaj nam się udało.
6: Ostatniego.
5: Ale Ziemowit wierzył, bo dał jako 16 miejsce Termalikę, także dobra wiara, ale Ziemowit dał też
3: Gieksę. Nie wierzył w ten Guraka.
5: Nie wierzył ewidentnie. I wtedy na Myśliwca też nie wierzył.
2: Tak, Gieksa rzeczywiście rundę jesienną miała do zapomnienia, końcówka tej rundy jesiennej była taka w miarę okej, że ta Gieksa się była w stanie jakoś się wyrobić, ale myślałem, że to może być taki chwilowy zryw i tak jak patrzyłem na kadrę, to też ciężko mi było znaleźć poza właśnie tym Bartkiem Nowakiem wystarczająco dużo jakości. Też oczywiście na pewno ceniłem sobie Borchę Galana, ale uważałem, że to jest dużo zaangażowania, ale z zaangażowaniem nie dojeżdżają umiejętności trochę na tej zasadzie i poza tym miałem pustkę też, nie byłem w stanie przewidzieć, że na przykład taki Markowicz się pojawi i się okaże, że to jest jakiś kozak, a tak wyszło w tym sezonie. Więc ta 18 Gieksa też jest moją wielką porażką w tej tabeli, ale może reszta się w miarę nie jest aż tak kontrowersyjna. Jest trudna.
4: Prawda, futbolu boli, co?
0: Tak.
2: Jest troszeczkę pomieszanych miejsc, ale już nie ma aż takiej kompromitacji jak z Radomiakiem i z Gieksą.
0: No cóż, Roch na trzecim miejscu dał obecnego mistrza kraju. Mamy Jagiellonię Białystok u Wojtka na miejscu trzecim oraz u Piotrka. Ziemowit, ty dałeś Raków, a Maciej, no poleciałeś nieźle, bo podium u ciebie tutaj zamyka Wisła Płock.
6: No myślałem, że ten futbol murowany jeszcze będzie grany w drugiej połowie sezonu. No, Wisła grała defensywnie, ale nie było to aż tak dobrze defensywnie. Wisła miała dużo tych słabych meczów. Wisła w ogóle fenomen, bo było to, że jak oni dostawali jedną bramkę, to dostawali jeszcze trzy kolejne i przegrywali te mecze do zera. No już coś się wysypało z tym Misiura Bolem, no, ale myślałem, że się uda, że Wisła zaskoczy. No ale tak odejście Edmundsona i gorsza forma większości piłkarzy, no nie dowiozło, no ale koniec końców myślę, że ten Raków drugi to prawie trafiłem dobrze.
0: No tu ci się faktycznie udało. Sporo z was wybrało Górnik Zabrze na miejscu czwartym, Wojtek, Piotrek oraz tego co widzę Ziemowit. Daliście Górnik dosyć wysoko. No na czwartym miejscu macie Dajł Jagiellonia, ty Roch postawiłeś na Raków. To tutaj nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem te wybory moim zdaniem.
4: Dobry jest tego.
0: Ale coś co przyznaję szczerze jest dosyć ciekawe. Dwie osoby tu widzę, które dały Koronę Kielce na piątym miejscu. Jest to Roch. Jest to Wojtek z tego, tak. Co widzę.
3: No, bo w pierwszej połowie sezonu Korona grała całkiem nieźle. Oni byli chyba na szóstym miejscu albo siódmym po rundzie jesiennej. Byłem tutaj Musicie wiedzieć, że teraz i Piotr i Roch wykonali pewien gest.
5: Nikt nie musi wiedzieć.
3: Jeżeli jesteście młodzieżowi, to wiecie na pewno. Ale wracając, no to i wydawało mi się, że trener Jacek Zieliński wiosną udowodni to, że jest dobrym trenerem i że Korona da sobie radę i też kwestia tego słynnego Simona Gustafsona, który przyszedł do Korony. Wydawało mi się, że będzie to świetny piłkarz na Ekstraklasę.
4: No jak widać... Stępiński jeszcze był.
3: Słucham?
4: Jeszcze Stępiński przechodził.
3: No i przyszedł też Stępiński. Też w niego dosyć mocno wierzyłem i wydawało mi się, że Korona może będzie albo tuż za pucharami, albo w pucharach. No ale jak widać, trochę się pomyliłem i wiosna była o wiele gorsza dla Korony niż jesień.
5: No pomyliliśmy się zdecydowanie z tą Koroną, także no udało się im utrzymać, także i tak uważam, że jak na tą kadrę to Korona zbija wynik okej, no ale trochę szkoda, bo gdzieś tam mieliśmy taki kącik adoracji w naszym keksowym tutaj zgromadzeniu, że Jacek Zieliński jest wspaniały, piękny i ta Korona idzie tylko do przodu, no trochę się zatrzymała w tej rundzie wiosennej, a szkoda, bo fajne transfery i gdzieś to tam wyglądało, najlepszy bramkarz ligi w tamtym momencie i ogólnie też moim zdaniem. Także no szkoda tej Korony. Piąte miejsce, no trochę za wysoko jednak, no aż tak dobrze im nie poszło.
2: Ja mam pytanie do Jurki, na którym miejscu kolejno kto dał Widzewa i Legię?
0: I jeszcze raz słucham.
2: Widzewa i Legię, kto dał kolejno na której pozycji, tak, bo to też
0: tak, to jest dosyć
2: sprawa.
0: Istotne, bo jeżeli chodzi o Legię Warszawa, to tutaj widzę Roch miejsce dał im ósme. Widzew mi na miejscu 12. Wojtek Legionistów umieścił, z tego co widzisz, mi zniknęli z
3: na 10.
0: 10, 13, więc tutaj większy zaskoczenie. Piotrek, ty dałeś na miejscu 11 Legię, Widzew na 15, czyli też taka walka o utrzymanie przy przypadku Widzewiaków. Maciej Legię umieścił na miejscu szóstym. Widzew wysoko, bo na miejscu dziewiątym.
4: No, Legię nawet trafił.
6: No, Legię wierzyłem w Papszuna. Ja tam jestem trener komputerowy z jednym z tych z ławki Marka Papszuna. No ale Widzew myślałem, że no odpalił, wszystkie transfery były, no ale no nie odpalił.
0: Tak, odpali. No i Ziemowit, żeby tak dokończyć, Legia miejsce dziewiąte. Ósme, przepraszam, a dziesiąte Widzew. Czyli tak naprawdę chyba tylko widzę Piotrek faktycznie zauważył, że no widzę, kto będzie walczył o to.
3: Ja też prawie trafiłem, miałem 13 miejsce.
0: Tak.
4: Znaczy no, kurczę,
6: różnica.
4: Jak się oglądało te wszystkie cuda niewidy i pogłoski względem Widzewa, że kogo oni nie szukają i czego oni nie mają w planach, no to człowiek się tylko tak uśmiechał pod nosem i tak tylko czekał, aż to wszystko po prostu upadnie i będzie jeden wielki płacz w Łodzi, że będzie trzeba grać derby za UKS-em, chociaż teraz być może i tak to jest możliwe, bo czekamy na wyniki baraży. Ale niemniej jednak, no, nie podobało mi się to, co się działo w Widzewie i to, dokąd ten klub zmierzał, bo to czasami przypominało taką telenowelę i serial komediowy.
3: Widzew jest idealnym przykładem na to, że pieniądze, jeżeli nie są dobrze wydane, to nie grają. I myślę, że też na to, że no właśnie wydawanie wagonu pieniędzy na piłkarzy co pół roku nowych, na nowych trenerów, czterech w tym roku było trenerów Widzewa, więc przypomnijmy w tym sezonie.
4: A i tak musiał ratować Wukowicz na
3: dokładnie,
4: koniec.
3: Dokładnie. I trzech dyrektorów sportowych, więc z czego dwóch jeszcze aktualnie jest, ale jeśli są pogłoski, że też odejdą i przyjdzie Łukasz Masłowski, czyli dyrektor Jagiellonii. Ale
6: z Siemieńcem w pakiecie.
3: Z Siemieńcem w pakiecie oczywiście, więc Widzew uważam, że jest takim jednym wielkim chaosem i też no niestety też potęgowanym przez właściciela, który się uczy dopiero to, jak działa piłka nożna i że nie wystarczy po prostu pakować pieniądze w piłkarzy, żeby oni od razu dobrze grali, bo po prostu piłkarze to są ludzie i no to jest tylko od nich zależy to, czy będą grać dobrze, czy nie.
4: Ale Mario Folnaczy chociaż odpalił na koniec bramkę.
3: W ostatnim meczu strzelił bramkę, brawo.
4: To ten, co się bał rywalizacji w Lechu Poznań, przyszedł.
0: W ogóle jeszcze taka a propos wiary, bo tutaj była dyskusja, że kto ma wiarę w Widzew. Ja bym powiedziała, że ty, Wojtek, miałeś sporą wiarę w Lechie Gdańsk. Dałeś ją na miejscu ósmym.
3: Tak, w Lechie Gdańsk, ponieważ wtedy, kiedy ten ranking tworzyliśmy, Lechia miała swój chyba pik grania w piłkę.
2: Nie, na wiosnę, więc wczesna wiosna.
3: Na wiosnę, nie, wczesną, ja bym powiedział, że z luty.
2: Wczesną wiosnę miała najbliżej do pucharów punktowych.
3: Wczesną wiosnę,
4: na piątym
3: tak.
4: Miejscu, czy tak.
3: Poczekajcie, wczesną wiosnę ja liczę jako luty po prostu, mniej więcej. I dlatego, no bo to jest pod względem piłkarskim, jakbym w sezonie już jest wiosna.
4: No czasem wy.
3: Tak, ale no chodzi generalnie o to, że właśnie ten, to wtedy, kiedy tworzyliśmy ten ranking, Lechia miała już formę zwyżkującą, która była, pikowała w marcu mniej więcej. No ale jak widać te ostatnie dwa miesiące, no były katastrofalne i tutaj naprawdę to myślę, że jest jedna z wielkich będzie zagadek w historii Ekstraklasy do archiwum X, co się wydarzyło z Lechią między meczem z Koroną a meczem z Termaliką. No, tam są mnóstwo z różnych teorii, chociażby to, że Zonda Krypto nie płaciła, czy coś w tym stylu, więc
4: na poranku.
3: Tak, albo że po prostu w ogóle, no, nie, że pensje, tam były jakieś kwestie też związane z rzekomymi imprezami piłkarzy pod koniec sezonu, to są takie tam aferki twitterowe, na którym się nie będziemy skupiać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że no Lechia w tym sezonie była tak bezkompromisowa, że po prostu no nie dziwię się w sumie, że się tak to skończyło, ale to jest klub, który ma takie po prostu, jest tak nieuporządkowany, jest takim po prostu chciałem użyć pewnego słowa, ale się powstrzymam. Takie na B słowo, na kółkach, że po prostu...
2: Burdel. To... A nie, nie masz.
3: No, dziękuję. No w sumie jest godzina 23.54. Tak, jest godzina 23.54 i tak, kochani słuchacze, Lechia Gdańsk jest burdelem na kółkach. I ja powiem tak, i jeżeli... Paolo Ulfer uważa, że Lechia zajęła 12 miejsce w lidze, to gratuluję mu dobrego samopoczucia, dlatego że te minus 5 punktów, jakie dostała Lechia, było absolutnie zasłużone. Lechia była klubem budowanym za pieniądze, których nie posiadała. Zamiast Lechii w poprzednim sezonie spadła Stal, która nie wydawała tylu pieniędzy, tylko wydawała te, które miała. No a teraz Lechia po prostu dopadła karma. No i zobaczymy, jak będzie z Lechią w pierwszej lidze, bo ja się obawiam, że może być niewesoło.
5: Ja chciałem też skonfrontować jedną osobę o drużynie, o której się w ogóle chyba nie było ani słowa, a szkoda, bo to fajna historia. Piotrek, czemu Pogoń jest na piątym miejscu?
4: Chciałem do tego przejść.
5: Słuchamy.
4: Nie no, powiem wam wprost. Ja wiem, że Pogoń jest specyficzny klub, szczególnie od kiedy pan Aleks Hagi Tagi. No, stał się pełnoprawnym właścicielem i tam różne cudawianki się dzieją. Ale miałem wrażenie, że Pogoń jest jaka jest, ale jest po prostu i że no, względem tego spadku formy Legii Widzewa, to oni gdzieś tam wykorzystają swoją szansę i przy tym też jakie tam były transfery gdzieś tam, które się udało sfinalizować na zimę, to Oczywiście mówię poza Patrykiem Dziczkiem, który finalnie przechodzi do Portowców. Ja myślałem, że tam to już zacznie jakoś chodzić, bo też myślałem, że Tomasz Berg nie jest na tyle złym trenerem, że sobie nie poradzi w tej Pogoni. Chociaż był taki moment, gdzie mówiło się o jego potencjalnym zwolnieniu, skończyło się na zwolnieniu asystenta, czyli Tomasza Grzegorczyka, jak dobrze tutaj pamiętam. No finalnie Pogoń się troszeczkę wybroniła, bo tam ta końcówka sezonu wyglądała no nieco lepiej, myślę, mimo wszystko.
3: No czy Pogoń, nie, pod względem rezultatów na pewno, aczkolwiek Pogoń
4: no to,
3: gra tak nijako, że
4: tak, ja to rozumiem.
3: Ciężko jest powiedzieć w ogóle, jaki jest styl gry tej drużyny i no to aktualnie jest drużyna na taki środek właśnie.
4: No tak, ale mówię, no spodziewałem się, że przy tych wzmocnieniach, które przyjdą na drugą część sezonu, to zacznie troszeczkę lepiej wyglądać. Też szkoda, że tam był problem taki, że przez dużą część tej wiosny nie było praktycznie napastnika, bo Rajmund Molnar się, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, połamał i trzeba było gdzieś tutaj szukać finalnie ten Filip Cuić troszeczkę tam uratował sytuację bramkową Pogoni, no ale co mną kierowało, że to jest że tutaj było piąte miejsce, a finalnie chyba było 11, jak dobrze pamiętam. Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć.
2: Dobrze, myślę, że już ten segment tabelowy możemy zakończyć.
0: Ja tylko tak dopowiem od razu a propos jeszcze tabeli, żadne z was nie trafiło trójki spadkowiczów.
2: No, ale tam...
0: Termalika się zgadza.
2: Termalika się zgadza, się ale rzeczywiście ten spad tam w strefie spadkowej i tak generalnie w dolnej części tabeli działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na samo zakończenie jedno, dwa słowa, które opisują miniony sezon Ekstraklasy. Zacznijmy od Macieja.
6: O, to raz mnie zagięłeś. Myślę.
2: Pierwsze skojarzenie.
6: No teraz to mi się wszystko z tym burdelem kojarzy. Ale...
3: To bardziej Ziemowit, bo Ziemowit to użył tego słowa.
6: Ale ty miałeś w zamyśle i to o tym myślałeś przez kilka ostatnich chwil, zanim to powiedziałeś. Ja bym powiedział, że wyrównane. No, lepszego słowa nie znajdę.
2: Dobrze.
5: Wyrównany Brian Fiabema dał 6 punktów Lechowi Poznań.
6: To prawda.
4: Dużo słów.
0: Ten sezon określę artystycznym chaosem.
2: Bardzo ładnie.
0: Bo to była czysta poezja.
4: Ja się będę kierował, że tak powiem, tym co najciekawsze i znaczy w sumie co najbardziej znane w internecie. Dwa słowa, absolutne kino. No tyle mogę powiedzieć z mojej strony.
3: Chaotyczny, wyrównany, ciekawy.
2: To ja powiem na koniec uśmiech, bo na pewno dużo uśmiechu dał nam ten sezon w związku z tymi wydarzeniami takimi memicznymi też, które w tej kampanii PKO Ekstraklasy się działy. My już tego sezonu Ekstraklasy nie będziemy omawiać, już wszystko powiedzieliśmy i dzisiaj i na poprzednich wydaniach Keksu. I dziękujemy wam bardzo serdecznie, że towarzyszyliście nam i Ekstraklasie przez już drugi sezon nadawania kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych na antenie Radia Meteor. To dla nas jest olbrzymia przyjemność i też może nie zawsze nasze opinie są super merytoryczne, ale wszystko też robimy z pasją i poniekąd staramy się dostosowywać do poziomu powagi, który funduje nam Ekstraklasa. Nie wyobrażam sobie opowiadać o Ekstraklasie tylko w liczbach i tak turbo poważnie. Więc cieszę się, że to wszystko z uśmiechem na ustach przez ostatnie kilka miesięcy, 10 miesięcy chyba plus minus robiliśmy. Keksy jeszcze będą, będziemy w tej tematyce polskiej piłki się poruszać, może też będą quizy, tak więc zostańcie no nie wiem, zobaczymy, może nawet zostańcie z nami jeszcze przez następne tygodnie. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za tą kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, za uplastycznianie sezonu Ekstraklasy 2025-2026. Dziękuję.
6: Maciej Chwaliński,
5: Roch
2: Orzechowski,
0: Julia Koniewska,
4: Piotr Stachura,
3: Wojciech Piast
2: i Ziemowit Dziopa. Realizowała nas Zuza Oleszczak, ale też shoutout dla wszystkich realizatorów, którzy byli z nami i nas słuchali z większym lub mniejszym uśmiechem, z większym lub mniejszym bólem. Dziękujemy i dobranoc.
7: Ale szybko krąży piłka!
8: Słuchasz Radia Meteor.
9: Autopromocja. J. Cole jest beznadziejny.
10: Sentino wyprzedził swoją epokę.
9: Ocenzurowali nas.
10: Polska niegotowa.
9: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
10: Drake się zaczął na Skorpionie.
9: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
10: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
11: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
12: Autopromocja.
13: Witamy.
14: Tu zespół Dog in the Fog.
15: I słuchacie Radia Meteor.

W tłumie, metalem w strunę, podnieśli moi ludzie. Myślałem runę, przeżyłem cudem, gdyby nie on już byłbym na górze. Na razie jestem, będę żył tak jak umiem, bo już nie jeden raz chciałem sam skończyć z bólem. Sam w tłumie, metalem w strunę, podnieśli mi

0: Radio Meteor. Słuchasz Radia Meteor.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
2: Hell black, six more, drugs on 76, kind creatures, yeah, okay.

0: Jadi
1: Did

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Stałem z drinem, a był to klub ze striptizem. Podeszła patrząc niewinnie, ja rozpaliłem się jak diesel. Wzrok miałem jak hipnotyzer, ona skórę jak mulatka z Belize. Miałem od ojca citizen i bluzę od dziadka z Michigan. Wyszliśmy poznać się.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Melman.

0: Thank you very much.
1: Autopromocja.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Ty włączasz Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Thank you so much, all of you guys.

0: Wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.